0: Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie, zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, bo z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modelnica i Modelniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września, będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

0: euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
1: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
2: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
3: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
2: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
3: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
2: A pierwszy Business Run?
3: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
4: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
5: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
6: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
5: Na kilometr.
6: Pływałeś już w takich zbiornikach na takich dystansach?
5: Nie, to są moje pierwsze zawody.
6: Jest jakiś stresik?
5: No, zawsze jest.
4: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisia Triathlon. Emocji nie brakowało.
7: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
8: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
9: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
8: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy, Kalisia Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
10: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
11: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
12: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
13: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
11: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
14: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego.

0: tego powodu.
1: Dajcie mi od kilku godzin.
2: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
1: Przyjechaliśmy z Warszawy.
3: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
4: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Tak dużo różnorodnej muzyki w całym centrum.
3: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
1: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
5: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w częstochowskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modelnica i Modelniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem.

0: Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
1: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
2: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
1: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
2: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
1: A pierwszy biznes run?
2: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę powiedzieć, zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
3: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
4: Mikołaj Politański, mistrz Śląska spływania.
5: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
4: Na kilometr.
5: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
4: Nie, to są moje pierwsze zawody.
5: Jest jakiś stresik?
4: No, zawsze jest.
3: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisia Triathlon. Emocji nie brakowało.
6: Super impreza, super dzień. Startuję co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
7: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
8: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
7: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale ja nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy. Kalisia Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. Mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
9: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
10: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
11: Ja choruję na tą mukowiscydozę, to sport jest jakby wskazany.
12: W chwili obecnej mam 48 lat, no nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
10: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka Towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
13: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
14: Tańczymy od kilku godzin.
15: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
14: Przyjechaliśmy z Warszawy.
16: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
17: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
18: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
16: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
14: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
0: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8. runda.

Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych opolskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tzw. lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31.

0: Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem stref euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
1: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
2: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
3: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
2: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
3: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
2: A pierwszy biznes run?
3: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
4: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
5: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
6: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
5: Na kilometr.
6: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
5: Nie, to są moje pierwsze zawody.
6: Jest jakiś stresik?
5: No, zawsze jest.
4: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisia Triathlon. Emocji nie brakowało.
7: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
8: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
9: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
8: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy. Kalisia Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
10: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższą.
11: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
12: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
13: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
11: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć

0: głową.
1: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
2: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
3: Tańczymy od kilku godzin.
4: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
3: Przyjechaliśmy z Warszawy.
5: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
6: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
2: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
5: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
3: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
1: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w Radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Zai? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec. Przedstawiam wam Pawła, mojego imiennika.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Będziemy mówić o 25-letniej Oli.
2: Dokładnie tak. Olę poznałem jeszcze za czasów studenckich w akademiku.
1: Byliście parą na studiach?
2: Tak, dość długo, prawie 4 lata.
1: Super, prawie całe studia. No chyba, że tak jak ja, kilka razy powtarzałeś.
2: Dokładnie tak.
1: Bardzo ładnie, to się nazywa przedłużenie młodości. A teraz powiedz mi, kiedy to się skończyło?
2: Nasza sytuacja się ciągnie długo, bo się skończyło rok temu. Od tamtego czasu próbowaliśmy się wrócić, dużo było jakby problemów.
1: Potem rozstanie przez co?
2: Poszedłem na jedną z imprez, pobiłem się z chłopakiem i wróciłem o drugim nocy do domu po tej bójce. No nie powiedziałem o tej bójce, jakby nie chciałem mówić, no bo no, po prostu to była bójka, a ktoś powiedział, że tak naprawdę byłem z kimś innym wtedy, a takiej sytuacji nie było, byłem po prostu ze swoimi znajomymi, z swoimi kolegami. Próbowaliśmy, Ola potem się wyprowadziła ode mnie, jakby ja byłem załamany, mentalnie nie wyrobiłem, jakby nasz kontakt się zerwał, ja się zacząłem spotykać z kimś innym i jakby Ola odebrała taką zdradę.
1: Ale jak się od ciebie wyprowadziła, odebrała to jako zdradę.
2: Tak.
1: Kobiety są dziwne, nie?
2: Prawda. Po tym, jak właśnie zacząłem się spotykać, Ola powiedziała, że zdradziłem tę osobę. Mimo, że spotkałem się z drugą dziewczyną, to było tylko jakby... Ja po prostu mentalnie nie wyrobiłem, żeby być bez Oli i to było, nie wiem, można powiedzieć na zabicie czasu, ale...
1: Tak, są tacy faceci, którzy nie potrafią być sami, kiedy posmakują życia przy boku kobiety. Ona uznała to za zdradę, pomimo tego, że cię zostawiła. Być może myślała, że cię tylko chce ukarać, ale mogłaby to wyjaśnić, że się gniewamy, a nie zostawiamy. Jak jest teraz?
2: I jakiś czas temu rozstałem się z tą dziewczyną i powiedziałem o tym Oli. Spotkaliśmy się kilka razy. Jej powiedziałem, że chciałbym do niej wrócić, tylko na ten moment Ola potrzebuje czasu dla siebie, ponieważ miałem czas, gdzie miałem własnie dużo problemów rodzinnych. Doszły do tego problemy zdrowotne plus zmiana pracy. Powiedziałem, daj mi kilka dni, kilka tygodni i wszystko się ułoży, ale Ola to odebrała jednak, że ja wracam do kogoś innego, co było niezgodne z prawdą.
1: Lekarstwo, że się tak wyrażę, na samotność już żeś pożegnał. Jesteś uzależniony od tak zwanych substytutów prawdziwej miłości. Jesteś gotowy powalczyć ponownie o serce Oli?
2: Tak, walczę cały czas.
1: Mądrzej, dobra. Kochaj albo rzucaj, Olka.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Do Aleksandry, czy dobrze się dodzwoniłem?
2: Tak.
1: Cześć Olka, będzie to niespodzianka. Kolejna w twoim życiu, Pawelec z tej strony. Nie wiem, czy wiesz, kto to jest Pawelec.
2: Tak, wiem.
1: Prezenter Radia Vox FM kłania się. Jak dopytałem atrakcyjnej, szczupłej, mającej bzika na punkcie odżywiania i stylu fit brunetce. Nie mogę sobie ciebie wyobrazić, ale chciałbym dostać twoje zdjęcie. I wcale ten, kto mnie prosił o jakiś mały sygnał, nie byłby zaskoczony, że proszę o to zdjęcie. Bo wie dokładnie, z kim był. Bo wie, kogo kochał, kogo chronił, kim się opiekował.
2: Kogo zdradził.
1: A tam, Olka, przestań. Nie można zdradzić kogoś, jak się go zostawiło.
2: Ale ja go nie zostawiłam.
1: Nie no, powiedziałaś, że po tej bójce nie wierzyłaś mu, gdzie poszedł, co robił i go zostawiłaś. Z rozpaczy utraty miłości swojego życia spotkał się z inną i uznałaś to za zdradę. Zostawił ją natychmiast, przecież wiesz o tym, kiedy zrozumiał, że wcale go nie zostawiłaś, tylko się obraziłaś i przeżywasz to. I dalej go prawdopodobnie kochasz. 1,90 m wzrostu, 100 kg mięśni. Musi podejmować decyzję, rozumiesz? On nie może stać już rozkrakiem i nie wiedzieć i płakać, co on ma zrobić, no. To taki typ faceta, no. Podejmuje decyzje błędne, za nie odpowiada, ale coś robi. Najgorszy to taki facet, co stoi i rozpacza. Pomóż mi, Olka, ja nie wiem. No w takich to się chyba nie zakochasz, nie?
2: No chyba nie, ale w nim też już nie.
1: Oj tam, dzisiaj to pewnie nie da rady. Wiesz, no może faktycznie zbyt szybko załatwia sprawy pięścią, ale w tym przypadku kolesiowi się należało. Koleś go uderzył w miejsce, no, które mogłoby mu się przydać, gdybyś chciała być matką jego dzieci, nie? Oblał jego kolesi alkoholem, no to Paweł mu pokazał, że no nie tą razą.
2: Twoja... A wspomniał o tym, że byliśmy razem i spał z inną w międzyczasie, czy nie?
1: Cholera jasna,
2: bo ja
1: nie.
2: O tym mówię. Nie, ja mówię o tym, że się rozstaliśmy i wtedy spał. No ja mówię o tym, że byliśmy razem, spał jednej nocy u mnie, a następnie u innej. Dlaczego nie chcę do niego wrócić?
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: przepraszam. Ale bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś.
1: O rany. Już nic nie kochasz? Naprawdę to taki jeden raz wystarczy, żeby się odkochać?
2: Później przez pół roku mnie okłamywał od sierpnia teraz do lutego, twierdząc, że już z nią nie jest, a był. Więc... Więc ja już mam po prostu dość.
1: Czyli podejrzewasz, że to też jest jakieś uczucie, że gdyby on tak sportowo z nią, to okej. Okay. Można
2: gdyby
1: łatwiej...
2: Gdyby to był jeden raz, to by było okej. Okay. Tak. Ale tak to nie.
1: Rozumiem. Ale mnie chłopina wystawił?
2: No wystawił, ale ja już nie uwierzę. Dziękuję.
1: Czyli nie powiesz, że go kochasz?
2: Nie. Nie jest tego wart. No, nie!
1: Ty oszukańcu jeden, Paweł, dlaczego mi nie powiedziałeś, że ją zdradzałeś? Byłoby mi łatwiej z nią gadać.
0: Ale ja naprawdę nie zdradzałem.
1: Dziewczyna sobie wymyśliła?
0: Ja wiem, że ona jest przekonana, bo tak jak mówiłem, spotykałem się z tą inną osobą i o tym mówię, nie okłamałem, ale odkąd powiedziałem jej, że potrzebuję czasu i odkąd powiedziałem jej, że zdradzałem
2: z tą osobą,
0: nie byłem i przysięgam na wszystko, co jest stworzone, że nie byłem i to, co mówiłem, jest szczerą prawdą.
1: Pytanie, czy...
2: Życzę wam miłego dnia.
1: Ale to była prawdziwa miłość i tylko coraz większe pożądanie.
2: Dla mnie tak, dla niego nie.
0: Dla mnie też, szora.
1: Powiedz coś ładnego, pożegnaj się i ładnie zejdziemy.
0: Ola, bardzo ciebie kocham i to wszystko, co mówiłem, jest prawdą. I pytanie, czy mi zaufasz, czy uwierzysz, czy porozmawiasz ze mną, odblokujesz mnie, że mógł sobie rozmawiać, zależy tylko od ciebie.
1: Adres jej znasz?
0: Znam.
1: To listy pisz, tak jak kiedyś.
0: Będę, dziękuję.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Reklama. Andrzej Mbiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Liczba ofiar wzrosła do 8, to po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Potrącił 15-latka i uciekł. Dziś przesłuchanie zatrzymanego w Olkuszu kierowcy. A w wiadomościach też Zakopane. Setki osób wsparło bieg po oddech. Szczegóły na koniec.
4: Jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. 8 osób zginęło, to najnowszy bilans tragedii u północnych wybrzeży Cypru. Doszło tam do wypadku promu, którym podróżowało łącznie blisko 270 osób. Jak przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na pokładzie nie było Polaków. Wciąż trwają poszukiwania 17 osób. Wszczęto już śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku. Zatrzymano kapitana jednostki, a także 7 innych osób. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
5: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie. Nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
3: Do wypadku doszło tuż po tym, jak jednostka wypłynęła z portu. Statek, jak przekazały służby, zatonął całkowicie. Jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który doprowadził do poważnego wypadku w małopolskim Zadrożu. Potrącił 15-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Był poszukiwany od piątku. Teraz trafił do policyjnej izby zatrzymań.
6: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
3: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Przypomnijmy, w piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze, a został przetransportowany do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. O pół godziny skrócił się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Tak jest od wczoraj w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
7: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
3: Mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Jak dodaje, to wstęp do przyszłorocznych zmian.
7: Planujemy wdrożenie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
3: Docelowo podróż między Warszawą a Krakowem i Katowicami może skrócić się nawet o około 25 minut. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
8: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
9: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć tu kluczowe znaczenie.
10: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
11: W chwili obecnej mam 48 lat, no nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
9: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
3: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, a kolejne kilkaset osób wsparło towarzystwo startując w biegu wirtualnym.
12: Ja się spodziewałem, że to dzisiaj będzie jakoś tak bardzo chłodno, a tu patrzę na termometr, nie jest źle. O poranku w większości kraju około 15 stopni przynajmniej, a w ciągu dnia 27-31 w Rzeszowie. Ostrzeżenia przed upałami.
13: O właśnie, no ale ostatni dzień sierpnia to trzeba świętować z przytupem i będzie z przytupem, bo może też zagrzmieć, mogą pojawić się opady
12: tak,
13: deszczu.
12: Dwa fronty burzowo-deszczowe idą, jeden od południa, drugi od północy i w Koszalinie i we Wrocławiu koło południa już powinno padać.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
14: Mamy poniedziałek, to ostatni dzień sierpnia, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
15: Gorzowscy radni przekazali 1,5 miliona złotych dla Stali Gorzów, ale nie byli jednak w tym jednomyślni. Za było 15 rajców, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało, a 1 w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. To trener Stali Piotr Paluch. Przeciw była m.in. Anna Kozak, radna niezależna.
16: Dlatego, że jeden z punktów w tej uchwale było 1,5 miliona przekazany na sporty kluczowe. Prawdopodobnie, bo nie wiemy tego, mówiliśmy o pieniądzach przekazanych na Stal Gorzów. Wydaje mi się, że powinniśmy być fair, żeby też były przekazane pieniądze na inne kluby, które też mają sporty wiodące w mieście. Mam też zastrzeżenia pewne co do sytuacji finansowej klubu, ponieważ uważam, że powinniśmy przestać się bać i powinniśmy odważnie podejść do rozmów o prawdziwej sytuacji finansowej klubu. Nie dlatego, żeby tą sytuację rozpatrywać pod kątem upadku klubu, tylko pod względem jak gdyby pomocy, czyli w jaki sposób powinniśmy pomóc temu klubowi, żeby wyczyścić tą sytuację i żeby były już spełnione pewne warunki, żeby powiedzmy te grzechy z przeszłości były uregulowane i żebyśmy mogli się skupić na tym teraz i tutaj, żeby klub jeździł i żeby zdobywał punkty dla naszego miasta.
15: Radni, którzy byli na tak, zasłaniali się tym, że w uchwale nie była wymieniona Stal Gorzów, mówi Roman Sądej z PiSu i Robert Surowiec z KO.
17: Dlaczego byłem za tym rozwiązaniem? Dlatego, że według informacji złożonych przez pana prezydenta i pracowników pana prezydenta, to środki, które dadzą szansę ubiegania się wszystkim klubom, więc jest jakiś wspólny mianownik dla wszystkich klubów. Natomiast dyskusja wokół sytuacji w Stali wyjaśniła też szereg kwestii związanych z rosnącym zadłużeniem Stali i niewywiązywaniem się z umów wcześniejszych przez miasto. To były argumenty, które zdecydowały o tym, że zdecydowałem się zagłosować za uchwałę.
18: Myśli pan, że na tym się skończy, czy jednak co roku będzie podobne?
17: Myślę, że na tym się nie skończy. Trzeba zdecydować o tym, w jaki sposób finansujemy sport wyczynowy w Gorzowie. Ja obiecałem na spotkaniu z przedstawicielami innych klubów i Stalą dosięgnięcia do archiwum domowego i wygrzebania z annału swojej uchwały, kiedy bodajże w 2012 roku proponowałem rozdzielenie sportu wyczynowego od sportu młodzieżowego i rzetelne przedstawienie kalkulacji tego, jakiego rzędu środki z miasta w danym roku budżetowym moglibyśmy, na jakie środki moglibyśmy liczyć na podstawie poziomu rozgrywek, sukcesów.
18: Te 6 milionów to jest mniej więcej to są oczekiwania klubu na kolejne lata. Czy to jest poziom akceptowalny dla mnie?
17: To jest pytanie na chwilę obecną do pana prezydenta i do pani skarbnik, dlatego że oni mają największą wiedzę w realiach tworzonego budżetu na przyszły rok. My jako radni jeszcze tych założeń nie znamy.
18: Pan głosował za tym, żeby te 1,5 miliona, no dla Stali Gorzów, tak nie oszukujmy się, jednak poszło.
19: To była uchwała, która się składała z bardzo wielu elementów. Jednym z tych elementów był wzrost środków na sport, a ostateczną decyzję, jaka kwota do jakiego klubu trafi, podejmie prezydent miasta. Więc taką możliwość dałem prezydentowi, ale tak jak mówię, to było ileś elementów w całej tej uchwale.
18: A to, co mówiła pani dyrektor, przekonało pana, że warto pomagać Stali, czy raczej jest to taka studnia bez dna?
19: Rada Miasta od wielu kadencji, jak jestem radnym, uznaje, że Stal jest sportem wiodącym razem z innymi dyscyplinami, więc warto dbać o Stal, warto dbać o Stilon, warto dbać o Wartę i warto dbać o nasze koszykarki i siatkarze.
15: Przypomnijmy, Stal Gorzów zabiegała o dotację 2,5 miliona złotych. Prawie 5 milionów złotych kosztować będzie remont nawierzchni ulicy Piłsudskiego w Gorzowie. Magistrat wybrał wykonawcę.

0: kibiców i przebieralni, montaż systemu wzywania pomocy z sygnalizacją wizualną dźwiękową, wymiana oświetlenia, antypoślizgowe powierzchnie. 252 osoby skorzystają z zajęć ruchowych w wodzie w grupach, od dzieci po seniorów. Cykl to około 25 godzin, czyli 2 lub 3 godziny tygodniowo. Specjalistyczne szkolenie przejdzie 15 pracowników pływalni oraz kadry zarządzającej.
1: Osobom, które mają problem z samodzielnym dojazdem, zostanie zapewniony transport na zajęcia. Projekt na Gorzowskiej Słowiance będzie realizowany do 30 kwietnia 2029 roku. Nawoływała do zabicia polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Kobieta usłyszała zarzuty i grozi jej do 3 lat więzienia. Dochodzenie prowadzi prokuratura w Gorzowie. Pod artykułem prasowym dotyczącym zatrzymania płatnego mordercy pojawił się komentarz, że mężczyznę należy zatrudnić do zlikwidowania czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Śledczy ustalili, że autorką wpisu jest 55-letnia mieszkanka powiatu gorzowskiego Renata W. Kobieta została przesłuchana, usłyszała zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa polityków. Mówi Maryla Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
2: Przyznała, że jest autorką tego komentarza, wyraziła skruchę i stwierdziła w swoich wyjaśnieniach, że nie miała świadomości, że swoim zachowaniem popełnia przestępstwo.
1: Wobec Renaty W. zastosowano dozór policyjny. Dalsze dochodzenie prowadzić będzie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. 13-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z autem. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Trafił pod opiekę pogotowia, a policja wyjaśni okoliczności zdarzenia. W środę około godziny 14 doszło do wypadku przy Cymyśliborskiej w Gorzowie. Na przejeździe rowerowym nastolatek na hulajnodze elektrycznej wjechał w bok Volkswagena, gdy ten skręcał na parking sklepu meblowego. Chłopiec uderzył w tylne drzwi. Siła była duża, bo pękła szyba oraz wgnieciona została karoseria. Policja apeluje do młodzieży o ostrożność i rozsądną jazdę. Jak się okazuje, prawie 100 zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg odnotowali lubuscy policjanci w tym roku. Bardzo często ich sprawcami są właśnie osoby nieletnie. Nastolatka w Przytocznej po Wewrotce trafiła do szpitala. Młodociani kierujący szaleją na chodnikach, strasząc przechodniów. Mundurowi przypominają, nieletni, by mogli kierować pojazdami elektrycznymi, muszą mieć uprawnienia. Powinni jeździć w kaskach, przede wszystkim po ścieżkach dla rowerów. Mówi Bartosz Kulej z Komendy Lubuskiej Policji.
3: Hulajnogi elektryczne opanowały ulice województwa lubuskiego, ale wraz z ich popularnością rośnie liczba niebezpiecznych incydentów. Tylko od początku tego roku w naszym regionie doszło do 14 wypadków i 66 kolizji z ich udziałem. Niestety w wielu przypadkach sprawcami byli nieletni. Młodzi ludzie często zapominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd. Poruszanie się nią wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale i konkretnych dokumentów. Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii, czyli AM, A1, B1 albo T. Osoby pełnoletnie takich uprawnień nie potrzebują. Za jazdę bez dokumentu grozi grzywna do 1500 zł. Surowe konsekwencje czekają też na rodziców, którzy udostępnią sprzęt dziecku bez wymaganych uprawnień. To mandat wynoszący minimum 1000 zł. Zanim jednak my lub nasze dziecko wsiądzie na hulajnogę elektryczną, przypomnijmy sobie podstawowe zasady poruszania się po drodze. Priorytetem jest zawsze droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów. To tam w pierwszej kolejności powinien znajdować się kierujący. Wjechanie na jezdnię jest dozwolone tylko wtedy, gdy brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, a ograniczenie prędkości na tej drodze nie przekracza 30 km na godzinę. Z kolei chodnik to absolutny wyjątek. Możemy z niego skorzystać jedynie w sytuacji, gdy nie ma drogi rowerowej, a ruch na jezdni odbywa się z prędkością powyżej 30 km na godzinę. Pamiętajmy, że na chodniku to pieszy ma zawsze pierwszeństwo, a nasza prędkość musi być zbliżona do tempa marszu. Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze to 20 km na godzinę. Nie zapominajmy również o kaskach ochronnych, które dla dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia są bezwzględne i obowiązkowe. Dlatego ponownie apelujemy do rodziców o rozmowę i edukację. Zwracajmy uwagę na to, w jaki sposób nasze dzieci korzystają z tego typu pojazdów. Chwila brawury czy skrajnie nieodpowiedzialna próba ucieczki przed kontrolą drogową mogą doprowadzić do tragedii i nieodwracalnych konsekwencji na całe życie. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.
1: Za wykroczenia nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice. Mogą się one skończyć m.in. wysokimi karami finansowymi. Ale największa strata to zdrowie lub życie.
4: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
5: Wojtek Hańczuk i nasz gość Paweł Tymszan, wójt gminy Deszcz.

0: No, a to oznacza, że porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, co dzieje się w bezpośrednich okolicach naszego miasta. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo chciałbym, żebyśmy powiedzieli trochę więcej o imprezie, która jest absolutnie ponadgminna. Jestem co do tego przekonany, że nie tylko sami mieszkańcy gminy Deszno, ale także wielu, wielu gorzowian i innych okolicznych gmin po prostu musi się pojawić na waszej imprezie, bo ona ma już duże tradycje. Święto pieczonego kurczaka. Bawimy się co 2 lata. Będziemy się tego trzymać, tego harmonogramu.
1: Tak, bawimy się co 2 lata. W tym roku sobota 5 września, pierwsza sobota już roku szkolnego. Troszkę inne święto, gdyż będziemy dużą tutaj dużą staranność przykładali do tradycji, tak? Darzymy estymą naszych rolników. To jest dożynki powiatowe, czyli część dziękczynna za plony, plus stricte impreza, czyli koncerty, nasze terno, nasze gorzowskie, ukłon w stronę grupy senioralnej, piękne występy wraz z występami tanecznymi, do tego później mamy Urszulę, która jest ich trasą koncertową podsumowującą ich dorobek artystyczny.
0: Ikona jakby tutaj.
1: Tak, później mamy Łydkę Grubasa z legendarną piosenką Rapapara. Później mamy Ostrego, który zakończa imprezę. No i oczywiście mam nadzieję, że w tym roku zrobiliśmy, podpisując umowy dla wszystkich wystawców, był duży rabat w cenie wynajmu placu, jeżeli mają drób, jeżeli sprzedają drób. Także większość wystawców będzie sprzedawało kurczaka. Mam nadzieję, że kurczaka w końcu naszej imprezie nie zabraknie. Najzdrowsze mięso, także zapraszam. Mam nadzieję, że tak się wydarzy, go nie zabraknie. Ten rabat w cenie dla wystawców odnośnie powierzchni wystawowej, myślę, że to jest taki handicap. Tak jak wspomniałem, z dożynkami powiatowymi bardzo serdecznie zapraszamy na to nasze święto. Rozpoczynamy 13:30, msza święta w kościele, później korowód, a koncerty mniej więcej od godziny 17:00, czyli te 3 pierwsze godziny to jest typowa oprawa dożynkowa, konkurs grillowania, możliwość właśnie skosztowania tych najróżniejszego rodzaju smakołyków, bo tam jest też kilkanaście stoisk kół gospodyń z całego powiatu gorzowskiego, które są fenomenalnymi kucharkami głównie, bo tam niewielu mężczyzn jest kucharkami, fenomenalnie dziewczyny gotują te stoiska gastronomiczne.
0: Ile ich będzie?
1: Stoisk? Kurczę.
0: Ten rabat zachęcił.
1: Być może dojdziemy do liczby 100.
0: O, proszę.
1: Ale to łącznie z tymi bezpłatnymi,
0: jasne,
1: tak?
0: Będzie co
1: dzieje się,
0: oglądać.
1: Dzieje się na placu. Oczywiście też piwko nasze
0: bezalkoholowe, lokalne. Bezalkoholowe oczywiście.
1: Bezalkoholowe, tak. Nasze lokalne. Także fajnie, bardzo fajnie. Impreza co 2 lata. Mamy sponsorów, mamy dofinansowanie z Euregionu. Mamy pieniądze też ze starostwa, ale też nie ukrywajmy się, że koszt imprezy, które gmina ponosi z własnej pieniędzy, to będzie prawdopodobnie około ponad 200 tysięcy złotych. Dużo i niemało jak na te czasy, tylko szanowni państwo, jest jeden wielki problem, o którym muszę państwu powiedzieć, że bardzo wiele gwiazd nie chce występować na wiejskich festynach. Szczególnie gdzie jest w nazwie kurczak, pomidor i cała reszta, i my rozmawiając z kolegami, wójtami, burmistrzami, po części zatracamy sens robienia tych imprez, dlatego że bardzo mocno wzrosły wynagrodzenia tych artystów, niewyobrażalnie od COVID-u moim zdaniem, są to za duże pieniądze i to wszystko zatraca sens, ja tak uważam. Tutaj rozmawiając z panami, którzy robią wartownie, abstrahując, ich muzyk kosztuje wielokrotnie mniej, nie procentowo, tylko wielokrotnie, że oni się znają, ci chłopcy, ci raperzy kolegują, czy też DJ-e. Tutaj jednak każdy przychodzi typowo komercyjnie, w cudzysłowie wyszarpać jak najwięcej. Ten czas dożynkowy jest bardzo krótki, bo to jest praktycznie końcówka sierpnia, połowa września.
0: Dużo tych imprez.
1: Do tego jeszcze dochodzą jakieś dni najróżniejszych miejscowości, czy nawet niech mają ten czas od połowy czerwca do 1 października, te główne gwiazdy zapełnione, a część gwiazd jest już tych największych, jest typowo stadionowych, grają na stadionie narodowym, na stadionach piłkarskich. Imprezy biletowane, gdzie każdy z nas, jak przeliczy koszt biletów, to mówi, Boże, to jest kilkadziesiąt milionów złotych za jeden koncert, ta gwiazda bierze, to nigdy nie przyjedzie na wiejski festyw. I to wszystko, tak szanowni państwo, ta trasa sens i ta nasza marka, ta renoma, którą właśnie zbudowaliśmy na święcie Pieszonego Kurczaka, no przykro, przykro nam rozmawiając z gwiazdami, że oczywiście przyjadę, jak będą dni deszczu. No jak, no może nie być Kurczaka, tak? Oczywiście przyjadę, mam termin. My już dwa lata wcześniej rozmawialiśmy, bo po Kurczaku już we wrześniu tamtego roku zaczęliśmy rozmawiać, ale bardzo mocno się pozmieniało te takie... gwiazdy starszego pokolenia zagraniczne, jest zupełnie inny kontakt z nimi, dużo łatwiejszy, one są tańsze, także no ciężko bardzo, bardzo ciężko jest, żeby jakikolwiek repertuar zbudować.
0: No rozumiem, ale... że jakby nas nie usłyszymy, nazwisk ani nazw wykonawców, którzy odmawiają, bo...
1: Większość odmawia, szanowni państwo, większość gwiazd odmawia.
0: No mało skowe to takie, no jakby... Impreza ma swoją renomę, niech się nazywa, jak się nazywa, no to...
1: Przychodzisz, moim zdaniem, zagrać dla publiczności.
0: Po prostu,
1: a
0: dla ludzi.
1: Przychodzisz na święto Pieszego Kurczaka, święto pomidora, czy, nie wiem, dni chleba w Bogdańcu, tak? Przychodzisz tu zagrać dla ludzi, to ludzie cię doceniają, że przychodzę. Nikt nikomu, szanowni państwo, nie zapłaci, że ktoś przyjdzie na Kurczaka, że tam jest... Na każdej imprezie te kilkanaście tysięcy ludzi, bo każdy z państwa, mam nadzieję, że większość z państwa była, jak nie były, to serdecznie zapraszam, jak można się dobrze bawić w sąsiedniej gminie, czy też moich mieszkańców. Przede wszystkim jesteśmy bardzo gościnni w Deszcznie. No i tyle, i tyle. I jest chyba teraz taka duża prosperita na gwiazdy, dlatego tak się zachowują. Przy czym jak sama nazwa wskazuje, gwiazda jest gwiazdą.
0: No cóż, tutaj postawmy kropkę, a właściwie trzy. Trudno też mówić o tym, nie mając tutaj obok jakiejś gwiazdy, która mogłaby się bronić, artysty jakiegoś, który by wytłumaczył ich punkt widzenia, ale wykorzystam jeszcze obecność u nas wójta gminy Deszczno, który jest jednocześnie kibicem Stali. A teraz toczy się taka dość burzliwa dyskusja na temat finansowania klubów, w tym wypadku klubu żużlowego, choć pewnie przydałoby się, żeby w ogóle pogadać po prostu o tym, jak samorządy powinny partycypować w utrzymaniu klubów, bo myślę, że no jakby... Ja akurat obecnie jeszcze mieszkam bardzo blisko stadionu i no ja nie widzę takich tłumów na żadnej innej imprezie, która odbywa się cyklicznie, bo wiadomo, że duże jakieś koncerty czy duże imprezy potrafią też ściągnąć wielu mieszkańców, ale no żużel jest po prostu bardzo popularną dyscypliną, więc pytanie, czy samorząd powinien takie dyscypliny wspierać?
1: To jest pytanie.
0: Tak.
1: W 100%. Tak. Szanowni państwo, nie masz to się oszukiwać. Gorzów to żużel, żużel to Gorzów. Jak jeździmy gdziekolwiek za granicę, poznajemy nowych ludzi. Większość z państwa, część z państwa już na pewno jeździ na wycieczki All Inclusive, gdzie leżysz do góry brzuchem przez tydzień bądź dłużej. Poznajesz rodzinę, czy też parę, zależy w kim wieku jesteś, z różnych części Polski. Jedyne, z czym się kojarzymy, to jest właśnie żużel. Bynajmniej ja tak mam na tych wycieczkach i myślę, że większość z państwa tak. Ja jestem trochę mało obiektywny, dlatego że ja bardzo lubię żużel, jestem na każdym, jak jestem na miejscu w Gorzowie. Czego mi zabrakło w tej analizie, żeby przekonać mieszkańców? To tego, że większość samorządów wydatkuje na sport bardzo duże pieniądze, bo budżet to jest jedno naczynie, gdzie jest system naczyń połączonych. Oczywiście jak wlejesz w mniejsze naczynie, brakuje ci w innym naczyniu. I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć jedno pytanie. Czy Gorzów i region podgorzowski, tak, od gdzie są kibice żużla, od Myśliborza przez Międzyrzecz aż pod Świebodzin, Kostrzyn, Witnica, Deszno oczywiście,
0: to widać po numerach.
1: To widać po numerach. Teraz już się auta aż tak, już nie trzeba
0: ale
1: zmieniać.
0: Tak,
1: oczywiście, że tak. Że mniej więcej struktura kibica to jest pół na pół. Czyli połowa województwa lubuskiego i część zachodniopomorskiego, właśnie powiat myśliborski, kocha żużel. I o tym się rozmawia. O wynikach stali zawsze w niedzielę czy w poniedziałek w pracy się omawia wyniki stali, nie żadnego innego klubu z tych okolic, tak? My w większości kibicy jesteśmy facetami, my żyjemy żużlem, stopa życiowa w tym kraju bardzo mocno się podnosi, zaczynamy powoli być brytolami, ja to zawsze mówię każdemu decydentowi. Pracujesz gdzie pracujesz, zarabiasz ile zarabiasz, jeździsz na urlop jaki jeździsz i czego ci brakuje, to sukcesu twojej drużyny. Akurat w Anglii to jest drużyna piłkarska, gdzie są prawdziwi fani. I tak to działa. W tym wypadku, czy to, szanowni państwo, będzie to 6 milionów, o które wnioskowała Stal Gorzów, czy to będzie 8, czy to będzie 4, zobaczcie, jakich kwotach finansują inne samorządy. To są bardzo zbliżone, mówimy o żużlu. A w przypadku piłki nożnej, która gra w ekstraklasie, to są nawet kwoty rzędu 40 milionów złotych. Oczywiście mówimy o mieście Wrocław, mówimy o Trójmieście, gdzie są zdecydowanie bogatsze samorządy niż Gorzów.
0: No ale dlatego też w Gorzowie i przede wszystkim trudno sobie wyobrazić drużynę ekstraligową na poziomie piłkarskim, bo to są zupełnie inne budżety.
1: Nigdy nie będzie tak, no, prawdopodobnie za mojego życia też następne ileś lat to się nie wydarzy, żeby w Gorzowie była ekstraklasa piłkarska, bo to jest olbrzymi budżet, niewyobrażalnie stadion z dużymi normami. Zresztą po sąsiedzku część państwa jeździ na Lecha, część jeździ na Pogoń, to wiecie jak te stadiony wyglądają fenomenalnie. Tak. My mamy stadion typowo żużlowy. Jak się raz założy Stal Gorzów, to już się nigdy jej nie odbuduje, bo pójście druga, pierwsza liga i awans i te problemy z żużlowcami, bo to się stało szczerze, oni zarabiają za dużo, to też każdy z państwa wie. Ale każdy z nas mógł jeździć na żużlu, albo może jeździć na żużlu, tak? Nic tak nie weryfikuje wynagrodzeń prawidłowo jak sport. Ja tak uważam, szanowni państwo. To nie jest polityka, gdzie ktoś dostaje pracę po znajomościach, tak? Czy firma prywatna, gdzie kogoś przyjmujesz na ładne oczy. To jest sport, gdzie tylko i wyłącznie...
0: Jesteś dobry, zarabiasz. Tylko
1: twoje kwalifikacje, tak? Czemu Robert Lewandowski... W tym wieku 10 lat temu czy 20 nie było żadnych piłkarzy, jak są w tej chwili, szanowni państwo.
0: I z tym pozytywnym przesłaniem, przypominając, że równie fajnie i równie ciekawie będzie na święcie pieczonego kurczaka już w tę sobotę. Mówimy do usłyszenia. Wójt gminy Deszno Paweł Tymszan był waszym i moim gościem.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Pierwsza zmiana.
1: Nie o tym mówiłem, Paweł. Pierwsza zmiana i wiadomości w OCFM już za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości w OCFM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Na początek tragedia w Grecji. Nie żyje 11-latka z Polski. Dziewczynka zmarła w szpitalu na Krecie po tym, jak wyciągnięto ją nieprzytomną z basenu hotelowego. Dziecko było na wakacjach z rodzicami. Do zdarzenia doszło w hotelu w Platanis na północno-zachodnim wybrzeżu. Jak podają media, 11-latkę odnaleziono w basenie bez oznak świadomości. Na miejscu pojawili się medycy i natychmiast rozpoczęli reanimację. Prowadzono ją także w karetce. Niestety dziecko nie udało się uratować. Okoliczności tragedii są wyjaśniane. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w wiadomościach za pół godziny. Teraz Mołdawia. Resort obrony przekazał, że naruszona została przestrzeń powietrzna kraju od strony Ukrainy. Wleciał obcy samolot, który po upływie 10 minut wrócił tą samą trasą. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, dodało mołdawskie ministerstwo. Wczoraj alarm ogłosiły służby obronne Rumunii, to dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza. Przekazano, że radary rumuńskiej armii wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą.
5: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
13: 28 do 7. Dzień dobry.
1: Lecimy.

0: To jest ta godzina i ten czas, żeby przejrzeć, co tam się ciekawego dzieje w świecie, w Polsce i już nigdzie. Już Polska i świat już się zamykamy.
1: Koniec żartów. Rusza play-off.
0: Co?
1: W 1/8 finału. W poniedziałek Portugalia, a w ewentualnym czwartkowym ćwierćfinale ktoś z pary Holandia-Słowenia po ograniu Turcji. Polki wylądowały w trudniejszej części drabinki Mistrzostw Europy, ale one się na pewno nie przejmują, no skoro Polki? Wygrały grupę.
0: A co to za dyscyplina?
1: Siatkówka.
0: A, no
1: ty
0: dobra.
1: Nie wiesz, największa fanka siatkówki w pierwszej zmianie?
2: No ale może męskiej, nie wiem, a żeńskiej to już nie.
0: Ja akurat nie miałam czasu oglądać. Taki ze mnie fan. A ja przyglądam gazety, a tutaj dowód na to, że obcokrajowcy bardzo dobrze asymilują się w Polsce, ponieważ zatrzymano 35-letniego obywatela Chin w Piasecznie.
2: Chin?
0: Tak. Zbadali go alkomatem, okazało się, że ma 2,5 promila.
2: Chińczyk?
0: O?
2: Niemożliwe.
1: No. Dlaczego niemożliwe?
2: Oni nie wydaje mi się, że nie, no co ty, miłość.
0: Nie, no w Polsce mieszka.
2: A, to mógł się zmienić, Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że w Rumunii liczba niedźwiedzi jest 3-krotnie większa, niż mogą pomieścić tamtejsze lasy. Uważajcie, i któregoś tam dnia wychodząc z niedźwiedzica z małymi, zobaczyła rząd aut, które stały gdzieś tam w lesie w korku i odgryzła zderzak, torując sobie drogę.
0: Może była
2: głodna. To jest wydarzenie. Tak pomogła dzieciom przejść na drugą stronę.
1: I weź tu zgłoś później szkodę do ubezpieczyciela.
2: Sprawca nieznany.
3: Pierwsza zmiana.
1: Pan niedźwiedź mi odgryzł zderzak, no. Czego pan nie rozumie?

0: Jesteście gotowi?
1: No jesteśmy.
0: No ja nie za bardzo.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Budzi ludzi.
4: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
0: Wracamy!
5: No masz się los. Krzywda słuchaczy okraszona nagrodami.
1: Nie ma spania! Nie. Jaka tam krzywda? Trzeba się cieszyć, że się nie spóźni ktoś do pracy, na przykład.
5: Może żonie, dzieci, matce.
0: Albo na pociąg.
1: Dzisiaj z zięcie teściowej.
5: A widzisz?
0: O, grubo. Odważny człowiek. Ten odważny człowiek to Bartek i wkręcać będziemy Jolę, jego teściową, która będzie dzisiaj pokonywać trasę z Polski do Wiednia. Niby o 12 ma wyjazd, ale
1: spacznie
0: śmiejesz.
1: Do Polski z Wiednia. Albo według zgłoszenia. Do Polski. Do Polski z Wiednia.
0: Za chwilę się wszystkiego dowiemy, dzwonimy.
5: Popytaj.
6: Halo?
7: Dzień dobry, Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach. Czy ja rozmawiam z panią Jolantą?
6: Nie, zaraz tam mamy. A o co chodzi?
7: Wie pani, bo chodzi o jej wyjazd do Wiednia. Ona wyjeżdża, tak?
6: Mama do Wiednia? Nie. My mieszkamy w Wiedniu.
7: Aha, to państwo wyjeżdżają, znaczy ona wyjeżdża z Wiednia do Polski, o, w ten sposób, tak?
6: Nie.
7: Takie informacje dostaliśmy, to nie jest prawda?
6: Nie.
7: Aha, czyli to jest zupełnie, wie pani, bo czasami dostajemy takie zgłoszenia od sąsiadów, wie pani.
6: A poza tym, ale choćby nawet wyjechała, to jaki to ma związek, bo przecież mama nie jest na żadnym...
7: No, dostaliśmy zgłoszenie, że ona przewozi na trasie właśnie Wiedeń, Polska, no rzeczy, towary, które są do oclenia, które trzeba oclić i ona tego nie robi. To jest tak zwany przemyt, wie pani. No takie zgłoszenie, takie dostaliśmy, no ktoś doniósł, no, mówiąc tak brzydko na pani mamę.
6: No chyba sobie pan żartuje.
7: Nie, no proszę pani, no przecież
6: moja
7: nie dzwoni
6: mama
7: o tej
6: mieszka
7: porze,
6: w Polsce, no, tak. My mieszkamy w Wiedniu. Jeśli jest potrzeba opieki nad moim dzieckiem, mama przyjeżdża na kilka dni pomóc w opiece. Broń Boże, niczego nie przewozi. Co by miała przewozić?
7: No ja nie wiem, co z tego Wiednia. No, ja dostałem informację, ja to muszę zweryfikować. Wie pani, jak to wygląda. No ja przepraszam w ogóle, że tak rano dzwonię do pani.
6: No ja już właśnie, że trochę dziwne, że o 6:30 dzwonił Urząd Skarbowy, celno-skarbowy.
7: No proszę pani, no takie mamy godziny pracy. W ogóle nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
6: To jest mój mąż.
7: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
6: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
7: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
6: Kojarzę.
7: No to pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: To nieprawda. O nic prawda. Nie podejrzewamy mamy, ale mogłaby te kotlety, te sznycle przewozić z Wiednia.
0: No, takiego sznycelka to ja bym zjadł.
5: Albo wozić polską kiełbasę i nie opłacając.
6: No mogłaby, naprawdę. No zrobiliście mnie nieźle.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
0: I to Bartkowi możesz podziękować, bo to on zgłosił was.
6: Bardzo dziękuję.
5: Bardzo smacznego.
6: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia, cześć.
6: Dziękuję wzajemnie.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: ja zaczynam urlop, napisała do nas Monika. Super Monika, cieszymy się bardzo. Baw się dobrze.
1: We wrześniu, tak ładnie.
0: My tutaj sobie popracujemy.
1: To ciepłe kraje będą grane, jestem pewny.
2: Czyli Polska, może.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
1: Rzeszu.
2: O, dzisiaj tak, w Rzeszowie bardzo ciepło. O tym za chwilę po wiadomościach w Vox FM, te punktualnie o 7.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Reklama.
16: Nauczyciele wychodzą na ulicę, będą protestować przed kancelarią premiera. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet, napięta sytuacja w cieśninie Ormus. 1000 osób wyszło na szlaki, za nami akcja Czyste Tatry.
2: Jest 7, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciało firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice. Mateusz Gołębiewski.
17: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
18: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
17: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
16: A o e-dzienniku, ale też proteście nauczycieli przed kancelarią premiera punktualnie o 8 będzie rozmawiać z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem Karolina Pajączkowska. To w programie 8 runda. W wiadomościach teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Według Centralnego Dowództwa Stanów siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na wyspie Larak szykują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji. Atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała, że skupi się na zwiększeniu presji ekonomicznej zamiast działań militarnych, aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy. Budynek przychorzej grozi zawaleniem. To ze względu na postępujące pęknięcia. Prąd, woda i gaz już zostały odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania ze swojego dobytku, bo jak mówią, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu budynku. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
14: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystkie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować. Blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
19: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
16: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają teraz na dalsze decyzje. Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się już po raz 15. W weekend wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Ale teraz najważniejsza była edukacja, mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
20: Turyści do niedawna też syfili. Mówię do niedawna dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
21: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać, a jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkmienić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
16: Dodaje Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji. W sobotę na tatrzańskie szlaki wyruszyło 1000 osób.
22: Piękny dzień przed nami, moi drodzy. Deszczowy, ale piękny.
0: Gorący nawet można by było powiedzieć, bo 33 stopnie dzisiaj w Rzeszowie mogą się pojawić. W tamtym rejonie też ostrzeżenia przed upałami. No i tak jak Konrad powiedział, upałami.
1: Zgubiłem ucho.
22: Jeżeli chodzi o opady deszczu, te będą się pojawiały przelotnie na szczęście. Mm-hmm. Na początku na Dolnym Śląsku, także nad morzem popada troszeczkę.
1: Będzie wszędzie?
0: Ale jeszcze cierpliwości, bo to za parę godzin.
22: Tak.
0: Julia Hren.
22: Konrad Piwowarski.
1: 1015 hektopaskali, Pawelec.
0: Dzień dobry.
22: 5 minut po godzinie 7.
4: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Fox FM.

0: Możliwe koreczki przy stacjach benzynowych. Ostatni dzień tańszego tankowania.
1: Nie pójdę na to. Od razu mówię, nie pójdę na to.
0: 6,64 maksymalna cena 95, 7,31 diesla.
2: Czyli rozumiem, że ty, Paweł, nie dasz się i zatankujesz jutro drożej.
1: Tak, tak? Oczywiście,
2: nie,
1: że
2: no,
1: tak.
2: Super.
1: Paweł, nie przeszkadza mi
0: czy
1: to.
0: Czy ty jesteś chory?
1: Jestem,
0: czy
1: ale...
0: Czy tobie coś się stało? Ty, najbardziej oszczędna osoba, jaką znam.
2: Nie, tak. Pewnie znalazłeś stówę na ulicy.
1: Rozsądna! No, czy to, że znalazłem zupełnie niepotrzebnie.
0: No, kiedyś byłeś rozsądny, teraz stówę. I mówisz mi, że jutro będziesz tankował, a nie dzisiaj.
1: Znalazłem 100 zł, mogę spokojnie dopłacić. Rozumiesz? To pokryje na pewno wszelkie koszty pierwszego tankowania. Nie wiem, co przy
0: no jak za stówę tankujesz, to tak.
2: A ty jutro będziesz wiózł córkę do szkoły?
1: Nie.
2: Nie?
1: Nie, no przecież ja tu będę.
0: Ta szkoła to się jutro zaczyna czy dziś, bo ja już zgłupiałem.
2: No jutro,
0: przez to,
2: że jutro, 1 września. Tak? No, 1 no,
1: września,
2: że tak.
1: Roku pamiętnego.
0: Wiecie co?
1: No.
0: To ja chciałem zgłosić nieprzygotowanie.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
0: No zapomniałem.
2: I my też zapomnieliśmy. Przecież dzisiaj poniedziałek, czas na zakazane słowo.
1: Poniedziałek to się może wszystko wydarzyć. No i to, że najbardziej skrupulatny mężczyzna, jakiego znam, kończył, zapomni.
2: Ale przypomnijmy zasady tej zabawy. Chodzi o to, że my za chwilę wybierzemy słowo, którego nie możemy użyć, a jeżeli wy usłyszycie, że go używamy, to na 6098698869 piszecie nam, kto to był, o której godzinie, a my później sprawdzamy na profesjonalnych systemach piłkarskich, VAR. Czyli VAR.
1: Kajamy się na antenie, przepraszamy, że głupi jesteś.
2: No to jakie dzisiaj słowo? Coś ze szkołą? Szkoła, piórnik, kredka?
1: Szkoła. Ja też mam piórnik, kredka, szkoła?
2: Szkoła.
0: O, szkoła chyba,
2: szkoła,
0: nie?
2: Szkoła, no, ale szkolić się to też.
0: No też, też no, jak tak. Najbardziej.
1: Po szkole tak te rzeczy. Wszystkie
2: czyli
1: formy od szkoły.
2: Szkoła dzisiaj zakazane słowo, jeśli ja, Konrad albo Pawelec użyjemy, to piszecie na 6098698869.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
0: 13 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana i bajera.

0: wakacje się kończą, ale lato trwa. 19 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana.
1: Jeszcze właściwie przez cały wrzesień będzie trwało.
2: Do dzisiaj jest bardzo ciepło, tak naprawdę klapeczki znowu, krótkie spodenki. Co to narzekać?
1: No właśnie, jest ciepło, ale jest powód do narzekania. Dla mnie przynajmniej. Ja zaczęłam trochę bać się o swoje życie. I nie tylko
2: grozi?
1: O życie, o to, co będzie
0: się
1: w Polsce
0: stało?
1: Działo.
2: Ja ci obronię, maleńka.
1: I jest takie znane przysłowie polskie. Polak, no. Węgier, dwa bratanki.
0: No tak.
1: I ja się boję, że jakiś Polak weźmie przykład z Węgra tego.
0: Jakiego Węgra?
1: Tego Węgra.
2: Ale tam jest jeszcze potrzebna szklanka.
1: Jaka szklanka?
2: A nieważne.
1: Bo z tego Węgra, stało? Który uprowadził samolot z lotniska.
2: Co?
0: Chłop po pijaku ukradł samolot. Czego nie rozumiesz?
2: Aha, ale co?
1: A co ciekawe, przyszedł na lotnisko, wsiadł do kilku, wybrał sobie ten jeden konkretny, tym jednym konkretnym odleciał.
0: Bo wiesz, bo w tym jednym kluczyki były zostawione.
2: Ale odleciał.
0: To odleciał,
2: udało
0: tak?
2: Mu się.
0: Także pamiętajcie, drodzy.
1: Jest coś takiego jak kluczyki do samolotu?
0: Nie mam pojęcia. Czy ja się na pilota wyglądam? Na szczęście nim nie jestem.
2: Ale on pewnie wcześniej także, odleciał.
0: Moi drodzy, jak gdzieś zostawiacie samolot, kluczyki ze sobą zabierzcie na wszelki wypadek, bo jakiś Węgier po pijaku może przyjść.
1: Albo właśnie jakiś Polak.
2: A może to był tester?
0: Nie, mężczyzna stwierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu.
2: A, no to...
1: Ale uwaga,
2: czyli
1: ukradł
2: dwa razy
1: samolot,
2: odleciał.
1: Samolotem tym się rozbił. No nic mu się nie stało, bo wiadomo, człowiek pijany to znieczulony. Ale później, jak już się rozbił, to poszedł pieszo do lasu.
2: O,
0: na grzyby może. Sprawy. Ale wiecie co, ja się w ogóle dziwię, że oni rozpoznali, że on był pijany.
1: A czemu?
0: No, słyszeliście kiedyś język węgierski?
2: Każdy Węgier może taki być,
3: pierwsza
2: no.
3: Pierwsza zmiana.
0: To brzmi jakby oni tam znowu pili.
1: Może się chłopak przyznał.
2: Rozbił się i polatał po lesie znowu. Patrz.

0: Czy ta piosenka jest cała po angielsku?
1: Nie.
0: O właśnie, tam coś, jest po coś mi się tak nie zgadzało.
2: Ale szybko się zorientowałaś.
3: Tam jest po włosku i tam fajna gitarka jest rockowa. I jeszcze po koreańsku.
2: No, no, tak, przed chwilą był koreański.
0: Jakby się człowiek uczył języków, no, to by wiedział, a tak, nie wiem.
3: No
0: jak
3: ty masz tyle czasu, to ty się uczysz.
0: 2 minuty do godziny 7:30. U nas gość specjalny, poprosimy.
2: I zostajemy w temacie.
4: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
0: O!
3: O ty!
0: 609-869-869.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Tak, to już 7.30. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
4: Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa nr 25 w Wielkopolsce. To po wypadku w Pawłowie, gdzie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Trasa na odcinku Międzybórz-Chojnik jest w tej chwili nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKO-lu na 3 miesiące trafił do aresztu. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Litr benzyny 95 kosztuje 6,64 zł, benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31 zł. Jutro zostanie przywrócona 23% stawka podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. W wiadomościach teraz zaproszenie na zupełnie nową poranną rozmowę. Za pół godziny rozpocznie się 8. runda, którą dziś poprowadzi Karolina Pajączkowska. Gościem będzie tuż przed startem nowego roku szkolnego prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Tematem rozmowy będzie m.in. protest nauczycieli przed kancelarią premiera. Ten rusza już dziś o 11:00, a wcześniej, bo minutę po 8:00, 8. runda. Do śledzenia na Vox FM i na voxfm.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł 4. porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej 0 punktów. Tym razem uległ Jagiellonii, która wygrała 5-2 w śląskich derbach, natomiast górą GKS. Wiele wskazywało, że wygra je Górnik, który prowadził 2-1. W doliczonym czasie gry Ilija Szkurin skompletował jednak hat-tricka i dał drużynie z Katowic 3 punkty. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce. 3. lokata przypadła USA, a 4. Słowenii.
5: Pierwsza zmiana.
3: Ricardo, prosimy powtórz.
6: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
3: 609 869 869.

0: 21 minut do godziny 8. Wspaniały, wdzięczny, poranny temat. Poprosimy pytanie.
1: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie śniadanie jedzą.
3: El Kibel.
2: El Trono bardzo często się pojawiało.
0: El Kibel. Ja myślę, że to trzeba dobrze zaakcentować.
3: Czekaj, Straes.
0: Ty olaleta.
2: Ola. Jeszcze jest kaka arriba.
3: Kaka arriba plum.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa hiszpańska toaleta? Latrino. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne.
2: Rysiu, ty dla nas jesteś królem latrino. 20 minut zostało do godziny 8.

0: Drodzy słuchacze, zwłaszcza ci wrażliwi, ja chciałem przeprosić za to, o czym teraz będziemy mówić.
1: 14 minut do 8.
0: Troszeczkę będziemy kontynuować to, o czym mówił Rysiu przed chwilą.
1: No właśnie, to przez Rysia. On takie tematy wpuszcza dokładnie na naszą antenę.
0: A propos wpuszcza, jeżeli teraz jesteście w samochodzie i już tak stoicie w tym korku, ale krecik puka w taborecik.
1: No właśnie, jedziecie do pracy, to pamiętajcie, że jak dojedziecie, na początek logujecie się.
2: Od razu w pracy, tak jest.
0: Kartę odbijacie.
2: Tak, otwieracie komputer, rozumiecie?
0: I dopiero wtedy w godzinach pracy do toalety.
2: Dlaczego?
1: No, ponieważ w Chinach wydarzyła się taka historia, że no, pan już nie mógł wytrzymać, przyszedł do pracy, poszedł do toalety.
2: Pierwsza rzecz, gdzie się skierował, to WC.
0: Tak, właśnie nie przyszedł, tylko pobiegł do tej toalety, bo go tak cisnęło.
2: Jakby przyszedł do pracy, żeby wiecie co,
0: no nie? No niestety, w tej toalecie mu się zmarło.
2: Za bardzo cisnął. Tak podejrzewam.
1: Nie wiadomo, ale w każdym razie żona zwróciła się o odszkodowanie, a firma ubezpieczeniowa mówi absolutnie.
0: Mało tego, władze chińskie stwierdziły, że on nie dostanie odszkodowania za to, że to był wypadek przy pracy.
2: No.
0: Znaczy rodzina jego nie dostanie odszkodowania.
2: Bo w pracy nie był.
0: No bo nie zdążył zalogować się na komputer.
1: Ale
2: czy nie odbił karty.
1: To czy to oznacza, że jeżeli nie siedzimy przy komputerze, to się nie wlicza do czasu pracy, bo to jest bardzo zła informacja.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Myślę, że to tak jakby zliczyć, to trzeba z tydzień bez przerwy w pracy siedzieć.
2: Nie może siedzieć przed, to on generalnie w sumie nie pracuje.
0: 12 minut zostało do godziny 8. To pierwsza zmiana.

0: Tak. Nie, no nie przesadzę.
1: Ej, to chyba nie jest do ciebie, wiesz?
0: Mam nadzieję.
2: Ale this is love.
0: Will.i.am w Vox FM w rytmie hitów. 2,5 minuty zostały, a właściwie 3 do godziny 8.
1: Kto spragnione wiadomości, to oczywiście punktualnie o 8 one będą. Proszę się nie denerwować, na spokojnie, bo ja wiem, że te początki, jak już zaczyna się ten rok, ale nie mogę powiedzieć jaki.
2: Jaki? No tak, wiadomo.
1: To
2: ale korki tydzień też
1: i wiadomo,
2: zaczyna,
1: jest
2: nie?
1: ciężko.
2: Jak ten poniedziałek? Dobrze, jakoś tam wam idzie, czy słabiutko?
0: Dajcie znać SMS-em albo telefonicznie.
3: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
12: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Reklama.
16: Jedna osoba nie żyje, to po pożarze w Gdańsku, od tego zaczynamy. Iran zaatakował bazę, w której stacjonują amerykańskie siły, to odwet, przekonują władze w Teheranie. A za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś szef nauczycielskich związkowców Sławomir Broniarz.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: Na początek Gdańsk. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania przy ulicy Startowej. Ogień wybuchł na 9 piętrze. Na miejscu pracowało 9 zastępów strażaków.
17: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zwęglone zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
16: Mówił Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci. Irańska armia potwierdza, zaatakowaliśmy bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stacjonują tam siły USA. Teheran określił atak jako odwet za wczorajsze uderzenie sił amerykańskich na wyspie Larak w ciśnienie Ormus.
3: 8. runda.
16: A gościem 8. rundy dziś Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Panie prezesie, to pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak to jest możliwe, że jutro początek roku szkolnego, a mamy 17 tysięcy wakatów, jeśli chodzi o pozycje nauczycielskie?
19: No ale taka sama sytuacja występuje od wielu, wielu lat. To jest pochodna dwóch czynników. Po pierwsze warunków pracy, w których funkcjonują polscy nauczyciele i poziomu wynagrodzenia.
18: Czy to nie jest tak, że pani ministra Nowacka podniosła wam wynagrodzenia o 40%? No tak jest wszędzie deklarowane.
19: Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 był mniej więcej na poziomie 30-33%. I gdyby tego wzrostu nie było, to mielibyśmy sytuację, w której polscy nauczyciele zarabiają poniżej płacy minimalnej. Więc ten taki duży procentowy wzrost wzrost był konsekwencją tego, że nauczyciele polscy do roku 2023 zarabiali na poziomie płacy minimalnej bądź poniżej płacy minimalnej. W roku 2024, gdyby nie było podwyżki, trzeba byłoby płacić sporej grupie nauczycieli dodatki uzupełniające, żeby zarabiali powyżej płacy minimalnej. Więc ta dynamika procentowa może szokować, ale powtarzam, to było zasypanie dziury, fatalnej dziury, która powstała w latach 2015-2023.
18: Czy to jest prawda, że taki początkujący nauczyciel może zarobić tyle samo, co nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem dzisiaj?
19: Jeżeli miałby bardzo dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel dyplomowany tych godzin nie miał, no to taka sytuacja jest możliwa. Natomiast nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Powtarzam, gdyby pracował na dwa etaty, to pewnie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy i to wszystko, co jest efektem ich wysiłku zawodowego, jest zabierane przez podatki.
18: Panie prezesie, to w takim razie reforma 26, kolejne odsłona w tym roku, od jutra między innymi zakaz smartfonów w telefonach. To dobra decyzja?
19: Wydaje się, że to jest decyzja dobra. Można było to zrobić także rok wcześniej. Można to było zrobić konsultując to z rodzicami, przygotowując rodziców do tego wydarzenia, nie czekać na tę chwilę. Jest to naszym zdaniem element tego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Potrzebna, uzasadniona. Młode osoby muszą mieć czas, przynajmniej w warunkach szkolnych, na to, żeby się odpiąć od telefonu, a nie siedzieć w tych łączach internetowych od godziny, chwilę po przebudzeniu aż do zaśnięcia.
18: No właśnie, edukacja zdrowotna, obowiązkowa od tego roku, z wyłączeniem tego modułu edukacji seksualnej. To pana zdaniem dobry kierunek, bo niektórzy rodzice się już buntują.
19: To jest element pewnej hipokryzji. Rodzice mówią, że my własne dzieci w zakresie edukacji seksualnej będziemy edukować w domu, co jest nieprawdą. Dla większości rodziców jest i będzie pewnie duży problem owa edukacja seksualna. Związek był zdania, że edukacja zdrowotna powinna wejść na trwałej, to rok temu. W całym spektrum zasięgu tematycznego stało się inaczej. Ten komponent edukacji seksualnej jest elementem dodatkowym, wspomagającym, więc ci, którzy będą tym zainteresowani, mogą to realizować.
18: No to w takim razie ostatnie pytanie odnośnie weta prezydenta Nawrockiego dotyczącego e-dziennika. Pani ministra nie kryje swojego rozczarowania i znowu wyzywa prezydenta odwetomatu.
19: Żadne weto, które funkcjonuje w edukacji, nie jest elementem pożądanym, ale w tym przypadku pan prezydent zastosował wybieg polegający na tym, że posłużył się opiniami środowisk nauczycielskich, że to było za szybko, że to było byle jak, że to było bez konsultacji. No w dużej mierze ma rację, ale powtórzę, można to było zrobić spokojniej, można to było zrobić z większym rozmysłem, szybciej konsultując, a nie czekać na początek roku szkolnego jako element wdrożenia.
18: Tutaj stawiamy kropkę, albo raczej przecinek. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kontynuacja na stronie Radia Vox FM i na kanale Super Ring.
16: To dobra decyzja, ale można to było zrobić rok wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. Tak o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach mówił przed chwilą w 8 rundzie szef ZMP Sławomir Broniarz. Zakaz zacznie obowiązywać od jutra, 1 września. To ja jeszcze przypomnę, dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Ciepło o poranku i ciepło w ciągu dnia, a nawet upalnie. 33 stopnie w Rzeszowie mogą się dzisiaj pojawić. Ostrzeżenia IMGW przed upałami będą obowiązywać.
0: Opady deszczu też się dzisiaj będą pojawiać w większości kraju. Na szczęście będą to opady przelotne. Zacznie się tak około godziny 9 we Wrocławiu, ale też w Koszalinie jest druga fala tych opadów, a później cała Polska.
1: A te znaczki pioruna, które na zachodzie i na południu? Chyba może też i zagrzmieć. Julia Klen.
0: Konrad Piłowarski.
1: Dzień dobry.
0: 6 minut po 8:00.

0: edukacją dla wszystkich rodziców. Oni jutro będą tańczyć, tańczyć, tańczyć.
1: Z radości.
2: Ja, nareszcie, tak. Nareszcie w domu cisza. Spokój przynajmniej przez 8 godzin lekcyjnych.
1: 13 minut po godzinie 8. Paweł, z naszej trójki ty jesteś ekspertem od miłości, ponieważ zmieniamy chwilowo temat.
2: Mhm. Tak.
1: Powiedz ja mi, jestem. Czy twoim zdaniem związek na odległość ma sens?
2: Oczywiście, że ma sens.
1: Tak?
2: Oczywiście.
1: Ale taki można, nawet, tak, że w innych krajach?
2: Tak, tak. Można kochać na przykład teściową.
0: Nie, ale chodzi o... No, miłość romantyczną.
1: Tak, tak, tak,
0: Norwegia,
1: tak,
0: Polska.
1: Tak, tak.
2: No, to znaczy, jeżeli będą widywać się w weekend, to tak. Bo wtedy...
0: To droga sprawa musi być.
1: Dlatego co weekend. Lepiej jednak jest mieszkać, tak, bliżej siebie.
2: Bo
1: dlatego
2: na duszy
1: właśnie
2: to się nie uda.
1: 35-latek, który mieszkał w Norwegii, zapoznał panią przez internet, która mieszkała w Polsce. Więc to był oczywiście Polak. Przyjechał po nią.
2: Oczywiście Polak.
1: Przyjechał do niej. Chciał ją do siebie zabrać do Norwegii.
0: Super.
1: Kupili sobie już bilety.
0: Wow, no, no fajnie.
2: Kochał
0: no,
2: ją, czy jeszcze to przed nimi?
1: Tylko
2: było?
1: Niestety no, ten związek został przerwany.
2: Ojej.
1: Przez funkcjonariuszy policji, ponieważ 35-latek no, był poszukiwany, a w Norwegii się ukrywał.
0: Przez miłość wrócił.
1: Przez miłość wrócił.
0: Poczekaj.
1: Dzięki miłości został.
0: Poczekaj. A czy ta dziewczyna jego, to no, nie zaprosiła go przez przypadek na makowca?
3: Pierwsza zmiana.
2: Dlaczego ja nie rozumiem?
0: No bo z policji była, Paweł.
2: A!

0: ktoś pragnąłby, tęskni na przykład za czasami, kiedy...
1: Jak było Paweł
2: mężczyźni
1: kiedyś?
2: Kobietom kupowali kwiaty,
1: Paweł, jak było kiedyś?
2: Puszczali je pierwsi do windy, by sprawdzić,
0: właśnie,
2: czy na pewno
0: jak było
2: jest.
0: Kiedyś?
2: Tak, było lepiej.
0: O, właśnie!
2: Było lepiej.
0: Jest taka playlista, 40-letnia rozwódka zmienia swoje życie i ona
2: totalnie
0: jest...
2: Bo została zdradzona.
0: Tak.
2: Fryć ją zdradzał!
0: Tak, jest właśnie tym filmem
2: Łobuz
0: inspirowana,
2: jeden.
0: Czyli filmem Nigdy w życiu, który w 2004 roku się pojawił. Co robiliście wtedy? 6098-6969.
2: Byłem młody wciąż.
0: Ja do przedszkola chodziłam.
2: A naprawdę?
0: No.
2: Słuchaj, moja kochana.
1: No i będzie kolejna część, moi drodzy, Nigdy w życiu, ale jest drama, bo Jolanta Jabłczyńska.
0: Joanna.
1: No. Joanna, przepraszam. Mm-hmm. Grała córkę Judyty,
0: to
1: głównej
0: się
1: bohaterki. No i nie dostała roli w tej drugiej części.
2: Za szybko wyrosła.
0: I dziennikarze zaczęli ją pytać, czy wystąpi,
2: aha,
0: czy ona mówi, o, proszę pytać produkcji.
2: No,
0: no
2: tak,
0: ale w końcu dodała filmik na swojego Instagrama, tam powiedziała, że miała wystąpić, ale jakieś układy, układziki i nie wystąpi.
2: No ale to producent chyba decyduje, nie?
1: No i będą teraz się pozywać, już pani Grochola, która jest autorką scenariusza.
2: Okay.
1: Czyli, że będą się pozywać.
2: Będą się powyzywać.
1: Także wygląda na to, że nie tylko Nigdy w życiu wraca, ale sędzia Anna Maria Wesołowska też mogłaby.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: niby to cicho tak powiedziałem, ale uważne uszy słuchaczy wyłapały.
1: Jednak ty. To nie ja, proszę mi nie pisać, ja nie mnie powiedziałam też. Szkoła ani przedszkole, to był Konrad.
0: Powiedziałaś, ale...
2: Powiedziałaś przedszkole.
1: Ale po Konradzie.
0: Tak, to prawda. No, to się zgadza, zakazane słowo.
2: A to nie byłem ja tym razem.
0: Po 8.30 wcześniej wiadomości.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
16: i Klemens prawy.
15: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
17: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
19: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Hurka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
1: 8.32 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
21: Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś o 11 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników oświaty. To na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zarobki nauczycieli są zdecydowanie zbyt niskie, mówił w porannej 8 rundzie w Vox FM szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
22: Nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcu co roku wchodzą w drugi próg podatkowy.
21: Ostatnie podwyżki w oświacie były w 2024 roku. Sięgnęły od 30 do 33%. A cała rozmowa z szefem ZMP, Sławomirem Broniarzem, do zobaczenia i posłuchania na voxfm.pl. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. I jeszcze sport. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek o 18:00.
2: Pierwsza zmiana.
9: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
9: Od rana z Vox FM.
1: 26 minut do godziny 9:00.
23: Vox FM, zostańcie z nami.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Kamień spadł mi z serca, muszę przyznać. Kamień spadł mi, że to nie ja.
3: Tak. Tym razem to ja zakazane słowo zdradziłem, jako pierwszy powiedziałem.
2: Bardzo cicho, bardzo podstępnie, ale kto słuchał uważnie i głośno, to wysłyszał.
4: A wiecie, Kądziu ma taką technikę, że jak wymyślamy jakieś zakazane słowo, to on szuka ciekawostek
3: Paweł,
4: na ten
3: widzisz,
4: temat.
3: Ty nie zauważyłeś tego, ale to Jula ciebie podpuszczała przez cały program, mówiąc o uczeniu się wielokrotnie. Tak, tak.
4: Ale widzisz, kobiety nie mają mnie szans, bo nie są w stanie mnie podpuścić.
3: A ty do mnie pretensje masz, tak?
2: Ale dziękuję ci, Paweł. Dziękuję ci, Paweł, że mnie tutaj ochraniasz przed pretensjami, ale ten, kto wysłyszał, to Grzesiek, halo?
5: Tak, słucham.
2: Ty powiedziałeś nam poza anteną, że twój syn do szkoły się wybiera jutro.
5: No ma taki zamiar.
3: Czy ty masz w planach w związku z tym jakąś większą imprezę urządzić, jak on już wreszcie do tej szkoły pójdzie?
5: O, trochę spokoju w domu będzie przede wszystkim.
3: No właśnie.
2: A syn do której klasy idzie?
5: Do trzeciej, technikum.
4: A, technikum. A
2: czy,
4: dodał.
2: Czy takim osobnikom to rodzice wyprawkę kompletują, czy już sam sobie?
3: No to sam, dobrze, nie?
5: On nie ma żony tam wyprawki, długopis, kawałek do ręki. Idzie do szkoły.
4: Ma sobie dać radę.
3: No, tak, no właśnie.
4: Ile to już ma? 17, 18?
3: To 17 lat, no to są...
5: 17 lat.
4: I się ogarnia, chłopak.
2: W trzeciej klasie technikum szkoła to już taki poboczny obowiązek.
4: A dorzuca się do życia jakąś gotówką? No nie, bo mój ojciec kazał, no to ja nie wiem, jak u ciebie?
5: Też mu każe, ale to...
3: Ale nie słucha się.
5: Nie, nie, słabo, dobra. Słabo.
2: Dobra, Grzesiek, to taki krótki test. Twój syn jest w technikum, a na jakim profilu?
5: O Jezu, to jest taka szkoła policyjna, tam cyberprzestrzeny, komputerowa. Dobra. Ja już to ma tyle ma przed sobą tych nazw, że nie sposób.
3: Dobra, słuchaj, z policją to trzeba dobrze żyć. Zestaw gadżetów Radio Vox FM mamy dla ciebie. Z synem się podziel, dobra?
5: Okej.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: 18 minut zostało do godziny 9. To Radio Vox FM.

0: o sprawach łóżkowych Lady Gaga. I propos tych spraw łóżkowych muszę wam coś zdradzić.
1: Gratuluję, chciałem powiedzieć. Już gratuluję, trzymam kciuki, kończu, nic nie zmienia.
0: Coraz trudniej się wstaje.
1: Łóżkowe.
0: No tak, no dzisiaj budzę się, patrzę, a to ciemno jeszcze.
1: No jest ciemno już,
2: 11 minut
1: piątą jest
2: do godziny dziewiątej, to prawda. No. Ale moim zdaniem jest coś jeszcze gorszego od porannego wstawania.
1: Poranne siku.
2: Nie, dlaczego? To jest akurat
0: no bo jak nie wstaniesz, to może być problem.
2: Nie, jak wstajesz i patrzysz, że twoi domownicy jeszcze śpią. I że na przykład zostało im jeszcze godzina spania. A to jest dopiero koszmar.
0: Zawiść, zazdrość, gula rośnie.
1: No to włączasz sobie radio, telewizję i sobie oglądasz.
2: Tak, właśnie, włączasz radio Vox FM, w którym można się zgłosić do Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
0: No właśnie, bo wróciliśmy. Nowy rok szkolny jutro się zaczyna, a my już dzisiaj obudziliśmy. I to...
1: Krzywdzimy ludzi.
0: Tak, dzisiaj
1: prośbę.
0: Plan był taki, żeby obudzić teściową Bartka. Bartek zgłosił swoją teściową. Mhm. No ale chłop miał pecha. Bo to żona jego odebrała, a teściowa obok stała.
1: La, la, la, la.
0: No i w końcu wyszło na to, że to była jego sprawka. Nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
3: To jest mój mąż.
0: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
3: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
0: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
3: Kojarzę.
0: No to Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
3: No zrobiliście mnie nieźle.
2: voxfm.pl, przypominamy, tam się możecie zgłaszać. My dzwonimy nie tylko z pobudką, ale tak. I z 5 stówkami na prezent marzeń.
1: I wybaczamy wam, że czasami jesteście dla nas niemili, bo my jesteśmy wiarygodni.
4: Pierwsza zmiana od razu.

0: minut do godziny 9:00 i pięknie o miłości z Colin Ryder i Zenek i o miłości za chwilę po 9:00 Pawelec w Kochaj albo Rzucaj.
1: Znam tego osobnika, to kierowca autobusu, dużo żartowaliśmy, głupie żarty się zaczęły w relacji i kolega Marcin, że tak powiem, zakończył w maju tę znajomość. Zaprosił mnie.
0: Czyli to był kolega.
1: Tak, to był kolega, Diana. Diana tak pisze. Zaprosił mnie do znajomych na Facebooku, a później
0: usunął ze znajomych profil, i związek tak. się skończył.
1: I powiedział, że zachowuje się jak dziecko. I to mnie strasznie zabolało, Pawelec. Nie wiem, czy powiedział to, co powiedział z troski, czy chciał się ze mnie ponownie pośmiać. Później przedstawił mnie swojej mamie.
0: No to tego wszystkiego
1: tak
0: dowiemy się po godzinie 9:00.
1: A nagle po prostu zrezygnował.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
14: Nie żyje 43-latek. Na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. MSZ potwierdza, na pokładzie nie było Polaków. U wybrzeży Cypru zatonął prom. To spotkanie dla kolejorza. Lech Poznań pokonał Widzew Łódź i o tym będzie na koniec.
15: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
14: Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Do wypadku doszło w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
16: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
14: Mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 25 od ronda Ostrzeszowskiego w kierunku Pawłowa. Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują o śmierci 8 osób. Jednostką podróżowało 267 osób. W pewnym momencie katamaran przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
17: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
14: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a z informacją o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami Bartłomiej Ważne.
18: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15:00. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacje o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
14: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać, SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną na Ukrainie. Nowy rok szkolny przynosi zmiany na szkolnych stołówkach. Od 1 września będą obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego magistratu.
19: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
14: Gdyńskie Centrum Zdrowia przeprowadza także dodatkowe szkolenia żywieniowe dla intendentów szkolnych. Na koniec jeszcze sport. Ligowy hit dla kolejorza. Lech Poznań pokonał 3-2 Widzew Łódź na zakończenie 6. kolejki Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 6. minucie doliczonego czasu zdobył Luis Palma. 7 goli zobaczyli kibice w niedzielnym meczu Rakowa z Jagiellonią. Górą byli goście z Białegostoku, którzy wygrali 5-2.
20: Ocenę tego spotkania zostawię dla siebie. Nie odpowiem na pytanie, czy to był łatwy mecz, czy to był trudny mecz. W Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań. Można sobie to powtarzać jako slogan i się uśmiechać, ale faktycznie tak jest. Każdy trzeba mecz wybiegać, każdy mecz trzeba się przygotować, wykorzystać sytuację, nie stracić goli.
14: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Liderem tabeli jest warszawska Legia.
21: Kolejny ciepły dzień przed nami. To są dobre informacje. Powyżej 30 gorący stopni dzień dzisiaj w Rzeszowie powinny pokazać termometry. Ostrzeżenia przed upałami. Cieszmy się.
1: 27 w centrum, a 33 stopnie na południowym wschodzie. Tak, to jest upał.
22: Ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień wakacji jednak zobowiązuje, ale mogą też pojawić się opady deszczu za parę godzin.
21: Nawet już teraz w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku pada. No i będzie padało przez cały dzień, ale na szczęście przelotnie.
23: Pierwsza zmiana.
24: Julia Hren,
25: Konrad Fibowarski
26: i Paweł Pawelec.
24: Kochaj albo rzucaj za chwilę.
25: 5 minut po godzinie 9:00.

0: właśnie, tyle pytań, a odpowiedzi nie znamy jeszcze. Diana i Marcin to dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak. 13 minut po 9, opowiadaj.
2: Diana trochę nieskładnie mi napisała, więc wnioskuję. Pisała, no nie wiem, no, albo się spieszyła, albo nie zna ortografii, że poznała kierowcę autobusu, z którym bardzo dużo żartowała. Mhm. I ta znajomość sięga już nawet stycznia. Natomiast, no kurczę, blade, coś tam nie wyszło, nie dogadali się, ponieważ zachowywał się dziwnie. Najpierw był nią zainteresowany, później mówił, że ona zachowuje się jak dziecko i on to strasznie zabolało. Trochę się z niej podśmiewywał, ze zgłoszenia to wychodzi. Przedstawił swoją mamę, jej siostry. Natomiast no...
1: Coś się zepsuło, ale tak, za bardzo nie wiemy co.
2: Obśmiewywał ją troszkę.
1: Więc może najłatwiej będzie, tak, jak zadzwonisz i niech ona opowie.
2: Co, masz rację.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Dzień dobry.
2: Cześć Diana, Paweł Pawelec reaguje na twoją prośbę. Wybrałem twoje zgłoszenie. Diana, co się dzieje?
4: W ogóle nie mogę zrozumieć kierowcy autobusu. Zaprzyjaźniliśmy się.
2: Dobra.
4: No, mieliśmy takie fany, żartowaliśmy się w ogóle w autobusie.
2: Tak.
4: Nie wiem, czy to on robi pochody, wypytywa w ogóle prywatne moje życie.
2: Czyli chciał wiedzieć, czy masz chłopaka, czy nie.
4: To jest kolega z autobusu w ogóle.
2: Tak, wiem, to zrozumiałem, bo to jest w zgłoszeniu, że znasz pewnego kierowca autobusu i żeście sobie robili razem głupie żarty. I to już tak długo, bo od stycznia go znasz, prawda?
4: Później powiedzę, usunęłam go z profilu w Facebooku.
2: Dlaczego?
4: Bo on mi powiedział brzydko, że się zachowuje jak małe dziecko.
2: A, że ty się zachowujesz jak małe dziecko?
4: Tak. Zdenerwowałam temu koledze. Później on tak, później mi dał słuchawkę do słuchania muzyki. Później
2: dał ci słuchawkę? Dobrze, rozumiem.
4: Zwróciłam te słuchawki. On wyrzucił w autobusie przez okno. I to zabolało jego ego, że mówię zmyśluch. A jak ja powiedziałam do niego tak kiedyś, że jest mendo w ogóle.
2: Powiedziałaś mu, że jest mendą?
4: Tak.
2: Nie mówi się takich rzeczy.
4: A on powiedział, nie mam kultury osobistej.
2: No, dziwisz się mu?
4: No tak.
2: No a ja nie. Dostajemy to, co dajemy. Diana, ty chcesz, żebym ja do niego zadzwonił i ponownie go jakoś zaczepił i zainteresował twoją osobą? W tej sprawie napisałaś?
4: Chcę wiedzieć, dlaczego mnie tak traktuje i popisuje przy kolegach.
2: No tak, tylko że no kilka razy zrobiłaś różne rzeczy takie, które nie podobały mu się. No, kupił ci słuchawki, jak rozumiem, ty mu je oddałaś, to on je wyrzucił, bo się zdenerwował, coś tam powiedziałaś do niego nieładnie, no wiesz, no to się tak trochę...

0: dziwię mu, że pokazał ci, że jak nie, no to nie. Zablokowałaś go, wiesz, no...
1: Nie, ja nie zablokowałam, tylko no tak, on mnie zablokował.
0: A to on ciebie zablokował. Okej, w porządku, to może ja źle zrozumiałem. Dianka, powiedz mi, ile ty masz lat?
1: 37.
0: Ty masz 37 lat. A ile ma on?
1: 34.
0: Młodszy od ciebie.
1: Tak.
0: Nie przeszkadza ci różnica wieku? Wiesz, młodszy facet, to głupszy trochę, co?
1: To tylko kolega.
0: No to co, ja mam o kolegę walczyć?
1: Chcę wiedzieć, dlaczego mnie tak traktuje po chopie.
0: Mhm.
1: I w ogóle powiedział, ty stara panno i stoisz w miejscu.
0: Czy on przypadkiem jest wolnego stanu? Nie ma dziewczyny, narzeczonej, żony? Wiesz coś więcej na ten temat?
1: Jest rozwodnikiem.
0: Kierowca autobusu, który jest rozwodnikiem.
1: Ale by mnie nie zaczepiał w ogóle pasażerki.
0: W jakim kontekście?
1: By w ogóle by nie zaczepiał w ogóle pasażerkę, którą nie zna tą osobę w ogóle.
0: On cię zaczepiał?
1: Tak.
0: Czyli był dowo zainteresowany. Dobrze, wiem co mam zrobić, mam zadzwonić. Teraz tylko wiesz co, opisz mi się, jak wyglądasz, żebym mógł coś więcej powiedzieć mu. Kolor włosów?
1: Brunetka.
0: Ile masz wzrostu?
1: 160.
0: A jakiej jesteś budowy ciała?
1: Szczupła.
0: Czym się zajmujesz na co dzień?
1: Pracą.
0: Pracujesz, dobrze. A gdzie? Mogę wiedzieć?
1: Nie. Bo byś wiedział, o kogo chodzi.
0: No właśnie, po to pytam. To wszystko wiem, szczupła brunetko. Dzwonię do niego i zapytam, co on myśli o tobie tak naprawdę i czy dałby się to jakoś naprawić, bo chyba o to ci chodzi. Wnioskuję, tak. Bo inaczej byś nie napisała. Marcinie, to co, przyznajemy się do tego, że pomimo tego, że sobie żartujemy i się denerwujemy, to jednak darzymy Dianę uczuciem? No byłbyś się w stanie zakochać, jak są przeprosiny? Czy rzucasz? Trzymajcie kciuki za Dianę i dzwonię do Marcina.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Jedna ważna rzecz. Z kierowcą podczas jazdy nie wolno rozmawiać. Więc ja mam nadzieję, że oni romansowali na przystankach tylko.
4: Nie można, 609, 869, 869. Z nami można rozmawiać. Co uważacie? Czy uda się pogodzić Dianę i Marcina? Napiszcie do nas.

0: ustalmy, co wiemy. Wiemy, że Diana na co dzień pracuje.
1: Tak,
2: tak,
1: ale nie może powiedzieć, bo się chłopak zorientuje.
2: Marcin jest kierowcą autobusu.
0: Adam tak. Tutaj sugeruje, że to ona może być z Wonder Woman.
1: Tak, to jest Diana z Wonder Woman.
2: No, a bo tam to była jakaś Diana?
0: No i wiesz, no, tak to byś gdyby powiedziała, że jest, no to by tajemnica cała, że ona w tym stroju chodzi.
2: Racja.
0: Super bohaterką.
1: Ktoś tu pisze, że chciałby widzieć nasze miny podczas tej rozmowy. Ja nie bardzo rozumiem.
2: Bardzo dziwna sytuacja, nie widać tam żadnego uczucia, tylko przyjaźń. Dobra. No właśnie, bo tutaj Diana opowiada o Marcinie jako o koledze.
1: No właśnie. Aj tam, no wierzysz Dianie, no kto kobieta jest, ta Ranini kobieta. Wiecie, nie ustępuj na
0: dobra, to no
1: przecież
0: dwóch
1: ona
0: zdaniach.
1: Za nim trochę tęskni.
0: O co chodzi tutaj?
1: Miała nadzieję na fajną znajomość z chłopakiem, kierowcą autobusu, tak? Ale niestety...
0: Nie miała biletu.
1: Nie, no miała bilet. Chciała mieć bilet do serca jego, przypuszczam. Zaczepiała, zagadywała, on z nią rozmawiał, nawet było fajnie. Dał jej słuchawki do telefonu, żeby sobie słuchała
2: i
1: muzyki.
2: I nagle zablokował ją na Facebooku, kontakt
1: nie, bo się
2: skończył.
1: Pocieli, bo się pocieli, bo się odkryła, że trochę się z niej podśmiewuje przed kolegami, tak?
0: I ona go tam zwyzywała.
1: Ona go zwyzywała, oddała mu słuchawki, on te słuchawki wyrzucił w trakcie jazdy, ostentacyjnie, patrzcie, jaka miłość, jaka złość. No i przestali się do siebie odzywać. I
2: to ona już dzwoń nie, do niego, nie, wyjaśnij, o co
1: ale
2: chodzi.
1: Ale jak ona teraz do pracy jeździ, jak ona nie może do tego się...
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Marcina.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcinie, Paweł Pawelec z tej strony, prezenter radia Vox FM. Mamy taki program Kochaj albo rzucaj. Napisała do niego Diana. Kojarzysz szczupłą brunetkę?
4: Nie, kojarzę.
1: Nie kojarzysz. Ona cię poznała w autobusie linii, której jeździsz. O, rozłączyłeś się, czyli kojarzysz. Dobrze, to już wiemy jak jest.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: No nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Momencik. Dajmy sobie jeszcze szansę.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie...
1: Zanim zadzwonię do niego trzeci raz. Diana nie dzwoni do ciebie? Nie. Nie, proszę. Ostatni raz dzwonimy do niego. Nie sądzę, żeby miało sens dzwonienie więcej razy, wiesz? Ostatni raz teraz. Nagramy mu się jednak sekretarkę, gdyby nie odebrał.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Dzień dobry Marcinie, jeszcze raz Paweł Pawelec i Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo rzucaj. No szkoda, zrzucasz mnie, od razu włącza się sekretarka, nie chcesz rozmawiać o Dianie. Diana trochę przeżywa to wszystko, co jej zrobiłeś, czyli to, że sprezentowałeś jej coś, potem gdy ona ci oddała, bo się zachowywałeś trochę nieelegancko, postanowiłeś trochę się pośmiać z niej, oddała ci ten prezent, wyrzuciłeś go przez okno, troszeczkę przesadzasz w żartach, nazywasz ją starą panną. To nieeleganckie. Ona chciała cię przeprosić za wszystkie rzeczy, które ona tobie zrobiła niefajne, czyli za kilka tekstów, które puściła, no żeby nie być ci dłużną w niczym. No, trochę mnie to martwi, że tak potraktowałeś Dianę. Gentleman tak nie postępuje.
6: No nie!
1: Daję ci Dianę, wykorzystamy sekretarkę. Dianka, co chciałabyś mu nagrać na tej sekretarce? Może coś fajnego, miłego, niech się odezwie.
7: Niech on zastanowi, nie przemyśli ta osoba w ogóle.
1: Co ma przemyśleć, to jest ważne.
7: Postanowienie w ogóle. Jak on popisuje się kolegami w ogóle. Rozsądny, inteligentny, a się zaczyna jak... nie będę mówić jak.
1: No ona ma żal, że sobie robisz z niej żarty. A ona ma uczucia, wiesz, ona chyba nie zasłużyła na to. Należałoby coś z tym zrobić. Porządek jakiś wykonać w tej sprawie. Myślę, że powinieneś zadzwonić, przeprosić za głupie żarty i powiedzieć, czy ta relacja ma szansę na kontynuację?
7: Chyba nie mam w ogóle, bo nie odebrał.
1: No nie odebrał, potraktowałeś ją źle, ale być może się strasznie zawstydził, wiedząc, że ja wiem dużo, jaki był niefajny dla ciebie. Także Marcin, już sam prywatnie, elegancko dzwonisz z różą w zębach, przepraszasz Dianę, a Diana do mnie napisze, czy to zrobiłeś, czy nie, czy jesteś mężczyzną honorowym, dżentelmenem, czy nie, czy jesteś wstydem wszystkich kierowców autobusu. Diana, kończymy, nie?
7: Tak.
1: Patrzymaj się, chłopie, nieobecni, nie mają głosu.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Koniec miłości.
2: No to nawet nie była miłość, to była relacja, przyjaźń, koleżeństwo, tego
0: a tak
2: nie wiemy.
0: W ogóle.
1: Mhm. No.
0: To Kochaj albo Rzucaj już jutro wraca, możecie się zgłaszać do voxfm.pl.
1: W końcu powiesz.

0: A do takich nagrań to jak najbardziej, to tylko i wyłącznie się bujać. After party. Poniedziałkowe after party, możemy to tak nazwać. Ostatni dzień sierpnia dzisiaj w kalendarzu. 22 minuty do godziny 10. No jak tam w ten poniedziałek? Już taki, można powiedzieć, na przełomie wakacyjny czy niewakacyjny, już nie wiadomo jak do niego podchodzić. Zależy, czy jeszcze na urlopie, czy być może już z urlopu wróciliście. Czym się można pochwalić po powrocie z urlopów? No, na pewno opalenizną. 609-869-869. Chyba nie muszę mówić, co musicie zrobić. Możecie na przykład do czegoś porównać swoją opaleniznę. Napisać, opaliłem się jak? I tutaj proszę bardzo, 609-869-869, numer do waszej dyspozycji. Ode mnie dzień dobry w poniedziałek. Arek Sikora, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Syfrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
11: Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Właściciel wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić. Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
12: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
11: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 2019 roku obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. Na Alejkach przy Marcinkowskiego przydałaby się toaleta. Tak uważa radny Gorzowa i pyta o to urzędników. Jan Kaczanowski z Gorzów Plus napisał interpelację. Remont alejek był jednym z punktów kampanii wyborczej Jacka Wójcickiego w 2014 roku. Do tej pory przez 12 lat niewiele w tej sprawie się zmieniło. W swojej interpelacji radny pyta o stan przygotowania inwestycji, kiedy ukończona będzie dokumentacja, kiedy ruszy przetarg. Zdaniem radnego przy okazji modernizacji warto byłoby postawić tam ogólnodostępną toaletę publiczną. Odpowiedzi urzędników na interpelację na razie jeszcze nie ma. Początek tygodnia, na razie chłodny, bo na termometrach 16 stopni. Dzisiaj max 24 stopnie, no ale chmury przykrywają niebo. Później ma przedrzeć się słońce i przejąć władzę, tak zapowiadają synoptycy. Kierowcy rozważni na drogach, bezpiecznie do celu, bez pośpiechu. Wracamy do pracy, do obowiązków, za chwilę też do szkół.

0: FM.
1: Reklama.
2: Bov media expert tani ma.
0: Media Expert wyprzeda

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie. Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
2: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Vox.
5: Vox FM.
4: FM Gorzów. Gorzów.
6: Dwoje dzieci wjechało skuterem pod pociąg, jedno z nich zginęło. Na początek tragedia na torach pod Warszawą. Górnicy znów protestują, to w kopalni Wujek w Katowicach. Blisko 4 tysiące biegaczy, za nami Poland Business Run w stolicy.
7: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
6: Na początek tragiczny wypadek niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg. 14-latek zginął na miejscu. Do wypadku doszło w miejscowości Jarzębia Łąka, niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy.
8: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
6: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
9: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
6: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. A protestować będą dziś nie tylko górnicy. Swoją akcję zapowiedzieli też nauczyciele. Za godzinę pojawią się przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
10: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
6: Mówi nam szef ZMP Sławomir Broniarz, który był gościem porannej ósmej rundy. Całą rozmowę znajdzie się na voxfm.pl. A dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę.
11: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w cieśninie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
6: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Blisko 4 tysiące biegaczy na starcie wczorajszego Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
12: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
13: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
12: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
14: Kibicować.
12: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski?
3: czy... Z pracy od męża.
12: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
3: Powiedzmy, tak. Także biegać.
6: Usłyszał przed startem nasz reporter Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
7: Upalna końcówka wakacji, do 30 stopni Celsjusza nawet na termometrach, to w Rzeszowie. A najchłodniej dzisiaj w Suwałkach, tam będzie 22 na termometrach. No i pomimo tych wysokich temperatur, no to tak patrzę na prognozy synoptyków, w towarzystwie te upały, opadów deszczu, burze prognozowane też na południu kraju i na zachodzie. W centralnej Polsce też może pogrzmieć, a jeżeli chodzi o opady, no to praktycznie w całym kraju ma padać. No i dobrze. I niech pada i proszę bardzo, i będzie równowaga, jak to się mówi w przyrodzie, bo jest upał, później popada, się schłodzi, prawda? Jutro też ma coś nam popadać, ale też wysoko na termometrach do 24 stopni, nawet także fajnie. Kończymy te wakacje naprawdę z sympatyczną pogodą. No i oczywiście z hitami, których u nas nie zabraknie. Arek Sikora, dzień dobry.

świetnie gramy. W rytmie hitów to nasza domena. Kenu Silva, King of My Castle w Vox FM, kwadrans po 10. Nie tylko świetnie gramy, również dbamy o to, żebyście wszystko wiedzieli, co się dzieje. Wiadomo, najważniejsze kwestie poruszamy. I taka jedna z najważniejszych, no to słuchajcie, głośna sprawa, wyciek danych, 19 milionów Polaków. Ich dane wyciekły za sprawą właśnie aplikacji My Doctor i włamem na tą aplikację. I słuchajcie, strona rządowa powstała, na której można sprawdzić, czy nas też ten wyciek dotyczy. Na bezpiecznedane.gov.pl można sprawdzić, czy ma się wyciek. No, z jednej strony fajnie, można sprawdzić, czy wyciekło, czy nie wyciekło, prawda? Ale z drugiej strony, jak tak łatwo można w necie sprawdzić, czy jest wyciek, to żeby hydraulicy pracy nie potracili. Broken hearts.

0: w ten sposób. Puszczamy oczko do wszystkich tych, którzy... A być może w ten poniedziałek troszeczkę niewyspani. Może postanowili w ostatni weekend wakacji zaszaleć i dzisiaj w pracy są tego skutki. Espresso macchiato być może, albo po prostu kawa jak najbardziej wskazana. W poniedziałek 31 dnia sierpnia. Słuchajcie, taka ciekawa sytuacja, bo byłem przekonany, że dzisiaj zaczynam program razem ze swoją współprowadzącą Klaudią Wasiluk. Myślałem, że dzisiaj wraca z urlopu. Okazuje się, że nie, że wraca jutro. A ja jej kawę zrobiłem i teraz mam dwie do wypicia. Chodźcie wypić ze mną. A po kawie zapraszam na... No właśnie, w rytmie hitów zagramy Filato i Karas za moment w Vox FM.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
12: Gorzów liczy na 50 milionów złotych ze sprzedaży gruntów pod inwestycje. Radni pytają, czy to nie za mało. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Trwają rozmowy z firmą, która jest zainteresowana 78 hektarami przy ulicy Pyrzyckiej. Sprawa pojawiła się na ostatniej sesji. Niektórzy rajcy uważają, że teren jest wyceniony za nisko. Urzędnicy odpowiadają, że to cena rynkowa. Zastrzeżenia budził też fakt, że to jedna z ostatnich dużych działek w miejskim zasobie, a o potencjalnym inwestorze nic nie wiadomo. Tu urzędnicy zasłaniali się klauzulą poufności. Zapewnili jednak, że nie chodzi o kolejne centrum dystrybucyjne. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
13: Jest to inwestor z branży produkcyjnej, nikomu nie obniżając, ale to nie są miejsca pracy, które są niskopłatne, czy miejsca pracy, które... To jest specjalistyczny biznes po prostu.
12: Negocjacje z inwestorem są na wstępnym etapie. Zgoda radnych na zbycie gruntów pozwala przejść do kolejnego szczebla pertraktacji. Zapisz dziecko na trening. To może być pierwszy krok w stronę NBA. Wychowanek Kangu Basket koszykarską przygodę zaczynał w gorzowskim klubie. Wygrał wyjazd do Stanów i pojedzie na mecz najlepszej ligi świata. Każda sportowa historia od czegoś się zaczyna. Czasem wystarczy jeden zapis, jedna piłka i ktoś, kto pokaże dziecku, że sport może być jego pasją. Treningi Kangu Basket ruszają od 7 września. Odbywają się w kilku miejscach, m.in. w szkole podstawowej numer 13 czy w pierwszym LO lub w centrum tenisowym. Zapisać można już 4-latki. Grafik dostępny jest na stronie szkołakoszykówki.pl. Chmury zalegają na gorzowskim niebie, ale słońce tam, gdzie luki błękitne przebija się i przygrzewa, później ma przejąć inicjatywę i zrobi się zdecydowanie cieplej, tak przewidują synoptycy, bo nawet 25 stopni. Kierowcy rozważnie na drogach skupieni, bo już wiadomo, dzieje się od rana.
2: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, Szkoła Podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Hurka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Reklama.
6: Vox FM Gorzów.
7: To mogło być podpalenie. Służby sprawdzają przyczyny pożaru w zakładzie w Skarżysku Kamiennej. Od tego zaczynamy. Chcą podwyżek i zmian w systemie wynagrodzeń. Nauczyciele rozpoczynają protest przed kancelarią premiera. W wiadomościach też pickleball, który zyskuje coraz większą popularność. Można zagrać w niego w Bielsku-Białej. Szczegóły na koniec.
8: Na zegarach 11:00, w studiu Marta Kiermasz i wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
7: Nie wykluczamy podpalenia. Tak, o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
9: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynności oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
7: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Zakład w Skarżysku produkuje pompy systemów bezzałogowych, takich jak drony czy bezzałogowe pojazdy naziemne. Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejscu pracują służby. Do wypadku doszło rano na stacji kolejowej w Kostrzynie. Według wstępnych ustaleń mężczyzna już wcześniej znajdował się na torach. Po wypadku są utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Walczą o podwyżki. Mocny nauczycielski głos na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy właśnie teraz rozpoczynają protest przed kancelarią premiera. Na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski. Olku, jak to wygląda?
10: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
7: Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie nauczyciela w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy osób. A do dzisiejszego protestu nauczycieli będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Zostańcie z nami. Drogie paliwa podbiły inflację. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Jak wyliczył wstępnie Główny Urząd Statystyczny, wyniosła ona w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. W wakacje potaniała za to żywność. Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 września. Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku-Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakietka i chęci, mówi Paweł Gałuszka, instruktor.
11: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
7: W pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na błoniach, pod dębowcem i w hali Arena Park. A na pierwszą grę warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11:00. Dziękuję za wspólny dyżur. Kolejne wiadomości w południe przygotuje już Dawid Osysko. Zapraszam w jego imieniu.
8: do 30, nawet 31 stopni dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju, ale są też ostrzeżenia od synoptyków przed burzami, no i te rzeczywiście pojawią się na południu kraju, na zachodzie i w centralnej Polsce. Opady deszczu też prognozowane przez synoptyków i tutaj praktycznie bez wyjątków cała Polska pokryta chmurami deszczowymi. Fakt faktem, to dopiero później, no ale rzeczywiście coś tam dzisiaj może pogrzmieć. Jeśli chodzi o opady deszczu, to tych również nie zabraknie jutro. Tak przeklikuję sobie w środę też wschód Polski deszczowy, czwartek, piątek też gdzieniegdzie, w sobotę też deszcz. No cały tydzień pod znakiem opadów deszczu, ale też przyjemna temperatura, bo w okolicach 20-25 stopni przez cały tydzień będziemy się poruszać, więc pięknie. A póki co mamy poniedziałek. Arek Sikora, dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

gra w rytmie hitów. Florida i I Cry. 16 minut po 11 w poniedziałek. Przeglądam sobie internet w poszukiwaniu ciekawostek, tak żeby o czymś wam tutaj opowiedzieć ciekawym, prawda? Kojarzycie bestseller, wydawnictwo Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec? Czytam właśnie, że autor tegoż wydania, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, ma $1 miliard długu. No i to by tłumaczyło ten zawiły tytuł, bo niby biedny, a jednak bogaty.

0: Miejsce 10. Ostatniego notowania bestlisty Remedy, Maurice i Close to You w Vox FM. A propos bestlisty, voxfm.pl, a także nasza apka na smartfonach. Wchodźcie w zakładkę bestlista i głosujcie. 20 pozycji, 6 propozycji, to wszystko układacie plusami, minusami. A prezentuje w piątek Krzysiek Skrzypkowski to, co tam wyklikacie. O 17 wtedy słuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
8: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzówka z Przaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
9: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
10: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.

0: kredki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Na miejscu pracują służby, by ustalić okoliczności przyczyny dramatu. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 4 na stacji kolejowej w Kostrzynie. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna miał znajdować się na torach. Komunikat wydał PKP Polskie Linie. Śmiertelny wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami. Emocje, ściganie i kontrowersyjne decyzje sędziego na żużlowych drabach w Zielonej Górze. Stal Gorzów przegrała 48 do 42. Do odrobienia ma 6 oczek. Długo walka na torze była wyrównana. Po 13 biegach był remis i adrenalina rosła. W 14 gonitwie wykluczono Adama Bednarza, który wywieziony pod bandę przewrócił się. Przed powtórką doszło do starcia kibiców z ochroną przy wieżyczce. Leciały śmietniki, użyto wody i gazu. Po 22 minutach zawodnicy wystartowali. Dwa ostatnie biegi wygrał Falubas. Sędzia zagrał pierwsze skrzypce na żużlowych derbach. Pierwsze wątpliwości wyścigu juniorskim. Motocykl Oskara Palucha zdefektował. Ten zmienił sprzęt, ale jadąc zaplątał się w leżący na murawie przewody. Pomógł kierownik startu, ale stalowiec ustawił się już po czasie. Mimo to gonitwa została odjechana. W powtórce 5 biegu na starcie Przemysław Pawlicki ewidentnie ruszał się, sędzia nie reagował. W 6 wyścigu arbiter przerwał, bo oderwała się reklama od bandy, a Gorzowianie mieliby wygraną. W 10 biegu ze startu na podwójne prowadzenie wyszła stal, jednak sędzia wykluczył Pawlickiego, bo wtedy właśnie miał się ruszać na starcie. Rośnie temperatura w Gorzowie, powoli, mozolnie, ale idzie górę, to najważniejsze. Czekamy na to, by pojawiło się słońce. No a chmury nie dają za wygraną. Ale mimo wszystko można spędzać czas na świeżym powietrzu, pamiętajcie tylko o rozsądku. To samo dotyczy kierowców, za kierownicami z trzeźwą głową, skupieni. Policjanci mają was na oku, prowadzą działania.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia w salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
1: Reklama.
7: Vox FM.
1: Vox FM.
7: Gorzów.
8: Produkowano tam na potrzeby wojska pożary w zakładach w Lublinie i Skarżysku pod lupą służb. Wśród postulatów podwyżki płac przed siedzibą premiera protestują nauczyciele. Śliwek na drzewach dużo mniej, a ceny spadają. Winą masowy import owoców, tak twierdzą sadownicy.
9: Na zegarach 12 tu Vox FM i wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy uważnie.
8: Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy śmigłowców i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej.
10: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
8: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie pożar gasiło 60 strażaków. Wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Na miejscu są także funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
11: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
12: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż, ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
13: Czujemy się bardzo oszukani.
14: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
8: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W Polsce jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. To słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca NSZZ Solidarność złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
15: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo. Ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwa.
8: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności. NSZZ Solidarność będzie z kolei świętować z prezydentem Karolem Nawrockim. Porozumienia pomiędzy związkowcami a komunistycznym rządem zostały zawarte na przełomie sierpnia i września 1980 roku. Kluczowym efektem była zgoda władz na utworzenie niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu przekroczyła 900. Taką informację przekazała Nepalska Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego. Na liście zaginionych poszukiwanych jest ponad 4000 osób. W wiadomościach Vox FM wracamy do informacji z kraju. Co piąta śliwka w Polsce pochodzi ze Świętokrzyskiego. Sadownicy z regionu nie mają jednak powodów do radości. Mimo że wiosenne przymrozki zniszczyły nawet 70% upraw, ceny na giełdach spadły o do 2 zł za kilogram. Powodem jest zalew taniego owocu z zagranicy.
16: O wiele gorzej jak zeszłoroczny. Przymrozki dały w kość, towaru jest o wiele mniej. Bym rzekł nawet 70% mniej.
17: Wydawałoby się, że cena będzie wyższa, no ale niestety w sklepach jest wyższa. Niestety u rolnika nie jest wyższa.
16: Import z zagranicy nas trochę przyblokował.
18: Tam nie przemarzły te owoce. To ciężko jest to sprzedać, po prostu upłynnić to, co się ostało po przymrozkach.
8: Z sadownikami ze Świętokrzyskiego rozmawiała Weronika Wawrzyk.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek meczu o 18. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Tyrone Townsend. Na kort nie wyjdą wcześniej niż o godzinie 18. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Iggy Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Chinka Shiyu Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1 w nocy naszego czasu. Sensacyjnie US Open zakończył z kolei Novak Djokovic. Słynny serbski tenisista po raz pierwszy w karierze przegrał premierowe spotkanie w Nowym Jorku. Z imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone. 24-krotny mistrz wielkoszlemowy w singlu poprzednio mecz otwarcia w turnieju tej rangi przegrał w Australian Open 20 lat temu.
9: Ten tydzień zapowiada się taki deszczowy, pod znakiem opadów deszczu do końca tygodnia. Sobota, niedziela. O, w niedzielę już nie będzie padało. No i w niedzielę słonecznie na południu kraju nawet do 26-27 stopni. Dzisiaj też gorąco, bo nawet 30-31 prognozowane przez synoptyków, ale ostrzeżenia są przed burzami. Te pojawią się też na południu kraju i na zachodzie, a w całej Polsce ma dzisiaj popadać. Biomet, zerknijmy jeszcze. Obojętne, więc... No to wszystko od was zależy, jak sobie ten poniedziałek pokładacie. My układamy go w ten sposób, że teraz pogramy w rytmie hitów, a o 13 wróci Dawid Osysko.
8: Serdecznie zapraszam.
9: Z wiadomościami. Arek Sikora, dzień dobry. No jest poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji. No to zagrajmy w rytmie hitów. Dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

Westlife i Uptown Girl. No tak gramy w Vox FM. No i co? I co nam zrobicie? Właśnie. Najlepiej gramy. W rytmie hitów. 20 minut po 12. Słuchajcie, świat gwiazd. No bo wiadomo, ploteczki, plotunie. No to trzeba być na bieżąco. To nie ma tak, że coś nas ominie. Roxy Węgiel i Kevin Mgley, słuchajcie, świętowali rocznicę ślubu. Drugą rocznicę ślubu. Jak czytam w dzisiejszym fakcie, producent muzyczny zadbał o to, by ten dzień na długo zapadł jego żonie w pamięć. Gdy wokalistka wróciła do domu, czekała na nią romantyczna niespodzianka. No, więc świętowali w domu. Ale czekajcie, bo to czytam tak, że Roxana wróciła, więc... Aha, no tak, wszystko, przecież tu wszystko do siebie pasuje. Wiemy, jakie rzeczy potrafi wyczynić Kevin, kiedy jest sam w domu.

0: Celine Dion i The Power of Love. Poczekajcie, bo ja w ogóle jestem nieprzygotowany, to nie ten podkład miał być. Momencik. Który by tutaj podkład pasował do tego wejścia antenowego? Może ten. Może taki wakacyjny, taki jeszcze... Ostatni dzień wakacji. Dociera to do was, że to już się kończy? A zdążyliście w ogóle wypocząć w te wakacje? Takie pytanie zadam. A? Odpowiadajcie na 609-86-9869. Dajcie znać, czy udało wam się odpocząć w te wakacje. A jeśli nie udało się wam odpocząć, to napiszcie też dlaczego. Co was powstrzymało przed odpoczynkiem w te wakacje? Przecież ludzie mieliście 2 miesiące. Kto potrzebuje przedłużyć troszeczkę wakacje? Dajcie znać, 609-86-9869. No dla tych, którzy potrzebują nieco wydłużyć sobie wakacje, mam coś specjalnego. Ale musicie mnie przekonać, że naprawdę było za mało tego lata, tych wakacji. 609-86-9869. Dajcie znać.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
14: To nie człowiek, a nieumyślne działanie. Znana jest przyczyna pożaru hali trampolin w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Najemca dopełniał wszystkich wymaganych przeglądów. Biegły z zakresu pożarnictwa wykluczył udział człowieka oraz umyślne działanie osób trzecich. Najprawdopodobniej przegrzały się przewody elektryczne, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowek, rzecznik prokuratury.
15: Przyczyną może być rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź też niedostatecznego dokręcenia zacisków. Nadmierne nagrzewanie miejsc styków powoduje zwęglanie i wypalanie się elementów izolacyjnych, co prowadzi do zwarć elektrycznych.
14: Śledczy stwierdzili, że najemca lokalu rzetelnie wypełniał obowiązki w zakresie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego. Przypomnijmy, do pożaru hali na zawarciu w Gorzowie doszło 24 maja o poranku. Spłonęło 3000 m2. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Obiekt zostanie rozebrany. Warta Gorzów poległa u siebie z rezerwami Zagłębia Lubin 2-0. Rywal umocnił się na pozycji lidera tabeli, a warciarze nadal na 12 miejscu. Lubin od początku meczu dociskał Gorzewian i w 35 minucie strzelił gola. Po nim gospodarze przyjęli inicjatywę, ale nie zdołali wyrównać. W drugiej połowie bordowo-granatowi trzymali rękę na pulsie. Mimo tego w 65 minucie wynik na 2-0 podwyższyło Zagłębie. Warta zakończyła pojedynek bez punktów. Przed nią derby ze Stilonem Gorzów. Słońce przedziera się, przedziera i przedrzeć się nie może, bo gęste chmury na niebie w Gorzowie. Choć temperatura rośnie, bo 22 stopnie. Możliwe też są opady deszczu, informują synoptycy. Być może jakaś burza się przyplącze, niektórzy informują. Kierowcy, czujnie na drogach, dostosowujcie się do tego, co w danym momencie, a ruch w Gorzowie już bywa gdzieniegdzie wzmożony.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM Gorzów.
15: Na stole są trzy scenariusze. MKOL reaguje na areszt dla szefa Polskiego Komitetu. Zmarł po wypiciu nieznanej substancji. Dramat w wielkopolskim Kępnie. System powiadomienia SMS znów zawiódł. Chodzi o wczorajszy alert dla Lubelszczyzny.
16: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM. Dawid Osysko. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
15: MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu trzy scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gołębiewski. MKOL wskazał różne możliwości. Co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu?
17: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
18: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
17: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
15: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL po tym, jak Radosław Piesiewicz usłyszał zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-letniego brata zmarłego. Śledczy mieli dla niego całą listę zarzutów.
19: Usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzutów zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
15: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Z tego powodu część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. W ten sposób MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj tylko większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała SMS odwołujący alert. Zabrakło jednak powiadomienia o rozpoczęciu zagrożenia w związku z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więcek.
1: Dostał pan może alert RCB?
6: Dostałem alert po kończący jakby.
20: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
1: I co pani myśli o takim informowaniu?
20: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
21: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
22: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
1: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
22: Tak, zwracam.
15: W ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski powinni otrzymywać SMS o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną na Ukrainie. Mocny wzrost cen gazu w Europie. To po tym, jak pomiędzy USA a Iranem doszło do nowej fazy wymiany ataków, problemem jest także niski poziom surowca w magazynach. W ostatnich latach zapełnienie zbiorników w Unii Europejskiej o tej porze przekraczało 80%, teraz jest na poziomie 64%. Czy początek szkoły może być stresujący także dla rodziców? Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe, jednak jak sami mówią, wydatki zwykle nie są duże.
23: Moje dziecko dopiero zaczyna szkołę, jest w pierwszej klasie, także ciężko mi porównać. Podręczniki akurat zapewniła szkoła, to chyba plecak. Plecak największym wydatkiem. W granicach 300 zł.
24: Mamy już plecak z poprzedniego roku, piórnik z poprzedniego roku. Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować. Jeszcze dostaje się 300 zł na ten, więc wydaje mi się, że można się w tym zmieścić.
25: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
15: Początek roku szkolnego już jutro.
16: Tak to jest, jak się nie wyciągnie kanapki na wakacje, to trzeba nowy plecak kupować, no bo w tym starym, no to bomba biologiczna. Dzisiaj deszczowo-burzowo, a jeżeli chodzi o pogodę, bo teraz o tym będziemy mówić, sprawdzam teraz mapy deszczowo-burzowe. W okolicach Wrocławia taka duża chmura przeszła, nie wiem, czy tam jeszcze pada, ale no, przemieszcza się teraz, proszę bardzo, do Łodzi dotarła, zaraz Warszawa, gdzieś tutaj na Podlasie się kieruje, tak więc deszczowo dzisiaj praktycznie w całym kraju będzie, raz tu, raz tam, wiadomo, no i te burze prognozowane przez synoptyków, a poza tym najgoręcej dzisiaj w Radomiu, przepraszam, w Rzeszowie, 31 stopni. No, deszczowy cały tydzień, ale my, szanowni państwo, mamy sposoby na to, żeby troszeczkę wakacje wydłużyć. Jakie? No, o tym zaraz się przekonacie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
16: 5 minut po 13, Dawid Osysko wraca o 14.
15: Zapraszam.
16: A ja pytam wszystkich, komu mało wakacji? 609-869-869. Z jakiego powodu nie skorzystaliście w wakacji tak w pełni, nie zdążyliście wypocząć? Dajcie nam znać, a my postaramy się coś z tym zrobić. Sytuację jakoś uratować, no. No trzeba, no. Pewnie, że tak. Arek Sikora, dzień dobry. Savasz tymczasem, Only You. No to co? No to gramy w rytmie hitów Vox FM.

0: Dopamin. Don't stop, I wanna know. Vox FM. Tak się gra. Tak się właśnie gra w wakacje. Jeszcze. Jeszcze ostatni dzień wakacji dzisiaj. Pytam, kto z wakacji nie zdążył skorzystać? 609-8669-869 piszecie. No i ja do tych osób, które piszą, to ja oddzwaniam. Proszę, tutaj telefon biorę, klikam, pyk, cyk i powinno dzwonić. Dzwoni. A jak do was dzwoni, to koniecznie odbierajcie, bo dzwonię wam przedłużyć wakacje. No. Halo?
1: Halo?
0: Dzień dobry, Arek Sikora z tej strony Vox FM.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co taka nieśmiała życia?
1: Ojej, bo właśnie słyszę siebie w radiu, moment wycisza.
0: Ścisz radyjko, przedstaw się proszę bardzo, jak się nazywasz?
1: Paulina.
0: Paulina w SMS-ie się nie przedstawiła, ale już wiemy jak ma na imię, a w SMS-ie natomiast napisała, że nie odpoczęła w wakacje, bo całe wakacje robiła sama kampera od zera z gołego busa. Paulina,
1: tak dokładnie.
0: Opowiadaj, jak to wyglądało?
1: Kupiłam blaszaka i stwierdziłam, że skoro jestem sama, to będę, że tak powiem, jeździć sobie na własnych warunkach, we własnym, że tak powiem, pokoiku jakby, który stworzyłam w kamperze. Mam łazienkę, mam kuchnię, mam wszystko.
0: Wow.
1: I oprócz elektryki to wszystko tak naprawdę robiłam sama.
0: No ale widzisz, robiłaś, a wakacje się skończyły. Byś chciała, żeby ktoś ci przedłużył wakacje, powiedz?
1: No, przydałoby się, powiem szczerze. No
0: to słuchaj, Paulina, to ja tutaj proszę bardzo. Robię wakacyjny nastrój i powiedz mi, czy do tego twojego kampera to zmieszczą się 4 osoby?
1: Niestety tylko 3.
0: Tylko 3?
1: No tak, do spania 2.
0: To mamy problem, słuchaj.

0: Ale to może ktoś pociągiem dojedzie, bo ja mam tutaj dla ciebie poczwórne zaproszenie do Energylandii.
1: A? O matko.
0: A? I
1: cudownie.
0: Co? I co?
1: Cudownie, wybieram się od kilku lat i się wybrać nie mogę.
0: No
1: fajnie,
0: to już teraz,
1: fajnie.
0: To już teraz się wybierasz. Paulinka, niechaj kamper ci służy, niech cię zabiera w najpiękniejsze miejsce na świecie, no właśnie, żeby nie zapeszyć. No i dobrej zabawy w Energylandii. Pozdrawiamy jeszcze kogoś?
1: Dzięki wielkie. Tak, w sumie to mamina, która codziennie przynosi mi obiad i kawę, żebym nie zapominała o jedzeniu w trakcie roboty.
0: Zabierasz mamę do Energylandii?
1: Myślę, że będzie tylko nagrywać, bo raczej nie będzie jeździć, ale ja jak najbardziej.
0: Oj, no to dobrej
1: zabawy. W październiku na urodzinę do Włoch, więc...
0: No to fajnie się poskładało. No to pewnie, że tak. Paulinka, wszystkiego dobrego już teraz, no i dobrej zabawy.
1: Wielkie.
0: Pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i tak w Vox FM robimy dzień dobry. I przedłużamy wakacje, bo czemu by nie? Virgin tymczasem, Andrea Bocelli za moment, z Colin na horyzoncie Robert Miles. No, tak się gra w poniedziałek w Vox FM.

Szanowni Państwo, tu nie ma przypadków, to jest Run Run River, to jest miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, nasza apka na smartfonach, zakładka bestlista, no i Wasze głosy, które oddajecie plusami, minusami. No, to wszystko się teraz dzieje, a w piątek wyniki Waszego głosowania zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski. Zresztą, co ja będę mówił, sami posłuchajcie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
3: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla Twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla Twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
2: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzówka Sprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: Tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
8: Bilet miesięczny na przejazdy Polaregio będzie honorowany również w pociągach Intercity. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Obie spółki kolejowe mają w najbliższych dniach podpisać porozumienie w tej sprawie. Chodzi o przejazdy na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż. To pomysł marszałka województwa lubuskiego. Skorzystają z tego młodzi ludzie dojeżdżający do szkół i osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy. Jeżeli pociąg Polaregio zostanie odwołany, będzie można skorzystać z przejazdu Intercity. Jeden bilet na Polaregio Intercity ma obowiązywać od początku roku szkolnego. No właśnie, a do ławek uczniowie zasiądą już za chwilę. Na uczniów czeka nauka, a na rodziców wydatki. Czy początek szkoły może być stresujący także dla dorosłych? Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe, jednak jak mówią Lubuszanie, wydatki zwykle nie są duże.
9: To chyba plecak. Plecak największym wydatkiem. W granicach 300 zł.
10: Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować.
11: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
8: Inauguracja roku szkolnego we wtorek, a od środy już pierwsze lekcje. W tym roku szykują się kolejne zmiany związane z reformą w edukacji. W podstawówkach będzie zakaz korzystania ze smartfonów oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części o zdrowiu seksualnym, która jest tylko dla chętnych. Zadań domowych nie będą mieli uczniowie klas 4-8. Są także nowe podstawy programowe. A za oknem w Gorzowie w sumie klimat bez zmian. Pochmurno, też coś kropi, na termometrach powyżej 20 stopni, ale słońca niestety nie widać. Czy ono się jeszcze pokaże? Synoptycy informują, że tak. Kierowcy, godziny szczytu już za chwilę, rok szkolny się rozpoczyna, wracamy do pracy, więc dzieje się na drogach.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: 8 200
8: 8 600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważny.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach mlekowita 3,99 za opakowanie przy

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Vox. Vox FM.
2: FM Gorzów. Gorzów.
3: Znęcała się nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-letniej kobiety z Łodzi. Tańsze tankowanie jeszcze tylko dzisiaj. Od jutra ceny paliw wyraźnie wzrosną. Ponad 100 osób ewakuowano to w związku z pożarem w hali w krakowskim MPK.
4: Na zegarach punktualnie godzina 14. Dawid Osysko zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a my słuchamy.
3: Na początek o uwagę prosimy kierowców. Są utrudnienia na A1. Dwie ciężarówki zdarzyły się na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Jedna osoba jest ranna. W stronę Katowic samochody jadą teraz tylko jednym pasem. Tak może być jeszcze przez 2 godziny. Są zarzuty dla 31-letniej matki z Łodzi. Kobieta jest podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
5: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
3: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej partner. Był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej, od 60 do 90 groszy za litr. To już ostatni dzień pakietu ceny paliwa niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
6: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
7: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
8: To tankuje się dzisiaj.
9: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
8: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
3: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Ogień pojawił się w hali obsługi remontu w ciągu wentylacyjnym. Szybko udało się go opanować.
10: Pracownicy wrócili już do pracy, normalnie pracują w tej stacji obsługi remontów. Natomiast nadal trwają jeszcze prace takie zabezpieczające straży pożarnej. Straż pożarna nadal tutaj jest, ale to już są takie prace i działania zabezpieczające. Nic już groźnego się nie dzieje. Nie ma osób poszkodowanych.
3: Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie. Spółka będzie teraz szacować koszty naprawy wentylacji. Uwaga kajakarze i wędkarze. Od jutra rusza mechaniczne koszenie dna rzeki Łyny na odcinku od centrum Olsztyna do Bartonga. Prace potrwają około 2 tygodni. Na rzece pojawi się specjalistyczna łódź kosząca, a w kilku miejscach bariery wyłapujące roślinność.
11: Uczulamy, że przepływanie kajakami czy innymi jednostkami pływającymi przez zamontowane bariery wychwytujące jest zabronione.
3: Mówi rzecznik Wód Polskich w Białymstoku Janna Szerenos-Pawlicz. To nie pierwsza taka akcja na olsztyńskiej rzece w tym roku. Poprzednie koszenie odbyło się pod koniec czerwca. Mechaniczne koszenie dna rzeki ma poprawić drożność koryta Łyny i utrzymać właściwe warunki przepływu wody.
2: 101,7 Vox FM Gorzów.
12: 3 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami. Otwieramy nowy sezon, można powiedzieć. Mimo, że jutro dopiero zaczynamy nowy rok szkolny. No to jak tam, gotowi czy nie?

0: Chris Cross Amsterdam. Piękne to. 12 minut po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów, aż tańczyć by się zachciało. Musimy się zmierzyć z tematem derbów i najlepiej zrobić to od razu. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Sędzia zagrał pierwsze skrzypce na żużlowych derbach w Lubuskiem. Jego kontrowersyjne, a to najbardziej delikatne słowo, jakie można użyć w tym kontekście, decyzje, przyćmiły to sportowe widowisko. Falubas pokonał Stal Gorzów 48-42. Pierwsze wątpliwości w wyścigu juniorskim. Motocykl Oskara Palucha zdefektował przed startem. Ten zmienił sprzęt, ale jadąc zaplątał się w leżące na murawie przewody. Pomógł kierownik startu, ale stalowiec ustawił się już po upływie czasu. Mimo to gonitwa została odjechana. W powtórce piątego biegu na starcie Przemysław Pawlicki ewidentnie ruszał się. Sędzia wtedy nie zareagował. Szósty wyścig arbiter przerwał, bo oderwała się reklama od bandy. Gorzowianie mieliby wygraną. W dziesiątym biegu ze startu na podwójne prowadzenie wyszła Stal, jednak sędzia wykluczył Pawlickiego, bo miał ruszać się na starcie. No po prostu pan sędzia jest dzisiaj na ustach wszystkich gorzowian. Mamy nadzieję, że spokojnie te 6 punktów odrobimy w Gorzowie. Też możemy spodziewać się tego, że tor będzie nadawał się po prostu do ścigania, a nie tak jak tam tylko zewnętrzna. I to też jest opinia większości z Was, większości z kibiców. Zatem spokojnie, czekamy jeszcze na rewanż i na pewno nie wszystko stracone.
1: To jest dzień z Vox FM. Z Vox

0: Ponte a jugar.
1: Pitbull, I know you want me. 24 po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Uwaga, bo nie popływacie w basenie rekreacyjnym. Ten musi po wakacjach odpocząć. Do 11 września basen Słowianki, ten rekreacyjny, podkreślamy, będzie zamknięty. Obejmuje to także osoby z niepełnosprawnościami, które korzystały ze sprzętu w tej części kompleksu. Powód tradycyjny, czyli coroczna przerwa technologiczna czy techniczna. Woda z niecek zostanie spuszczona. Od dzisiaj przy Słowiańskiej będą wykonywane prace czyszczące i konserwujące. Pod lupę wzięte zostaną niecki, ale też urządzenia urozmaicające rekreację, jak na przykład zjeżdżalnie. Dla klientów wciąż dostępny jest basen sportowy i sauny. Ponowne otwarcie strefy rekreacyjnej zaplanowane jest na 11 września od godziny 14. O szczegółach jeszcze będziemy mówić i informować. Damy radę chyba te dwa tygodnie wytrzymać, prawda?
0: To

0: David Guetta, Sea of Flames, 25 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Ekipa wraca w rytmie hitów, Bruno Mars też ją pojawi. Bądźcie z nami na 101.7.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
7: Konrad Baranowski. Wypadki i pijani na lubuskich drogach działo się w weekend. Wydarzenia i akcje miały miejsce w sobotę. To był pracowity czas dla policjantów. Więcej Sebastian Górny.
8: W sobotę w Gorzowie zatrzymano dwóch kierowców, którzy mieli w organizmie ponad 0,5 promila i będą odpowiadać za przestępstwo. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny aut. Jeden z motocyklistów stracił prawo jazdy, bo grzał ponad setkę w terenie zabudowanym. W Mironicach 38-latek na łuku zjechał z drogi i uderzył w słup. Zginął na miejscu. W regionie 25 osób wsiadło za kierownicę po alkoholu. 14 prowadziło w stanie nietrzeźwości, a 11 kierowców po użyciu alkoholu.
9: W sumie sprawdzono prawie 5400 kierowców. 5 osób nie miało wymaganych uprawnień, 2 złamało sądowy zakaz, a 1 osoba była poszukiwana. W wakacje zapewniał rozrywkę, teraz musi odpocząć. Do 11 września rekreacyjny basen Słowianki będzie zamknięty. Obejmuje to także osoby z niepełnosprawnościami, które korzystały ze sprzętu w tej części kompleksu. Powód tradycyjny, czyli coroczna przerwa technologiczna. Woda z niecyk zostanie spuszczona. Od poniedziałku przy ulicy Słowiańskiej wykonywane są prace czyszczące i konserwujące. Pod lupę wzięte zostaną niecki, ale też urządzenia urozmaicające rekreacje, jak zjeżdżalnie. Dla klientów wciąż dostępny jest basen sportowy i sauny. Ponowne otwarcie strefy rekreacyjnej zaplanowane jest na 11 września od godziny 14. Szczegóły profil facebookowy Słowianki. W końcu jakiś pogodowy konkret na dzisiaj. W ostatni dzień wakacji słońca w Gorzowie pojawia się coraz więcej. Wyłapują to też termometry. Te w naszym mieście pokazują ponad 20 stopni. Jeszcze lepiej wypada odczuwalna według wyliczeń synoptyków teraz na poziomie 24 stopni. Jak będzie wyglądać reszta dnia? Najbliższe godziny słoneczne. Skiepścić może się to wszystko wieczorem. Parasolka wróci do gry.

Bruno Mars i Marry You, 14 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nowoczesne sale operacyjne, lada chwila do dyspozycji lekarzy i pacjentów. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne o każdej porze dnia i nocy. Zapraszamy do nas serdecznie. A w rytmie hitów teraz zagra Gabriel Fleszar, za chwilę Timbaland.

0: Rihanna, Don't Stop the Music, 3 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa. O 15 co do sekundy wystartuje serwis informacyjny z kraju i ze świata. Zatem bądźcie z nami i posłuchajcie.
1: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Reklama.
14: Vox FM.
13: Vox FM.
14: Gorzów.
15: We wtorek za tydzień posiedzenie zarządu PKOL, pierwsze po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Opóźnienia pociągów w Łodzi to po tragicznym wypadku na torach. 12-letni Maciek pokonał nowotwór mózgu, obwieścił to dzwon zwycięstwa w Kilnicy Świętego Mikołaja w Szczecinie.
16: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
15: 8 września w Warszawie odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy ruch władz statutowych PKOL-u po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Spotkanie jest potrzebne, żeby wspólnie ustalić dalszy tok postępowania w zaistniałej sytuacji. Musimy wypracować jakiś konsensus mimo dzielących nas różnic, powiedział jeden z wiceprezesów PKOL Adam Konopka. Prezes PKOL został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji i został aresztowany na 3 miesiące. Giełda kryptowalut Zonda Krypto od października 2025 była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tragiczny wypadek na torach w Łodzi w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
17: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
15: Informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnią policjanci pod nadzorem prokuratury. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
18: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
15: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas sterowania dronami. Źródło zakłóceń prawdopodobnie znajduje się w obwodzie królewieckim. Tam rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Chłopiec przeszedł operację neurochirurgiczną, wielomiesięczną chemioterapię i radioterapię, a także długą rehabilitację. Dziś uderzył w dzwon zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
19: Jego marzeniem było spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
15: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Cała inicjatywa była trzymana w tajemnicy przed chłopcem.
20: Najważniejsze, że główna choroba jest, tak powiem, opanowana. Jakie mieliśmy motto, jak były chwile słabości. Jak mówiła rybka Dori?
21: Mówi się trudno i płynie się dalej.
20: Tak, i to nas trzymało, nie?
15: Mówi Elżbieta Cupryś, mama Maćka. Walka o zdrowie chłopca trwała ponad 5 lat.
13: 1 i 7.
14: Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Velvet, Hypation i Piękni i Młodzi. Tak zaczniemy godzinę 15. Proszę robić głośniej, śmiało.
13: Vox FM.
0: A my czynimy swoją powinność. 3, 4.

0: piękni i młodzi, jedno słowo, 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi tradycyjnie po 15. W tym sezonie też tak będzie, oczywiście, że będziemy mocno z kierowcami. Zaczynamy od Zawarcia. Tutaj już zaczyna korkować się i Fabryczna, i Przemysłowa od właśnie dojazdu do ronda Świętego Jerzego. Most Staromiejski nieźle, postoicie trochę dłużej niż zwykle przy Katedrze, a także przy dawnym kinie Słońce. Rondo Koseniorów Gdyńskich i rondo Zgody przy Białym Kościółku wyglądają nieźle. Wzmożony ruch w okolicy Słowiańskiej i Roosevelta, proszę o tym pamiętać. Most Lubuski zaczyna się powoli korkować i prawdopodobnie te korki jeszcze kilka dni co najmniej będą z nami o tej porze. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed rondem gdańskim, zwłaszcza jadąc z Walczaka w kierunku Różanek. To już jest taki stały punkt programu. Rondo Górczyńskie, rondo Barlineckie nieźle. Wylotówki z Gorzowa wyglądają również dobrze. Dzisiaj jedynie ostrzegamy przed okolicami ronda Szczecińskiego. Tutaj więcej samochodów się pojawia. Również informacja dla wszystkich jadących S3 w kierunku Myśliborza. Tam zdarzenie drogowe po drodze i możliwe utrudnienia. Hasła potwierdzonego nie mamy, ale ktoś coś mówił, górka 104, więc przekazujemy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Actually Bon, Whatever Turns You On, 24 po 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy bardzo szczegółowo, bo nowy tydzień się rozpoczął, nowe kłopoty i nowe zmiany w pogodzie. Wszystkim ciepłolubnym od razu współczujemy, wysokie temperatury już w tym roku się nie pojawią, natomiast to też nie będzie tak, że te temperatury spadną poniżej 20, na przykład do 12-13, na to jeszcze przyjdzie czas. Raczej powyżej 20 każdego dnia będzie w trakcie dnia, natomiast bardzo dużo opadów deszczu. Deszcz dzisiaj właściwie pewny w granicy godziny 19-20, a nawet możliwe, że zagrzmi. Jutro popada prawdopodobnie do południa, maksymalnie 22 na termometrach jutro. W środę tego deszczu, jeśli on się pojawi, to raczej tak symbolicznie, również 22 i sporo słońca. Czwartek 21 i przelotne opady deszczu 20 tylko w piątek. Najbliższy weekend, jeśli ktoś planuje zakończyć lato z przytupem, na przykład przy grillu, no to radzimy przemyśleć dobrze te decyzje, czy tego grilla nie zrobić na przykład w piątek albo ewentualnie w niedzielę, bo na sobotę najwięcej tego deszczu zapowiadają. Pierwsza połowa września, właśnie taki jeden wielki miszmasz, troszkę ciepłego powietrza, troszkę deszczu i w sumie sporo słońca. Pozdrawiamy posiadaczy fotowoltaiki. Druga część września to będzie troszeczkę chłodniej, ale mniej deszczu, coś za coś. I jednym słowem, jesień wielkimi krokami nadchodzi. Ciśnienie aktualnie 1012 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są obojętne, jutro będą niekorzystne.
1: To jest dzień z Vox TV.

0: Reklama.
1: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
2: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl. Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzówka z Przaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.
5: Konrad Baranowski. Polską rządzi reżim. Uczniowie elitarnego liceum buntują się i porywają premiera. To zarys fabuły filmu Hedera Helix, zrealizowanego w Gorzowie przez Adriana Michalskiego. Młody gorzowianin napisał scenariusz, był producentem, reżyserem, autorem zdjęć i montażystą. To amatorska produkcja zrealizowana bez budżetu. Film ma ponad 2 godziny. W realizacji uczestniczyło 80 osób, w tym aktorzy zawodowi. Nie zabraknie strzelanin i efektów specjalnych. Premiera w sobotę o godzinie 11 w gorzowskim Multikinie, mówi Adrian Michalski.
6: Są ogromne nerwy. Ja się stresuję zawsze przed jakimiś takimi publicznymi pokazami moich filmów. Na tutaj no to szczególnie, no bo jest to film zdecydowanie największy pod każdym względem. No jestem też bardzo ciekaw, jak się to przyjmie.
5: Bezpłatne wejściówki na pokaz premierowy można zdobyć, wchodząc na Facebooka filmu Hedera Helix. Komplet punktów uciekł w końcówce. Stilon Gorzów zremisował w Legnicy z rezerwami Miedzi 2-2. Podopieczni Karola Gliwińskiego szykują się już do derbów Gorzowa. W Legnicy pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Szybko, bo w 6 minucie trafił Mateusz Walczak. Chwilę później było 1-1. Bramkę strzelił znany z ekstraklasowych boisk Kamil Drygas. W drugiej połowie prowadzenie Stilonowcom dał Cezary Andrzejewski. Ostatecznie gorzowianie musieli zadowolić się 1 punktem po golu Jacka Podgórskiego w końcówce. Derby z Wartą Gorzów i już w sobotę mecz przy ulicy Olimpijskiej, gospodarzem tym razem Stilon, a początek o godzinie 16. Śladu nie ma po pogodzie, którą w Gorzowie mieliśmy jeszcze chwilę po godzinie 12. Nad miastem niewiele chmur się ostało, chwilowo nie ma więc z czego deszcz padać, ale te chmury jeszcze dzisiaj wieczorem nad miastem się zagęszczą i wieczorem warto będzie mieć opcję wrzucenia kaptura na głowę, tak przewidują synoptycy. Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj prawie idealne, nieco ponad 1010 hektopaskali.

0: bo to mój zbuntowany
1: łobuzy i zbuntowany anioł. Kwadrans przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów, choć jeszcze lato. Kalendarzowo to już trwa poszukiwanie opału na zimę. I tu uwaga, bo oszuści działają w internecie i czyhają na potencjalne ofiary. Mieszkanka powiatu strzelecko-drezdaneckiego w Lubuskiem straciła kilka tysięcy złotych. Cały mechanizm opisujemy na voxfm.pl w zakładce lokalne. Nie dajcie się zrobić. Tina Turner, Armin Van Buren i Paris Encore. To zagramy.

0: Fall, Weathered i Penal Changes. Dwie minuty przed 16:00, słuchacie Vox Gorzów na 101,7. W rytmie hitów krótka przerwa przed nami o 16:00. Wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z formacją Ozone, zatem koniecznie bądźcie z nami.
1: Vox FM. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Spłonęły materiały do produkcji samolotów w Lublinie, oględziny spalonej hali. Stolica żegna Wandę Traczyk-Stawską, była bohaterką Powstania Warszawskiego. Podstawówki od jutra bez telefonów komórkowych, od zakazu będą jednak wyjątki.
13: I o nich usłyszymy już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 16:00. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
12: Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. W budynku przy Kasprowicza płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępnie straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
14: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest zaczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
12: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W pożarze nikt nie ucierpiał. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się także wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie Warszawy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczyk-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
15: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać, ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
12: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej na Wolnie. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już policja.
16: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
12: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Jak się okazało, ktoś przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał, teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych. Dotyczy to nie tylko lekcji. Zakaz obejmie także przerwy i inne zajęcia organizowane przez szkołę. Co na to najmłodsi uczniowie i ich rodzice?
5: Nie wolno będzie nosić komórek do szkoły. Co ty na to?
17: To jest trochę dziwne. Jak ktoś się będzie źle czuł, jest wstydliwy i nie chce na przykład się zapytać pani, to chce zadzwonić na przykład do swojej mamy. Ale to trochę też dobrze, bo niektórzy na przykład wchodzą do toalety, blokują drzwi i tam po prostu sobie siedzą na telefonach.
18: No dobrze, bo nie będą zgapiali chociaż.
19: Ja bym chciał mieć komórkę, żeby dzwonić do mamy.
5: A co mama na to?
20: Dzieciakom zupełnie są niepotrzebne tak naprawdę telefony, ograniczają ich relacje międzyludzkie i skupiają się nie na tym, co powinni w szkole.
12: Przepisy przewidują wyjątki. Z komórek będzie można korzystać, gdy będą potrzebne do realizacji zajęć, pilnego kontaktu z rodzicem albo ze względu na stan zdrowia. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejno o 16.30 przedstawi Małgorzata Łukowska.
1: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: 4 po 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7. W rytmie hitów Ozon, Mik i DJ Ilham. Takie mamy muzyczne plany na początek 16. Zatem śmiało proszę robić głośniej, a my zagramy.

0: DJ Ilham, digi, kwadrans po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Komplet punktów uciekł. Niestety w końcówce Stilon Gorzów zremisował w Legnicy z rezerwami Miedzi 2-2. Podopieczni Karola Gliwińskiego szykują się już do derbów Gorzowa. W Legnicy pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Szybko, bo w 6 minucie trafił Mateusz Walczak. Chwilę później było już 1-1. Bramkę strzelił znany z ekstraklasowych boisk Kamil Drygas. W drugiej połowie prowadzenie Stilonowcom dał Cezary Andrzejewski. Ostatecznie gorzowianie musieli zadowolić się jednym punktem po golu Jacka Podgórskiego w końcówce. Derby z Wartą Gorzów już w sobotę. Mecz przy Olimpijskiej. Gospodarzem tym razem Stilon. Początek o godzinie 16. A i na te derby czekaliśmy tyle miesięcy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Masters i żono moja, 27 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Mówiliśmy o Stilonie, czas powiedzieć o Warcie Gorzów. Warta niestety poległa u siebie z rezerwami Zagłębia Lubin 2-0. Rywal umocnił się na pozycji lidera tabeli, a warciarze nadal na 12 miejscu. Kolejne starcie derbowe ze Stilonem. Przypominamy, Lubin od początku meczu dociskał naszych w 35 minucie. Strzelił gola. Po nim gospodarze przejęli inicjatywę, ale nie zdołali wyrównać. W drugiej połowie Bordowo-Granatowi trzymali rękę na pulsie, mimo tego w 65 minucie wynik na 2-0, a właściwie na 0-2 podwyższyło Zagłębie. Warta zakończyła pojedynek bez punktu. Zatem czekamy na najbliższy weekend. Teraz właśnie nasze gorzowskie derby i to będzie starcie 11 Stilonu z 12 Wartą Gorzów. Właśnie po 8 punktów przed najbliższym weekendem przynajmniej jakieś punkty w Gorzowie zostaną.
1: To jest

0: David Guetta, Kim Petras, 24 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem posłuchajcie, my wracamy z Polo Vibes.
1: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
9: Konrad Baranowski. Sulęcińska policja prosi o pomoc. Mundurowi poszukują zaginionego Witolda Płóciennika. 56-latek ostatni raz widziany był w rejonie jeziora Lubniewsko w Lubniewicach. Zaginiony ma 185 cm wzrostu, do tego broda koloru siwego, brak włosów na głowie, krępa sylwetka, plecak koloru ciemnozielonego, tak zwanego moro, ubrany w krótkie spodenki koloru niebieskiego i długie, ciemne skarpetki z jasnym wzorem. Zdjęcie zaginionego na profilu facebookowym sulęcińskiej policji możecie znaleźć. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Policji w Sulęcinie lub pod numerem alarmowym 112. Autokary i ciężarówki pod lupą. Inspekcja Transportu Drogowego przycisnęła kierowców na koniec wakacji. Zabrano dowody rejestracyjne, wystawiono też mandaty. Akcja ITD działa się na ekspresowej trasie S3 w pobliżu Skwierzyny, a więcej wie Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
10: Pod lupę wzięto m.in. układ kierowniczy, hamulce, światła, zawieszenie czy opony. Sprawdzono także trzeźwość kierowców, ich uprawnienia i kwalifikacje oraz czas pracy. Inspektorzy skontrolowali łącznie 33 autokary. Zatrzymali 2 dowody rejestracyjne za niesprawne światła mijania. Pojawiły się też nieprawidłowości w dokumentacji i tachografach. Wszyscy skontrolowani byli trzeźwi. Mundurowi sprawdzili, czy kierowcy tirów przestrzegają zakaz ruchu w godzinach od 8 do 14. Dwóch obcokrajowców ten zakaz naruszyło.
9: Jeden z przewoźników nie posiadał aktualnej licencji transportowej. pogoda może nam się dzisiaj wieczorem trochę w Gorzowie popsuć, ale jeżeli chodzi o prognozę pogody, to rzucam swym okiem nieco dalej, co powinno zainteresować kibiców Żużla. W piątek rewanż z Falubazem, a tu na razie się zapowiada na solidny opad deszczu w godzinach popołudniowych, wieczornych. Coś czuję, że plan deka się przyda. Na razie w mieście mamy sporo słońca, na termometrach 22 stopnie i około 25 odczuwalnej.
11: Vox FM. Gorzów.

Artemas, I Like The Way, Kiss Me, kwadrans przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ciekawostka z kart historii. 80 lat temu zrobiono spis mieszkańców. Wtedy Gorzów liczył 28 736 mieszkańców. Niestety odwracamy trend i idziemy właśnie w tym kierunku. Jennifer Warnes, Cleo, Toby Romeo, to do posłuchania.

0: Marshmallow i Illegal Link, 3 minuty przed 17. Tak kończymy nasze popołudniowe spotkanie. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Akcja służb w Kędzierzynie-Koźlu. Policja szuka sprawcy napaści na 12-latkę. W Gdańsku uroczystości 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Kierowcy chwycą się za portfele. Dziś ostatni dzień obniżek na paliwa.
2: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: Na wiadomości zaczynamy od śmiertelnego wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie-Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
1: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie-Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumienia gdańskiego. Z tej okazji stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona, a uczestnicy uroczystości wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
4: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
5: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
6: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
1: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Dziś w Gdańsku upamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
7: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
8: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
9: Jak ostatni dzień?
10: Chyba pan zaskoczony z informacją.
9: No.
1: Niższe ceny paliw w ramach pakietu CPN będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, tłumaczył minister energii. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Prognozy wskazują, że za tankowanie zapłacimy więcej, nawet o 90 groszy za litr.
2: No to trzeba robić zapasy. Najlepiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest super. Jeżeli mamy na myśli ostatni dzień wakacji, to lepiej nie mogliśmy trafić. Naprawdę. Mnóstwo deszczu, gdzieniegdzie nawet burze. Co prawda ciepło, ale co z tego, jak z tej ciepliny nie ma jak skorzystać, bo pada deszcz. No chyba, że komuś deszcz nie przeszkadza, nie jest z cukru i się nie roztapia. No to jak najbardziej. Wtedy w deszczu nawet można sobie potańczyć. Ktoś zapyta, kiedy będzie słońce? Odpowiem, że nie wiem, bo najbliższe dni to deszczowe w sumie. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach wraca program na pełnej, powakacyjny, chociaż, no właśnie, jeszcze wakacje trwają. Z Vox FM. Przynajmniej dzisiaj ostatni dzień wakacji. Michał Trawka, dzień dobry.

0: Nie. Jeszcze raz nie, absolutnie nie. Ja się nie zgadzam, że to jest koniec wakacji. W ogóle kto to tak powiedział, że koniec wakacji, zaraz koniec lata? Absolutnie nie. No składamy apelację wszyscy razem. Będę zbierał podpisy, można się podpisywać. Nie wiem, do kogo z tym pójdziemy, no ale do kogo się trzeba. No nie może być tak, że dzisiaj jest ostatni dzień wakacji. No ludzie, dajcie spokój. I co, jutro pierwszy dzień września, tak? I jutro znowu wszyscy pójdą, to znaczy uczniowie pójdą do szkół, studenci jeszcze będą mieli miesiąc przerwy, natomiast no wszystko wróci do rzeczywistości, tak? To już? Naprawdę? To już 2 miesiące minęły? No nie, no słuchajcie, no nie może tak być. Inaczej, zróbmy, dobra, cieszmy się tym, że jeszcze dzisiaj mamy wakacje, no bo 31 dzień sierpnia, więc są wakacje. Więc pytanie do was, jak wy ten ostatni dzień wakacji zamierzacie wykorzystać? Może już z niego jakoś korzystacie w sposób... no, nadprzyrodzony nawet. Dajcie znać, 609-869-869. Najciekawsze odpowiedzi będę nagradzał voxowymi gadżetami.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Olize, moi, Lolita, Vox FM w rytmie hitów. Wracamy do tego, jak można spędzać ostatni dzień wakacji. A i właśnie a propos języka francuskiego i samej Francji, to taka wiadomość. Ostatnie godziny wakacji mam zamiar spędzić w klubie GoGo w Paryżu. Pozdrowienia z Francji. Proszę bardzo, można się bawić? O, i to jeszcze jak. Ostatni dzień wakacji w pracy oczywiście szef kazał z kostki brukowej wyrywać chwasty, ale nawet nie chce mi się tego robić. Na luzie podchodzę dziś do tematu. Dopiero od jutra wakacje się kończą. No i to też jest akurat zdrowy stosunek do dnia dzisiejszego i do pracy. Umówmy się, no dzisiaj to jeszcze nie, dzisiaj na luzaku, dopiero od jutra. No ale mamy też głosówkę, którą ktoś nadesłał. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, jak się to robi, żeby wakacje spędzić lepiej? Bierze się jeszcze tydzień urlopu. Pozdrawiam, Rafał.
0: No, dobra, to zróbmy tak. Ja ci dam telefon do swojego szefa. Jak mi ogarniesz tydzień urlopu, cwaniaku, to wtedy pogadamy.

0: Sigma, Nobody to Love, Vox FM w rytmie hitów. 28 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. To oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju, ze świata, ale też również wiadomości sportowe. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Vox FM.
1: Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Reklama.
8: Na zegarach 17.30 to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Przyznał się do winy, choć podczas przesłuchania wyjaśnił, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Chodzi o wypadek, do którego doszło w piątek wieczorem w Zadrożu w województwie małopolskim. Kierujący samochodem potrącił 15-letniego pieszego i uciekł, mówi Tomasz Wawczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: Są to zarzuty spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą jego życiu. Prokurator zarzucił podejrzanemu, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, że uciekł z miejsca zdarzenia i również zarzucił mu zachowanie, które polega na spożywaniu alkoholu po popełnieniu czynu zabronionego, czyli po wypadku, a przed zatrzymaniem przez policję.
9: Do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie 26-latka. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Jest apel policji do kierowców. Służby szukają osób, które przejeżdżały przez Kędzierzyn-Koźle w tę sobotę i mają zamontowane kamery w aucie. Chodzi o pomoc w znalezieniu sprawcy brutalnego morderstwa. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spacerujący mężczyzna znalazł zwłoki 49-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń przyczyną jej śmierci były rozległe rany głowy. Nagranie można przesyłać do Wydziału Kryminalnego Policji w Opolu. A już jutro powrót do szkoły. Nie dla każdego ucznia 1 września to szczęśliwy dzień, mówi pedagog Nina Myalska.
11: Zwłaszcza dla nastolatków jest to trudny czas, bo tutaj całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład czy o 7 i jest dramat.
9: A według wyliczeń uczniowie będą mieli w tym roku szkolnym 178 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Już za pół godziny polskie siatkarki zawalczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii. Na ich koncie na razie 2 wygrane i 3 przegrane spotkania. Początek meczu punktualnie o 18. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. 37-letni szkoleniowiec pracował w Rakowie od 4 maja. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. Nazwisko następcy Kroczka jeszcze nie jest znane. A do Liverpoolu dołączył nowy zawodnik. Klub potwierdził transfer Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Kwota 123 milionów funtów jest rekordową w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej.

0: Run, Run, River w Vox FM. Chyba to jest numer jeden naszej bestlisty, ale pozwólcie, że ja to sprawdzę. Tak, no to numer jeden, faktycznie, tak głosujecie i tak jest. Ale wracamy też do tematu wakacji, bo dzisiaj ostatni dzień wakacji. Ciężko to powiedzieć, ale no taka jest prawda, niestety. I pytanie do was, jak sobie ten ostatni dzień wakacji przedłużyć? Generalnie jak przedłużyć wakacje, jak wykorzystać ten dzień, co zrobić, czego nie zrobić? Różne odpowiedzi, różne pomysły napływają na 609-8698-69. Proszę bardzo.
1: No muszę się do tego odnieść, bo ja naprawdę od jutra zaczynam kolejny tydzień urlopów, te wakacje, więc dlatego sobie spokojnie sobie go mogę przedłużyć. Dzięki.
0: Ja naprawdę nie wiem, jak wy to robicie. Nie mam absolutnie pojęcia, jak to działa, że wszyscy mają wolne, a tylko ja muszę pracować. Proszę bardzo, jeszcze jedna głosówka.
2: Cześć, tu Grzesiek. Jak przedłużyć wakacje? Jeżeli szef nie chce dać urlopu, zawsze można do niego zadzwonić i powiedzieć: szefie, gramy w statki. I powiedzieć L4.
0: O, to ładne, fajne, podoba mi się.
3: Na pełnej z Vox FM.
4: Reklama.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
7: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
4: Reklama.

0: Xbox. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
0: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
6: Prokuratura bada udział obcych służb. To po pożarze fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Będzie kontrola przewoźnika, którego autokar miał wypadek na Węgrzech. Problemy finansowe szpitala w Sanoku. Z placówki odchodzi coraz więcej lekarzy.
7: 18 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie wyjaśniają śledcze.
8: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
9: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
8: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
6: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Najprawdopodobniej dziś zacznie się kontrola firmy przewozowej, której autokar uczestniczył w tragicznym wypadku na Węgrzech. Sprawdzane będą m.in. czas pracy kierowców i stan techniczny pojazdu, mówi inspektor transportu drogowego w Rzeszowie Tadeusz Mik.
10: Przede wszystkim będziemy sprawdzać zapisy urządzeń rejestrujących, tachografów, zarówno z urządzeń zainstalowanych w pojeździe, jak i z kart kierowców. Będziemy sprawdzać również uprawnienia przedsiębiorcy, czy pojazdy były zgłoszone, czy pojazdy miały ważne badania techniczne.
6: Kontrola ma się zakończyć po 2 tygodniach. Jeżeli inspektorzy wykryją nieprawidłowości, to kara dla przewoźnika może sięgnąć nawet 15 tysięcy złotych. Równocześnie sprawę tragicznego wypadku bada prokuratura okręgowa w Krośnie. Śledczy otrzymali już od strony węgierskiej pierwszą część dokumentów. Cały czas czekają jednak na pisemne protokoły z sekcji zwłok wszystkich ofiar. Przypomnijmy, w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono także 30% miesięcznego wynagrodzenia.
11: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
6: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już przełożony w NFZ-cie i Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia, a są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. I jeszcze apel przed pierwszym dzwonkiem. Do szkoły, na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Rodzice powinni zwrócić uwagę, najmłodsi są dobrze przygotowani do jazdy, bo brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważny uraz, mówi nam lekarz z wrocławskiego SOR-u Grzegorz Gogolewski.
2: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
6: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze. Za jego brak rodzice mogą dostać 100-złotowy mandat.
7: Gdzie jeszcze nie pada, to najpewniej padać będzie, bo dzisiaj pada w całym kraju, chociaż jest nawet ciepło, bo w takim Przemyślu, no to nawet 30 stopni w tym momencie. Kozienice, tam tylko 18 i to najchłodniejszy punkt na mapie Polski. Jaki będzie jutrzejszy dzień? Deszczowy, ale też dalej ciepły. Już nie tak ciepły jak dziś, bo na termometrach okolice 23-24 stopni. Środa również 24-25 i też deszczowa. 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Poniedziałek 31, trzeba to zaznaczyć, 31 dzień sierpnia. A więc ostatni dzień wakacji, który spędzamy razem. Bardzo dobrze, w doborowym towarzystwie to i można spędzać czas na okrągło. Joy Touch by Touch to już teraz, można zrobić głośniej. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Numer 9 ostatniego notowania bez listy, Criss Cross Amsterdam. Jak się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bez lista, zjechać właśnie troszeczkę niżej, tak mniej więcej do połowy bez listy i tam jest taki plusik, minusik, trzeba nacisnąć tak jak wam gra w serduchu, no i później czekać do kolejnego notowania, ale zakładam, że się podoba, to w tym przypadku trzeba nacisnąć po prostu plusik, a już za chwilę propozycja do bez listy i na tę propozycję również można głosować w naszej bez liście. Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. Słuchamy.
1: Na pełnej z Vox FM.

To koniec. Koniec Roberta Lewandowskiego w polskiej kadrze. Takie komentarze czytam ostatnio w mediach społecznościowych. No umówmy się, Lewy, młodszy niż starszy, to już raczej nie będzie. Lata lecą, emerytura coraz bliżej. Natomiast no Robert ma się pojawić na nadchodzącym zgrupowaniu i wystąpić w meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i jak się okazuje, ma być to też istotne zgrupowanie, chociażby w kontekście właśnie przyszłości Roberta Lewandowskiego, jeżeli mówimy o naszej polskiej kadrze. I przyznam szczerze, no tak trochę ciężko o tym myśleć, ciężko się z tym pogodzić, bo po pierwsze, no możemy stracić najlepszego naszego strzelca, a po drugie, no to my nawet nie mamy go kim zastąpić. Na pełnej z Boss FM. Także kolejna impreza piłkarska, nie ma co liczyć, że tam zobaczymy polską kadrę. Przynajmniej znowu będzie się można wyspać.

0: Alessandra, Queen of Kings. Podobno królowa jest tylko jedna, ale coś mi się wydaje, że każdy ma właśnie jedną u siebie w domu. No pamiętajcie, żeby o nią właściwie dbać, bo później z uroczej komnaty bardzo szybko, panowie, można trafić do zgniłego lochu. A przecież nikt by tego nie chciał, prawda? 26 minut do 19.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
10: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
11: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
12: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
11: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
15: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
16: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: reklama. Bo w media ekspert tanie masz. O tak, tanie masz.
1: W media ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM.
11: Gorzów. Gorzów.
13: Znamy datę zebrania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od tego zaczniemy wiadomości. Chcą wyższych pensji i zmian w systemie. Nauczyciele protestują przed 1 września. Na koniec o telefonie życzliwości dla seniorów.
14: 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
15: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
16: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
15: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL, Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
13: Głos w sprawie zabrał tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc w przeciwnym razie zawieszeniem praw członkowskich MKOL-u, co uniemożliwiałoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracy. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
17: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było 2 prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
13: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestują, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagają się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
18: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem: podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
19: Rozczarowanie, gorycz, złość.
20: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
18: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
21: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
18: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
13: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. mogą zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
2: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
3: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W tej zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
7: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
9: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
12: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
19: Czyli to jest ułatwienie pana zdaniem?
12: Tak, bardzo duże ułatwienie.
13: W drugiej połowie ubiegłego roku z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowy ponad 120 godzin.
14: Gdybym miał jednym słowem określić pogodę na kolejne 3 dni, to byłoby to słowo deszcz. Po prostu deszcz. Deszcz. To wystarczy, bo dzisiaj pada, jutro padać będzie, w środę będzie padać, w czwartek też będzie padać, za to w piątek, jak myślicie, również pada deszcz, a w sobotę też pada deszcz, no i w niedzielę, a w niedzielę już nie, w niedzielę jednak już nie pada, czyli na słońce trzeba czekać aż do niedzieli. Wtedy też 20 stopni tylko na termometrach. Chociaż, przepraszam bardzo, no troszeczkę tutaj wybiegłem ponad szereg, na północnym kraju, w północnej części kraju i w północno-wschodniej części kraju, tam deszcz może się pojawić. No ale to dopiero w niedzielę. Do tego czasu i tak będzie padać. 5 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie sobie troszeczkę zweryfikujemy pewne rzeczy, panie i panowie. No ale do tego będę potrzebował oczywiście was. Tymczasem gramy w rytmie hitów Lady Gaga i Poker Face. Ja mówię, dzień dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się.

0: kwadrans po 19. Przeglądam internety i moim oczom ukazuje się takie oto stwierdzenie. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Mężczyźni kłamią ponad dwukrotnie częściej niż kobiety. Serio? Serio tak jest? To ja teraz wbijam kij w mrowisko i sprawdźmy to. Dajcie znać, 609-869-869, zróbmy jedną wielką bitwę damsko-męską. Kto częściej kłamie i kogo właśnie, albo na czym ostatnio, na jakim kłamstwie przyłapaliście swoją drugą połówkę? 609-869-869. Najciekawsze wiadomości oczywiście będą nagradzane.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: VoxFM.

0: to częściej kłamie mężczyźni czy kobiety? Do tego tematu wracamy, bo wasze wiadomości napływają na 6986986. Hej tu, Anitka, znam swojego męża. Jak mówi, że ma dwa piwa, to znaczy, że jest czteropak. A jak jest czteropak, to na pewno drugi jest gdzieś schowany. Pozdrawiam. Okej, no dobra. Faceci to notoryczni kłamcy. Mój ostatni facet mówił, że tęskni, że czeka, ale zapomniał dodać, że tak samo tęsknił i czekał za innymi dwoma w tym samym czasie. Pisze Asia. Okej, kłamstwo. Wystarczy zobaczyć, ilu w Sejmie jest mężczyzn, a ile kobiet. Odpowiedź jest prosta, kto częściej kłamie. No dobra, to może jeszcze jakaś jedna wiadomość. Proszę bardzo, od Krystiana. My nie kłamiemy, my tylko staramy się, by nie urazić naszej drugiej połowy, ponieważ słowa, tak kochanie, przytakując, nie jest kłamstwem, lecz uspokojeniem sytuacji, bo my zawsze, mężczyźni, chcemy nie dodawać już drewna do ogniska. No to piękne akurat, coś w tym jest. Tak, my staramy się uspokoić sytuację. No ale jak tutaj patrzę na wasze wiadomości, no to jednak no, damska część załogi twierdzi, że mężczyźni jednak faktycznie kłamią częściej.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Panowie, co to ma być? No proszę o wasze wiadomości, no musimy obronić swój honor, nie może tak być. 26 minut po 19, Jorgus, nie mów nikomu już teraz.

0: To częściej kłamie mężczyźni czy kobiety? Wracamy do tego tematu. Witam. Kobiety kłamią częściej niestety, a w dodatku z gracją. Kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to niczego nie zmieni. Pozdrawiam, Pablo. No piękna filozofia. Ale mamy też głosówkę. Proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, witajcie. Radio WhatsAppem. Z tej strony Michał. Ja lubię na przykład, lubię tak opłamywać pod takim kątem, jeśli moja droga połówka prosi mnie, żebym przyjechał spotkać się z nią, to ja akurat idę w zaparte, że nie przyjadę, a jednak przyjeżdżam i po prostu z kwiatkami i tak fajnie, bardzo miło. Takie miłe kłamstewka. Pozdrawiam.
0: Aha, pozdrawiam. No takie miłe kłamstewka, no okej, okay, no dobra, to... No, można to zaliczyć, chociaż wiadomo, lepiej nie kłamać. Mamy też wiadomość od Weroniki, proszę bardzo. No niestety, chyba my kobiety częściej kłamiemy. No kochanie, ta torebka jest już taka stara, nie pamiętasz, rok temu ja kupiłam i teraz no przydałaby się nowa i tak to właśnie, no wiadomo o co chodzi. Ale chodzi też o to, żeby umieć się przyznać do błędu bardzo ładnie, a kobiety zwykle z tym mają problem. No przepraszam, drogie panie, ale tak czasami bywa. Weronika, woksowe gadżety są twoje.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
6: Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Reklama.

0: Koniec programu CPN. Od jutra ceny paliw pójdą w górę. 5 osób z zarzutami po ataku nożem w Jaśle. Będą lokale zastępcze dla mieszkańców wolącej się kamienicy w Szczecinie.
1: Godzina 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: To już ostatnie godziny tańszego tankowania. Od jutra paliwa na stacjach mogą zdrożeć nawet o złotówkę. Powodem definitywne zakończenie programu CPN, wznowionego przez rząd na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jakich stawek możemy się spodziewać i jak reagują na nie kierowcy? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: W Warszawie, szczególnie późnym popołudniem, na wielu stacjach do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki.
3: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
4: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
5: To tankuje się dzisiaj.
2: Usłyszeliśmy od kierowców. Od 1 września stawki na pylonach będą średnio o 90 groszy wyższe.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w 2 tygodniu sierpnia.
2: Prognozuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
0: Dodajmy, że wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Od usiłowania zabójstwa przez pobicie po nieudzielanie pomocy są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem na 20-latka w Jaśle. Podejrzani rzucili się na ofiarę z nocy z piątku na sobotę przy ulicy Mickiewicza. Ranny 20-latek trafił do szpitala.
7: Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 3 kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.
0: Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Podejrzani mają od 17 do 24 lat. Wobec jednego z nich zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W przypadku 4 pozostałych do sądu poszły wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynków i lokali komunalnych.
8: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
9: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy zaczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Na koniec jeszcze podsumowanie wakacyjnych kontroli. Inspekcja Transportu Drogowego przez całe lato sprawdzała pojazdy, którymi dzieci i dorośli jechali na wypoczynek, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
10: W okresie wakacyjnym Inspekcja Transportu Drogowego dokonała 4,5 tysiąca kontroli autokarów, z czego 3200 kontroli dotyczyło autokarów z dziećmi, z młodzieżą jadącą na letni wypoczynek.
0: W porównaniu do poprzedniego roku liczba letnich kontroli wzrosła o 20%.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polskie siatkarki grają o awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy. Ich rywalkami są Portugalki. Mamy 2-0. W tym momencie kończy się 3 set. No, remis. Polska, Portugalia po 21 punktów. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoich mediach społecznościowych. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. A ze stanowiskiem selekcjonera pożegnał się Dawid Kroczek. 37-letni szkoleniowiec po 3 miesiącach zakończył przygodę z Rakowem Częstochowa. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. Kto zostanie następcą Kroczka, tego jeszcze nie wiadomo.
1: Pogoda, która, chciałoby się powiedzieć, dostarczy nam wrażeń, na pewno spowoduje, że będziemy spędzać więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, bo deszczowo w tym tygodniu, ale ciepło przynajmniej, okolice 25-26 stopni, natomiast no właśnie, ten deszcz może być uciążliwy, ale w niedzielę, tak, już bez deszczu i nawet ładnie. Nawet ładnie, czyli mam na myśli okolice 24-23 stopni Celsjusza na termometrach. 6 minut po 20.

0: To już dwa lata. Dwa lata jak Roxy Węgiel i jej mąż Kevin powiedzieli sobie sakramentalne tak. I Roxy postanowiła się pochwalić no taką niespodzianką, jaką przygotował jej mąż. Salon pełen bukietów róż. To musicie to sobie wyobrazić. Balony w kształcie serca, mnóstwo balonów i oczywiście specjalny tort. A no i bym zapomniał, wśród tych wszystkich dekoracji oczywiście ślubne zdjęcie pary. No mega, no ładnie, no ładnie. No i oczywiście pochwalone na mediach społecznościowych. No pięknie, pięknie. No ma chłop gest. Zważywszy na to, że mają wspólny budżet, no to się zwróciło.
1: Na pełnej z Vox FM.

Mikolas Józef i a cappella. Można sobie pośpiewać, jeżeli ktoś umie, potrafi, ma do tego głos, dryk, to jak najbardziej. Tak, dlaczego by nie? W końcu to ostatni dzień wakacji i trzeba to zaznaczyć. Ja wiem, że ten dzień może nie należał do super ładnych, jeżeli mówimy chociażby o pogodzie, bo dosyć deszczowo było. Natomiast nie można dalej mu ujmować tego, że no, ostatni dzień wakacji. 31 dzień sierpnia, jutro pierwszy dzień września. Jutro wszyscy wracamy do takiej normalności, można by powiedzieć, bo uczniowie pójdą do szkół, rodzice wrócą do swoich obowiązków, do pracy. Ja wiem, że pewnie w pracy już teraz jesteście. Natomiast, no wiemy, okres wakacyjny rządzi się swoimi prawami. Niemniej, pamiętajcie jedno, że jak się wam zrobi smutno, nieprzyjemnie i dopadnie was taka jesienna chandra, to zawsze możecie tutaj wrócić do nas.

0: Ja generalnie bym za daleko nie odchodził. Najchętniej to zostańcie cały czas z nami. To wtedy jest duża szansa, że ta jesienna chandra was w ogóle nie dopadnie, bo w Vox FM gramy w rytmie hitów, w Vox FM poprawiamy nastroje i generalnie jest przyjemnie. Więc już wiecie, co należy zrobić w kolejnych dniach. Po prostu być z nami.
1: No!

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem. 20 minut dzieli nas od godziny 21. A propos, no właśnie, trudnych tematów, tematów miłosnych, to pamiętajcie, że nic straconego, jeżeli coś tam się złego zadzieje, to zawsze można się zgłosić do nas, a konkretnie do Pawelca. Kochaj albo rzucaj, bo ten program wraca po wakacyjnej przerwie. Będzie można znowu słuchać po 9.30, więc o 9.30. Więc śmiało. Śmiało, żeby później nie było płaczu. Jak coś tam się dzieje złego, no to Pawelec potrafi działać cuda. Trzeba tylko się zgłosić, on później dzwoni, ogarnia temat. Ostatnio taką pasę ma dosyć średnią, ale właśnie twoje zgłoszenie będzie może tym lepszym, tym dobrym, tym, w którym w końcu się uda i miłość zwycięży. Na pełnej z
1: autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Gorzów.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
3: Rusza śledztwo w sprawie sabotażu, to po pożarze w fabryce dronów. Bez prawa jazdy, za to na podwójnym gazie i z dziećmi na pokładzie. Mieszkaniec Kielc usłyszał zarzuty, a przed początkiem roku czarny pasek dla minister edukacji. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie dochodzenie w sprawie sabotażu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Specjalna Grupa Kieleckich Policjantów wyjaśniają okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się tuż po północy w zakładzie grupy WB Electronics, produkującym podzespoły do dronów wojskowych.
4: Policjanci będą szczegółowo analizować zabezpieczone ślady i materiały, prowadzić czynności procesowe oraz weryfikować wszystkie możliwe wersje dotyczące przyczyn pożaru.
3: Mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski i dodaje.
4: Zespół będzie ściśle współpracował z przedstawicielami innych służb i specjalistami, a prowadzone czynności odbywają się pod nadzorem prokuratury.
3: Jak informują służby, zanim zauważono płomienie, w obiekcie zadziałała czujka antywłamaniowa, a monitoring miał zarejestrować postać w kominiarce. 3 miesiące w areszcie i 2 poważne zarzuty to konsekwencje jazdy po alkoholu dla 42-latka z Kielc. Mężczyzna mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
5: Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie. Jak się okazało, mężczyzna posiadał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3: Do zdarzenia doszło w centrum Kielc. Kierowca doprowadził tam do kolizji z 2 innymi pojazdami. Policjanci zatrzymali go na miejscu, skąd trafił do policyjnej celi.
5: Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
3: Podejrzany usłyszał też zarzut narażania 4 dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu. W świetle polskiego prawa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Politycy do tablicy, apelują nauczyciele i uczniowie. Początek roku szkolnego już jutro, a zatrudnieni w oświacie domagają się podwyżek. Obecnie nauczyciel rozpoczynający swoją karierę zarabia 500 zł powyżej minimalnego wynagrodzenia. Związkowcy chcą, by zarobki były uzależnione od średniej krajowej, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
6: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna. I widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
3: Zmian domaga się też akcja uczniowska i twierdzi, że wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach potraktowano po macoszemu, mówi przewodniczący akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
7: To będzie przedmiot z wyciętym sercem, bez zdrowia seksualnego. I ten temat zdrowia seksualnego jest o tyle ważny, że dotyka każdej i każdego z nas. Dlatego mówiąc o tym, że jest to wycięte serce, my cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne segmenty zostały usunięte.
3: Od jutra do szkół pójdzie blisko 5 milionów uczniów. A na koniec jeszcze zaproszenie na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie, czyli na 8 rundę na antenie Vox FM. Chwilę po godzinie 8 rano gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. Rozmów będzie też można posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie. Mamy alerty przed burzami tej nocy. To w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Zachodniopomorskiem, Pomorskiem i w Lubuskiem, a w całej Polsce opady deszczu przez całą noc. Na termometrach od 13 stopni na plusie na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. No i jutro podobnie, znów deszcz, znów burze, to na północnym wschodzie. Z kolei na termometrach od 19 stopni na Warmii i Mazurach do 24 znów na Podkarpaciu. Będzie najcieplej i na Lubelszczyźnie również.
8: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
9: Po wakacyjnej przerwie wraca voxowa publicystyka. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam słuchaczy. I dzisiaj dwa ważne tematy, bo będziemy rozmawiać o hali zniszczonej pożarem z prezeską Gierha, o tym, co się dzieje, jakie są plany i harmonogramy, oraz także sport to zdrowie. I różne sztuki walki, na które mogą zapisywać się także osoby niepełnosprawne. Zaczynamy. Pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
9: Pani prezes, najpierw chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli, bo już taka nasza ta pora letnia powoli mija. Jak te wakacje, ta letnia pora, jeśli chodzi o ryneczek, o przedsięwzięcia, wyglądała właśnie w GRH? Było dużo pracy?
0: Praca jest zawsze, z czego należy się cieszyć, ale ten sezon, jeśli mówimy o ryneczku, on nadal trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast zauważyliśmy zwiększoną liczbę kupców i także odwiedzających. To też jest wyzwanie na przyszłość i będziemy musieli, już rozmawiałam z tym, w tym temacie z panem prezydentem, bo kiedy są te targowe dni na ryneczku, robi nam się ciasno, jeśli chodzi o parkingi, i będziemy musieli pomyśleć w następnych latach, bo ten teren, za chwilę będą oddawane nowe mieszkania przez kolejną spółkę miejską GTBS, więc przybędzie nam mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo też klientów na ryneczku zapewne, ale też przybędzie samochodów, będziemy o tym musieli myśleć. Natomiast jeśli patrzeć z punktu biznesowego, no to po tym maju 24, gdzie spotkała nas ta należy o tym powiedzieć, po prostu tragedia, spalenie hali numer 3. Naszym głównym ciężarem w takich naszych działaniach marketingowych to było technicznie przywrócić jak najszybciej halę numer 2, gdzie mamy dzierżawców i te duże sklepy, które Państwo odwiedzacie, no i żeby mogły jak najszybciej funkcjonować, więc chcieliśmy też wypromować ich i nie skupialiśmy się już tak na ryneczku Jerzego Bąsa, daje świetnie sam radę. Pewnie należałoby zapytać się, czy gdybyśmy nie robili tam imprez, eventów, czy nadal przychodziliby ludzie? Myślę, że tak, ale trzeba mówić o ryneczku i będziemy o nim mówili. Wkrótce przed nami duża impreza, myślę, że o tym za chwilę powiemy. Natomiast my się skupiliśmy na tych działaniach promujących halę numer 2, że wróciliśmy po prostu powoli, wracamy do normalnego toku.
9: I to jest bardzo ważne. Zaraz właśnie przejdziemy do tego tematu. Jeszcze tylko bym chciała zapytać. Właśnie, ryneczek świetnie sobie radzi. Tam mamy ogromny wybór, bo są warzywa, owoce, różnego typu przetwory, sery, mięsiwa, bo jak ja tam byłam, chociaż powiem szczerze, że rzadko mi się zdarza, bo wiadomo, praca od rana, to człowiek jakby nie ma możliwości. Ale ta sobota jest też właśnie taka wyjątkowa, że osoby, które no mają tydzień, że tak powiem, zapracowany, mogą się wtedy wybrać. Tutaj z asortymentem się nic nie zmienia. Jak już to możecie powiększać, rozumiem, te możliwości.
0: Tak, oczywiście mamy sezonowość tych produktów, tak jak pani redaktor zauważyła, ale na pewno bardzo mnie cieszy ta informacja, o której mówi pani. Bardzo nam zależało na tym, żeby soboty ożyły, tak? Żeby to nie był ten ryneczek piątek, który jest największy, środa i poniedziałek, bo przecież cały czas w końcu ożyła sobota. W końcu widzimy tam rodziny, widzimy młodych ludzi, którzy w tygodniu po prostu pracują i nie mają czasu, żeby zrobić te zakupy. I nasi kupcy też to zauważyli. Soboty przez niektórych były czasami omijane jako dzień nieatrakcyjny handlowo, a w tym sezonie po prostu mamy w końcu w sobotę ruch na ryneczku, no co nas bardzo cieszy. No i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kupić można tam naprawdę wszystko. Jeszcze powiem o kwiatach, bo bardzo je lubię. No jak przychodzi piątek, to muszą być kwiaty z ryneczku na stole w domu, bo inaczej się nie da. Mamy rzeczywiście ten duży asortyment. Czy mamy jeszcze możliwości? Mamy oczywiście możliwości przede wszystkim na hurcie nocnym, bo to, czego zazwyczaj mieszkańcy nie widzą, to jest ten hurt, który odbywa się od drugiej w nocy. Mamy jeszcze 2-3 boksy, które moglibyśmy zagospodarować i przyjąć nowych dzierżawców. Natomiast myślę, że każdy, kto chce handlować, takie miejsce dla niego może nie na stałe, ale okazjonalnie do sprzedaży się znajdzie.
9: I super. Jeżeli właśnie słyszą nas chętni, którzy chcieliby pokazać swoje produkty, to jak najbardziej droga otwarta, można się kontaktować z naszym GRH.
8: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: To teraz pani prezes do tej właśnie części trudniejszej, tej newralgicznej, majowy pożar, spłonęła hala trampolin, która właśnie była częściowo, że tak powiem, scalona właśnie z obiektami, które dzierżawicie. Jak to wygląda na ten moment? Bo wiemy, że w lipcu to wszystko ruszyło z powrotem. Jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o dzierżawców i o was, bo wy też tam macie przecież swoje biura.
0: Tak, szanowni państwo, przejeżdżając ulicami widzicie na pewno, zjeżdżając z mostu, popalone i zawalone ściany dachu hali. To wygląda, to straszy, tak? To przypomina cały czas o tej tragedii. Ale wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Ostatnio wydaną decyzją, który wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest decyzja o rozbiórce tej hali. W tej chwili wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać to, co powiedziała pani redaktor. My jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki musi być ona właśnie zaprojektowana, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrane, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy do sierpnia przyszłego roku, bo przed nami, tak jak powiedziałam, jest zima i sąsiedztwo tej hali. Już w tej chwili po zrobieniu projektu i jeśli wyłonimy projektanta tej rozbiórki, to powinno nastąpić do końca października. Powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania. Tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza.
3: I na tak, mnóstwo dokumentów.
0: Bardzo, bardzo dużo dokumentów, no ale... No, to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić, że to tak długo, znaczy, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty i w tej chwili rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru straciliśmy nie tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też straciliśmy jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy całe zaplecze socjalne, tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, których do tej pory nie możemy po prostu wejść, bo
3: cały czas... A czy tak wejdę w słowo, tak. Pani prezes, a czy wiadomo właśnie w ogóle, no rozumiem, że tam dostać się nie można, ale w ogóle w jakim one mogą być stanie, żeby to jakoś coś stwierdzić właśnie, jakoś coś określić? Czy dopiero przy tych pracach będziecie
0: dopiero
3: tam...
0: przy tych pracach. Proszę pamiętać, że ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane. ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy? Stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi i nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy. Mamy tam kasy, w szafy pancerne, to będziemy przynosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty.
3: No to faktycznie to będzie ogrom pracy, bo tak w sumie po pożarze, czy w trakcie już, jak rozmawiałyśmy, że właśnie są duże straty, że będą, ale to faktycznie nie zdaje się nawet człowiek taki, no, zwykły mieszkaniec, co tam było, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Bo jako spółka tam te pomieszczenia, które są, jakby nic się nim nie stało, są uratowane, wy normalnie działacie, pracujecie, wszystko jakby w cudzysłowie toczy się normalnie.
0: Toczy się normalnie, w miarę normalnie, bo... Są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. Najważniejsze jest dla nas, że to właśnie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, bo było też wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę uratowała nam tą halę numer 2, uratowała nam nasze pomieszczenia poniżej nas, gdzie są sklepy, gdzie byli też dzierżawcy inni, z którym wynajmowaliśmy też pomieszczenia biurowe. No to ocalało, tak? Ocalały, można powiedzieć, nasze miejsce pracy, a to, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No, najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, a też wszystkim innym służbom, tak naprawdę Gierha straciło część majątku, bo straciliśmy, ale nadal działamy. Gierha to nie tylko ryneczek, to także bulwar, to także na ulicy Żwirowej miejsca, gdzie handlują nasi kupcy kwiatami. Także, że mamy co robić, ocalono nam, chociaż my też bardzo, cały ten zespół mój, no przez prawie 2 miesiące czuwaliśmy nad pogorzeliskiem razem z firmą ochroniarską, mieliśmy dyżury. No i przywrócenie takich hal, które są po sąsiedzku, z całą infrastrukturą, jak woda, prąd, ciepło, to też musieliśmy zrobić, a zrobiliśmy to prawie w ciągu 7 dni roboczych, więc robiliśmy to bardzo szybko.
3: Super, że to tak się udało wszystko właśnie w cudzysłowie ogarnąć, ale wiadomo, jeszcze wiele będzie do zrobienia. Chciałabym wrócić do tego jakby harmonogramu. Poszły zapytania ofertowe właśnie o projektanta i to, ile to czasu czekacie na te odpowiedzi?
0: Dobrze, jeśli chodzi o harmonogram, to wygląda tak. Teraz do 1 września powinniśmy dokonać wyboru projektanta. Ten projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz z wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, tak?
3: No
0: musimy
3: właśnie
0: wiedzieć, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. Tutaj na podstawie właśnie wykonanego ten będziemy wybierać, to już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to będą, to wiemy na pewno, kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to na pewno jest przetarg i po wyłonieniu i po przetargu przekażemy halę numer 3 dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny. Tak jak powiedziałam, termin mamy do sierpnia, ale chcielibyśmy ukończyć to, jeśli by się udało, w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy w tym czasie mieli czas na to, żeby porozmawiać wspólnie z większościowym właścicielem, a nim jest miasto Gorzów, co dalej z tym placem, bo to zostanie plac po hali numer 3, bo stanowisko spółki jest takie, że jak najszybciej powinniśmy przywrócić tam funkcje zarobkowe dla gorzowskiego rynku hurtowego i spółki, ponieważ mamy też akcjonariuszy, to miasto nie jest jedynym akcjonariuszem, chociaż największym, ale też mamy akcjonariusze, to są przede wszystkim kupcy. Kiedy powstawał gorzowski rynek hurtowy, to oni byli i do dzisiaj są akcjonariuszami. Co bardzo, prawda, jest to akcjonariat bardzo rozproszony, ale z każdym głosem się liczymy w spółce akcyjnej, bo taką spółką jesteśmy i myślę, że tu wspólnie podejmiemy takie decyzje. Co dla nas znaczy utrata nie tylko majątku, ale to są też utraty przychodów, więc będziemy musieli podjąć decyzję, jak dalej zagospodarować to miejsce, aby to było miejsce, które będzie przynosiło przychody dla gorzowskiego rynku hurtowego, bo spółka co do zasady powinna się bilansować i zarabiać i być na plusie, i do tej pory tak było, więc chcielibyśmy, żeby ten rok na pewno przy utracie takich

0: zabezpieczenie częściowe ściany, aby ta hala nie runęła na stację transformatorową, która tak naprawdę zabezpiecza w prąd całe centrum handlowe, nasze hale, wszystkich sąsiadów, więc to było najważniejsze, żebyśmy nie doprowadzili do takiej katastrofy. I to się na całe szczęście nie stało, zabezpieczyliśmy. Ale już wtedy zaczynaliśmy ponosić pierwsze wydatki związane z właśnie zabezpieczeniem tej hali po pożarze. Następnie to do dzisiaj jest tam ta hala, jak Państwo widzicie, jest ogrodzona i jest ona monitorowana przez ochronę i fizyczną, ale też monitoring jest. Jest to ogrodzone, za to ogrodzenie też się płaci. Wyłączona jest przecież jedna z ulic i za zajęcie pasa drogowego cały czas płacimy, więc my dlatego robimy teraz takie szybkie działania, żeby jak najszybciej to rozebrać i żebyśmy już tych kosztów nie musieli ponosić w związku z
1: tym. A jaki to jest do tej pory, Pani Prezes, mniej więcej szacunek, ile do tej pory jakby z samych wydaliście?
0: To znaczy tak, my jeszcze nie możemy mówić do końca o wszystkich kosztach. Pamiętajmy, że o budynku, o którym mówimy, hali numer 3, ta hala numer 3 była ubezpieczona. Nasza polisa zabezpieczała nas przed tego typu zdarzeniami, a więc większość kosztów, które ponieśliśmy, chociażby właśnie zabezpieczające te ściany, czy rozbiórkę dachu, która była, są to faktury wysłane do firmy ubezpieczeniowej w całości, więc będę mogła mówić, czy to był nasz koszt wówczas, kiedy firma na przykład nie będzie chciała pokryć tych faktur. Na tą chwilę nie mamy takich sygnałów, wszystkie faktury zostały im wysłane. To będzie kwota przeszło 300 tysięcy, która do tej pory została tam wysłana. My mieliśmy ubezpieczenie na tej hali otworzeniowe, bo to jest takie ważne słowo, nie majątkowe, ale otworzeniowe, na kwotę 6 milionów. Dla nas jest najważniejsze i zakończenie spraw w prokuraturze. Prokuratura i policja badały tą sprawę razem z biegłymi w tym zakresie od pożarnictwa. Będzie to jedna jakby z ważniejszych dokumentów, które przekażemy do ubezpieczyciela, tak? Co było przyczyną tego pożaru i wówczas rozpocznie się, myślę, już cała procedura wypłaty odszkodowania. My z tej strony wiemy, bo nie jest to moja pierwsza praca w spółce komunalnej, spółce publicznej. Obojętnie oczywiście, gdzie się nie pracuje, czy jest to spółka prywatna, to każdy doskonale wie, że sprawa dokumentacji, przeglądów pożarowych, wszystkich, elektrycznych,
1: wszystkie wymogi,
0: tak, muszą być w zakładach pracy prowadzone terminowo, wzorowo. I to nie chodzi o to, że w wyniku takiego pożaru, żeby mieć dokumenty, żeby je pokazać, że to się robiło, ale to po prostu się robi dla siebie, tak. To, że ta hala spłonęła tylko trójka i ten ogień nie zajął na całe szczęście innych hali, to też było to, że te wszystkie systemy pożarowe, które tam były, te pootwierane klapy na dachu, gdzie niektórzy widzieli właśnie, że równo się pali i słupy ognia wychodziły, to było otwarcie się w sposób prawidłowy klap dymnych, kiedy ten dym po prostu tam powstał i one się otworzyły. Dzięki temu ten ogień poszedł do góry, a nie poszedł na te ściany. I my te dokumenty wszystkie przekazaliśmy bez zbędnej zwłoki dla policji, która w imieniu prokuratury te postępowanie przygotowawcze prowadziła. Także z naszej strony nie było żadnych ograniczeń. Wszystkie dokumenty prowadziliśmy. Na całe szczęście, kiedy mówię o tym archiwum, te dokumenty takie, które dotyczą przeglądów technicznych, no były w tej części budynku, w biurach działu technicznego.
1: Tak,
0: bo one są pod ręką, bo one zawsze są.
1: Gdyby coś trzeba było sprawdzić, czy ewentualnie gdzieś właśnie.
0: W archiwach raczej były dokumenty, tak jak mówi nazwa, archiwy archiwalne, więc te, które są na bieżąco potrzebne do obsługi spółki, na całe szczęście były w tych naszych pomieszczeniach, które nie uległy pożarom.
1: Tak zapytam, no bo człowiek no nie na wszystkim się zna, jest laikiem, czy to odszkodowanie, ta odtworzeniowa suma, czy ona też może pokryć, nie wiem, właśnie rozbiórkę i tak dalej, czy to muszą być zupełnie inne źródła pochodzenia pieniędzy?
0: Na te pytania w tej chwili nie odpowiem. Na pewno te pierwsze działania popożarowe można było z tego pokryć. Natomiast jeśli chodzi o rozbiórkę, to nasza spółka

0: córka posiada też własne środki finansowe. Mieliśmy i mamy cały czas swoje własne środki złożone na lokatach i z tych środków zabezpieczymy, na pewno nam to starczy na rozbiórkę. Natomiast jeśli w przyszłości będziemy mówili o budowie, to na pewno te pieniądze, które przyjdą z odszkodowania, będą w całości przeznaczone na odbudowę, czy też postawienie czegoś nowego, w jakiej funkcji, z jakim tym, no to jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, bo żeby rozmawiać o tym, co tam chcemy, musimy przede wszystkim wiedzieć, czy mamy na to środki finansowe, tak? Stąd też tych parę miesięcy, kiedy będą trwały te sprawy rozbiórkowe, to będzie ten czas, że będziemy już znali odpowiedź od ubezpieczyciela, więc będziemy wiedzieli, na jakie środki finansowe możemy liczyć z ubezpieczenia. Będziemy mogli też poszukać środków na zewnątrz, jeśli będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić, czy chcemy dalej pełnić tą główną naszą rolę, a więc być na, wynajmować pomieszczenia i mieć tą funkcję komercyjną. Myślę, że to potrafimy robić najlepiej, ale pytanie, co będziemy tam dalej chcieli, tak? Bo to, że musimy odbudować część administracji, no to już wiemy, no musimy. Ale co dalej z tymi 3000 metrów? Jak je zagospodarować? Bo jest to też ten moment w tej chwili, po pożarze, gdzie możemy zmienić funkcję tej hali, tak? No umówmy się, hala została budowana jeszcze przed wojną. Później były to te czasy Ursusa, tak? I każdy zna, że to było to miejsce przemysłowe. Więc może teraz będzie też ten moment, żeby przypomnieć chociażby na jednej ze ścian, czy kawałku ściany, że taka hala tutaj była i powstanie. I obojętnie co tam powstanie, na pewno będziemy chcieli, żeby była też ta historia tej hali. Stąd też wiemy, że ci, którzy będą tam prowadzili prace rozbiórkowe, o czym poinformowałam też pana prezydenta, że i był to nasz wspólny tutaj takie, jakby jest taka wspólna deklaracja ze strony miasta i ze strony spółki, że część tych legendarnych, czy też starych, historycznych cegieł, elementów zostawimy. Mamy dużo placów, mamy dużo miejsca, zabezpieczymy je, że przy przyszłej przebudowie, obojętnie jaka to będzie funkcja, czy handlowa, czy usługowa, czy jakaś inna, żeby jednak te elementy tam wmurować, zostawić i mało tego, będzie miejsce na to, żeby opisać historię tego miejsca, tak?
1: No super sprawa, myślę, tak wkomponować elementy, które właśnie są ocalałe.
0: Tak, rozmawialiśmy właśnie z panem prezydentem i uznaliśmy, że to będzie ten kierunek najlepszy, żeby pamiętać, bo to miejsce ma swoją historię też Solidarności, powstania i tego, co się działo w tych czasach na Ursusie, więc warto o tym opowiedzieć, o tej historii przedwojennej i tego miejsca i tej bardzo ciekawej powojennej. Wiele osób tam przecież pracowało.
1: Dokładnie. A czy tak z ciekawości zapytam, czy już coś, jakieś pomysły kiełkują?
0: Kiełkują, ale na razie zostawiamy je tam, gdzie kiełkują, czyli w głowie.
1: Okej, okay. Dobrze, może tam za jakiś czas pewnie,
0: na pewno,
1: jak się powyjaśniają różne te sprawy, uda się wykonawcę znaleźć. No to dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ta taka oficjalna data, przypomnijmy, to 14 września, gdzie właśnie możecie już jakby ruszać. No wiadomo, że wybranie projektanta, tworzenie tego projektu, wykonawca jeszcze na przykład w tym roku, czy dopiero tak gdzieś na początku przyszłego?
0: Zobaczymy. Według naszego harmonogramu, którego takiego zakładamy, że działamy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, że nie ma żadnych odwołań, nie ma rażąco niskiej ceny, czy jest to cena taka, która będzie wyliczona, czy blisko tej ceny i będziemy mogli po prostu go wybrać. Wtedy będziemy mogli jeszcze w tym roku wybrać wykonawcę.
1: Trzymamy kciuki, by wszystko się poudawało, jak to się mówi, w pierwszym terminie, żeby nie było innych podejść.
0: Bo wiadomo, zawsze miałam szczęście do tej pory w inwestycjach, więc niech tak będzie. Niech mnie nie opuszcza, chociaż w tym zakresie.
1: Dokładnie. Trzymamy kciuki, no ale wiadomo, musicie funkcjonować, działacie, rozwijacie się.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Tu już pani prezes wspomniała, że macie też pod swoją opieką bulwar i ten bulwar cały czas, rozumiem, zostaje? Cały czas będziecie się opiekować? Jak to wygląda?
0: Do naszych zadań to jest administrowanie bulwarem, a więc jeśli chodzi o te zdarzenia, które są na bulwarze, które się dzieją, a dzieje się ich dużo, to są inicjatywy różnych organizacji czy miasta i tutaj o zgodę występuje się do miasta. Nasze zadanie jest takie bardzo, bardzo, można powiedzieć, proste, ale bardzo widoczne dla mieszkańców. Utrzymujemy mówimy, to przede wszystkim porządek. Mówimy tu o sprzątaniu, o wywozie nieczystości, ale też mówimy o utrzymaniu zieleni. Jest jej bardzo dużo na całym odcinku.
1: No ja wiem, czasem tu słyszę pod oknem koszenie.
0: Tak, to dobrze pracują. Ja zawsze dwa razy w tygodniu to mam wspaniałą pracę. Mogę sobie zrobić taką wycieczkę wzdłuż bulwaru, podziwiać warte, ale też wiadomo, że idę tam po to, żeby zobaczyć,
1: czy
0: wykonują pracę. Mamy też dużo tych wyzwań, ale proszę zauważyć, że i wartownia, która w tamtym roku odbywała się z tej strony, w tym roku na wale, tak, ale to wszystko, co się odbywało rano, mieszkańcy mogą wyjść bardzo wcześnie rano i pobiegać ze swoimi czworonogami i bulwar już jest czysty i posprzątany. I to jest wyzwanie, tak, w związku z tym, ale my już wiemy, jak to robić i kiedy miasto na ten rok ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy administratora, zgłosiliśmy się ponownie i zostaliśmy wybrani. Czekam teraz na podpisanie umowy ze strony pana prezydenta. My podpiszemy ze strony spółki i dalej będziemy zarządzać bulwarem. Ekipa, która na niej pracuje i zna się na tej pracy, bardzo się cieszy, bo będą dalej mieli pracę. Nie ukrywamy też, że w tym wszystkim prowadzimy też element takiej resocjalizacji, bo na bulwarze pracują też skazane osoby, które odrabiają wyroki, które właśnie na wolności. No i to są te, muszą wykonać te prace na rzecz społeczeństwa, więc mają świetną okazję właśnie, żeby przejść tutaj taką resocjalizację razem z nami, z naszymi współpracownikami. Są bardzo nam pomocni, bardzo chętni tutaj do pracy. Czasami sobie z nimi żartujemy, bo wiadomo, że no, pracują tam ci, którzy mają jakieś wyroki w różnych sprawach, a jak są młodzi ludzie, to zawsze żartujemy. W nocy rzucałeś butelki, jesteś skazany, teraz będziesz je sprzątał.
1: No dokładnie, dokładnie. Ja właśnie miałam zapytać, czy, no tak się domyślam i no, na logikę, że te wiosenno-letnie okresy, chyba to wtedy najwięcej tych śmieci chyba są właśnie na bulwarze, bo też młodzież tutaj wiemy, piątkowe popołudnia, kiedy jeszcze nie ma wartowni, a już jest wiosna, ten maj, no to się tu spotykają.
0: I niech się spotykają. To jest
1: nie prawo... wiem, czy porządek zostawiają, bo czasem widzę.
0: To jest prawo młodości. Trochę teraz mamy mniej śmieci, bo przynajmniej jeśli chodzi o plastiki i te szkła, bo mamy ten system oddawania i zwrotu kaucyjnego, więc nie ukrywam, że troszeczkę jest jakby w mojej ocenie trochę mniej tych śmieci, bo szybciej jakby sprzątają. Ale praca jest cały rok. Pamiętamy, że kiedy jest zima, to odśnieżamy, tak? No bo musimy odśnieżyć, a jest co tu odśnieżać, przynajmniej te alejki, żeby można właśnie było pochodzić, pobiegać. Także praca jest przez cały rok, później wiosna, no to są nasadzenia. Widzicie, że są te kwiaty, staramy się, żeby było kolorowo, że nie tylko te krzewy, które są wieloletnie, ale też dwa razy w roku nasadzamy kwiaty wiosną i później w pełni lata, żeby do późnej jesieni, no właśnie, cieszyły oko. A jest to miejsce, gdzie jest dużo restauracji i rzeczywiście miejsce spacerowe. No i Warta też żyje, bo na Warcie są przecież, odbywają się treningi, pływają jednostki, takie pływające stateczki. Nawet Ineco miało tu taki przez okres letni, zresztą jeszcze teraz pływają. Fajnie tak z perspektywy rzeki oglądać bulwar, z perspektywy mostu i być na samym bulwarze. Myślę, że też jest ładna perspektywa z pociągu, no ale akurat tym środkiem komunikacji ja się nie poruszam.
1: Tak, z tym środkiem komunikacji ostatnio, przez ileś już lat się ciągną problemy. Mają one się poprawić i na to liczymy, jak już wspomnieliśmy ten temat. A ja bym chciała jeszcze zapytać, bo przecież na wschodniej części bulwaru będzie inwestycja, bo tam będą zmiany związane z tą częścią rekreacyjną i tam pewnie wy też jest jakoś w tym uczestniczycie, jak się opiekujecie.
0: Tak, na pewno to będzie już ustalone po wyborze wykonawcy, bo pracy nam przez to, że będzie to plac budowy, wcale nam nie ubędzie, bo pamiętajmy, że bulwar będzie udostępniany, w dół bulwaru będziemy przechodzić pewnie dołem, tak pewnie będzie organizacja. No i zawsze jak jest plac budowy, to wyjeżdżają maszyny, dużo się dzieje i i na pewno będziemy mieli pełne ręce pracy, żeby ten teren, mimo że będzie trwająca przebudowa, żeby jednak ta przebudowa nie wpływała na to, że nie możemy korzystać z tej części, która będzie udostępniona i my za to będziemy po prostu odpowiadać.
1: Jasne. Zapytam jeszcze o dolne tarasy, bo one takie są newralgiczne, zwłaszcza wiosną, bywa, że poziom rośnie i tak dalej, wody, one są zalewane, no i później właśnie widzę te czyszczenie, te myjki i tak dalej. To też wymaga takiej większej pracy.
0: Tak, duża woda, tak jak mówimy, tak, w okresie tych roztopów, czyli na początku tych okresów pozimowych, wiosennych, no to jest zawsze taka dla nas pod szczególnym baczeniem. Bo nie chodzi tylko o same posprzątanie tu sobie, bo to ono jest specjalistyczne i jest bardzo ciężkie, ale to, czego się najbardziej boimy, to podmywania, bo zarządzanie to nie jest tylko sprzątanie. Zarządzanie to również jest naprawa taka bieżąca, oczywiście nie dużych remontów, ale naprawa bieżąca. Kiedy woda opada, bardzo często wymywa ze skarb tam, gdzie są granitowe te kamienie, kostki, wymywa. W tym roku okazało się, że po prostu gdzieś uszkodziło nam rurę i mimo, że była zima, mieliśmy bardzo duże zużycie wody, bo doszło do awarii i musieliśmy za to zapłacić. To, że jesteśmy spółkami miejskimi, to rozliczamy się ze sobą i nie ma zlituj się. Musieliśmy zapłacić za tę uszkodzoną rurę, chociaż nie była to nasza wina, ale właśnie to powodują te wysokie wody, zniszczenia po prostu głównie w tej infrastrukturze. Tak.
1: No właśnie, bo też mówię, nieraz właśnie widzę, że gdzieś coś tam jest naprawiane albo coś robione, no bo wiadomo, od wody, od zimy, od mrozu, bo to wiadomo, pęka, no jak to z takimi naturalnymi kamieniami bywa.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Bulwar będzie zadbany. No i teraz właśnie możemy przejść do naszej kochanej Renety Landsbergskiej. Bo jak już tu pani prezes też wspomniała, 19 września szykuje się drugi festiwal Renety Landsbergskiej. No i właśnie, co tam będzie? Możemy coś już zdradzić, opowiedzieć?
0: Oczywiście, że tak. Co prawda nie chcę zdradzić bardzo wiele, bo będziemy zapraszać wszystkie media nasze i również już dzisiaj zapraszam redakcję, żebyśmy spotkali się na konferencji, gdzie opowiemy ze szczegółami, ale na pewno możemy już dzisiaj zapowiedzieć, bo już są plakaty, już ruszamy z dużą kampanią na rondzie Santockim dzięki jednemu z naszych partnerów. Można powiedzieć, że w stosunku do pierwszego festiwalu, to ten drugi to taki z rozmachem. Po pierwsze, przesunęliśmy termin. W roku poprzednim był to październik. Już jest to okres, kiedy było zimno, ale nie mogliśmy po prostu tego zrobić wcześniej. W tym roku wiedzieliśmy, że musimy przesunąć, więc 19 września na ryneczku Jerzego, w tej dużej części, gdzie są domki, bo dla nas tam jest roboczo AB, a tam, gdzie stoją te drewniane domki, na tym dużym placu, który Państwo znacie, spotkamy się przy profesjonalnej scenie. To też jest doświadczenie z tamtego roku, gdzie nie mogliśmy pokazać całego programu artystycznego małych gorzowiaków, bo zrobiło się ślisko na scenie, nie chcieliśmy ryzykować się jakimś upadkiem. W tym roku mamy scenę, która będzie zadaszona, będzie duża i oprócz, więc można się domyśleć, że będą tańce. Będziemy śpiewać wszyscy razem, bo będzie na zakończenie konkurs. Cała impreza potrwa od 10 do 16, ale co jest bardzo ważne, w tym roku jest to festiwal Renety Landsbergskiej i miodu. Dlaczego miod? W Gorzowie gorzowscy pszczelarze, Związek Gorzowskich Pszczelarzy obchodzi swoje 80-lecie. To piękne wydarzenie.
1: Niezłe urodziny.
0: A pszczelarze to jest nieodłączny element handlowy naszego ryneczku. No bez miodu by nie było ryneczku. Na ryneczek właśnie przychodzi się po ten prawdziwy miód, bo tak jak mówią pszczelarze, jeśli chcesz naprawdę mieć miód dobry do herbaty, osłodzić ją, czy jeść po prostu łyżeczką.
1: Na chlebek z masełkiem.
0: Tak, to przyjdź do pszczelarza, tak? Dowiesz się nie tylko, dostaniesz nie tylko dobrej jakości miód, ale dostaniesz też historię, tak? Za tak naprawdę zamkniętą w tym słoiczku. Ja już od roku teraz, od roku przygotowujemy ten festiwal z miodziarzami i tak dużo rzeczy dowiedziałam
1: tak
0: się na temat miodu i jest słodko i będzie słodko. Oprócz tego, że pszczelarze mają 80 lat, ma 80 lat zespół szkół gastronomicznych, a przecież to jest partner ryneczku. Dołączyli się do nas producenci polskiej gęsi owsianej, które są gęsi nad Wartą i tą gęsiną razem z miodem będziemy Państwa częstować ze zespołem szkół gastronomicznych. Będziemy mieli konkursy, będziemy mieli nagrodę główną, którą będzie można wylosować, ale żeby to zdobyć, trzeba po prostu przyjść na festiwal. Będą koła gospodyń wiejskich, no już więcej nie powiem. I mamy mnóstwo partnerów, instytucji, które przygotowały dla gorzowian mnóstwo atrakcji, a zwłaszcza dla tych najmłodszych, ale nie tylko. Pomyśleliśmy o atrakcjach i konkursach w każdym wieku, więc myślę, że ktoś, kto przyjdzie, to się będzie świetnie bawił, zrobi sobie zakupy, bo to sobota, więc ryneczek będzie funkcjonował. Mało tego, na pewno nie wyjdzie głodny i jeszcze wyjdzie z jakąś nagrodą z konkursu.
1: Super sprawa. No i myślę też, że na pewno będzie można Renetę Landsbergską zdobyć certyfikatem tradycyjnym.
0: Przy tym wszystkim, mówiąc o programie kulturalno-rozrywkowym, zapomniałam o najważniejszej bohaterce. A tu przygotowaliśmy się w sposób szczególny. Zawsze tej Renety nam brakuje, kiedy zaczynamy sprzedaż. W tym roku powiedzieliśmy, że wiosną tylko kilka Renet zostało zagospodarowanych w jakichś konkursach, a w tym roku będziemy mieli przygotowane, uwaga, i proszę na spokojnie, 400 drzewek. Jeszcze tak dużej ilości nie mamy, pięknych. Można zobaczyć filmik na naszych mediach społecznościowych z GRH. Pokazujemy już Wam te sadzonki, one jeszcze są w szklarniach, ale już na Was czekają. Będzie też opowieść o Renecie Landsbergskiej. Myślę, że w tym roku już dla nikogo nie zabraknie i nie będziemy zapisywać na karteczkach imion, nazwisk i z telefonami, z prośbą, że jak się pojawi, to bo zabrakło. I też w tym roku będziemy kontynuować dalsze sadzenie, robienie nasadzeń, ale jako sadów, tak? Bo na tych sadach nam bardzo zależy.
1: No właśnie, bo to wiem przy okazji właśnie innych wydarzeń. Tylko przypomnimy, 19 wrzesień, ryneczek GRH, widzimy się tam właśnie z miodem i z Renetą, a właśnie sadzenie Renet, jak dobrze pamiętam, na tym gospodarstwie w Jasieńcu ma się odbyć. Czy już jest konkretna data, co i jak?
0: Nie, daty jeszcze nie mamy. Ona nie będzie zbieżna oczywiście z datą 19, bo to tak nie może się odbyć. Chcemy z tego zrobić kolejne wydarzenie. Jest to gospodarstwo opiekuńcze, które na co dzień przybywają seniorzy, ale jest to gospodarstwo agroturystyczne, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski i nie tylko, mają też dużo zagranicznych gości. To oni przyjechali do nas, kiedy był pierwszy festiwal, upiekli nam szarlotki i rozdawali mieszkańcom Gorzowa i wtedy powstała ta idea, że a słuchajcie, my im dostarczyliśmy produkt, czyli jabłko, a oni powiedzieli, mówię, ale gdzie my tą Renetę Landsbergską możemy kupić? Ja mówię, najlepiej jakbyście sobie ją sami posadzili. I tak powstała ta idea i będziemy w tym roku jesienią sadzić, więc te 400 drzewek to jest do sprzedaży, ale oprócz tego mamy zabezpieczonych 100 drzewek właśnie na nasadzenia i będą dwa sady. Jeden sad to właśnie w tym gospodarstwie w Jasieńcu i drugi będzie sad starych odmian jabłoni. On już istnieje przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, więc pojadą na południe i tam w ich ogrodzie, oni obok jest, też mają instytut doświadczalny, prowadzą różnego rodzaju prace badawcze, naukowe, ale to przekazujemy dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który jest naszym partnerem. I przekażemy im również sadzonki Renety Landsbergskiej i oni te sadzonki posadzą u siebie. Super, tak? Reneta będzie rosła na drodze do Sulechowa.
1: Super, super. I powinno tak być właśnie, żeby ją było widać i rosławać, bo jak dobrze pamiętam, też w tym roku,
0: w kamieniu,
1: w marcu chyba, tak?
0: Tak, na początku tego roku. No to czyli można powiedzieć, że jeśli posadzimy jeszcze ten, to w tym roku posadziliśmy 3 sady. Przy czym w kamieniu małym, w pole szkół rolniczych w kamieniu małym, no to jest duże nasadzenie, tak? Bo posadziliśmy tam 70 drzewek, to posadził głównie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KOWR, tutaj z oddziałem w Gorzowie. To on zabezpieczył środki na zakup tych jabłonek, a my zabezpieczyliśmy dla nich specjalnie wyselekcjonowane te sadzonki wraz z pokazem sadzenia. No i teraz uczniowie, dla nich to nie będzie tylko sad, z którego będą mieli jabłka, ale dla nich to będzie przede wszystkim miejsce wykonywania praktyk.
1: Ja myślę też, że i gorzowianie mają w swoich ogródkach i ogrodach, tak jak ja mam w swoim ogródku też jedną renetkę, którą pielęgnuję właśnie i mam nadzieję, że może w przyszłym roku, bo to jest młodziutka, może jakieś, to tak 2 lata chyba.
0: 2 lata. W drugim roku pojawiają się już pierwsze jabłuszka na renecie.
1: No właśnie.
0: I jeszcze szarlotki się z tego nie upiecze, ale już będą.
1: Ale już właśnie, tak się nie mogę doczekać. Rozwija się, widzę, że się przyjęła, wszystko jest dobrze. Odpukać właśnie, żeby nie zapeszyć.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Czy coś jeszcze ciekawego w planach, czy właśnie z gastronomikiem jakieś takie wydarzenia, jak zawsze organizujecie, zdrowotne, kanapkowe, jakieś tam inne, dyniowe, jesienne?
0: Czy będziemy jeść jeszcze z gastronomikiem i wspólnie degustować? Tak, będziemy jak najbardziej. Zaraz po jesieni, już tak na zakończenie, pamiętajmy, że przed nami są święta. Tak naprawdę ryneczek Jerzego żyje cały rok. Takie miesiące, które można powiedzieć, że sobie kupcy, rolnicy odpoczywają, to są te miesiące zimy, ale i tak wtedy pojawiają się tam producenci, producenci, tak trzeba nazwać. Mamy dalej sery, mamy dalej masła, mamy dalej wędlinki, mamy chleb, po który się przychodzi przecież do nas, do piekarni. Także że życie ryneczku trwa cały rok i my jeszcze w tym roku będziemy planować wspólne imprezy ze Zespołem Szkół Gastronomicznych. Oni mają właśnie we wrześniu swoje 80-lecie, ale jednak znajdą czas, żeby się też pojawić u nas na festiwalu. Bardzo ich pozdrawiamy. To jest taki partner bardzo wdzięczny, bo to nie tylko, że przygotowują i przyciągają tym swoim smacznym, pachnącym jedzeniem nie tylko kupców, bo oni to za bardzo nie mają czasu, jak się coś dzieje, to co przede wszystkim handlują, ale tych wszystkich kupujących i nas odwiedzających, ale to przede wszystkim praca z tymi, bo tutaj młody człowiek jest ważny, uczniami. Oni bardzo chętnie przychodzą do nas na ryneczek, rozdają ludziom właśnie to, co przygotowali, cieszą się, jak to smakuje, bo to oni przygotowywali. Mamy zawsze dla nich jakiś upominek edukacyjny przygotowany, więc to jest tak z naszej strony takie podziękowanie dla uczniów, a jeśli chodzi o szkołę gastronomiczną, to na 80-lecie też nie pójdziemy z pustymi rękoma. Szkoła, co może potrzebować szkoła? Zawsze potrzebne są, śmiejemy się, deski, garki, więc pewnie coś kupimy sprzętu.
1: Tego nigdy za mało.
0: Tak, dla profesjonalnego, dla szkoły. Czekamy tylko na, co dyrektor sobie zażyczy. Na
1: co
0: pewno w ramach tej współpracy przyniesiemy.
1: Jasne, super. Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka.
0: Super. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Grzegorz Biegański, trener, organizator zawodów Biegański Jamniuk Gorzów. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie Państwa.
1: Widzimy się ponownie, Grzegorz, no bo wiadomo, rok szkolny rozpoczyna się, to też dla Was oznacza większy ruch, ale tak najpierw zapytam o wakacje same. Czy to był intensywny czas, czy bardziej wypoczynkowy, treningowy? Opowiedz trochę jak, no bo już mijają te wakacje.
3: To znaczy tak, w lipcu faktycznie odpuściliśmy, dużo zawodników miało wolno od treningu na temat, natomiast no już się my ruszyliśmy z treningami, ruszyliśmy między innymi z obozem, gdzie byliśmy w Lubniewicach, tam trenowaliśmy. No i szykowaliśmy formę do września tak naprawdę, bo już we wrześniu zaczyna się sezon naszych wszystkich dyscyplin, a mamy ich 5, więc było na czym pracować, ale myślę, że zawodnicy są przygotowani.
1: Okej, czyli przechodzimy już jakby do spraw bieżących, ale powiedz, jakiś odpoczynek był troszkę w wakacje?
3: Tak jak mówię, w lipcu większość zawodników gdzieś tam sobie powyjeżdżało, tak samo trenerów, więc to było takie rozluźnienie. Dużo mniej osób na sali, treningi luźniejsze, no od sierpnia ogień.
1: No właśnie, zaczyna się ciężka praca, to zacznijmy od tego właśnie. Co was tam czeka, jeśli chodzi na przykład o zawody? Czy to już tak startuje właśnie z kopyta?
3: Tak. W każdej dyscyplinie są określone zawody. Większość, co prawda, mistrzostw Polski już jest za nami. Tak jak mieliśmy mistrzostwa Polski w czerwcu, gdzie nasi zawodnicy zdobyli 20 parę medali, więc bardzo jestem zadowolony. Teraz będą Puchary Polski, takie kwalifikacyjne do wyjazdów na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Puchary Europy, więc jest o co walczyć. No wiadomo, w każdej dyscyplinie, jaką mamy, bo mamy boks, mamy MMA, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kickboxing, gdzie no, tak naprawdę to są różne dyscypliny i różne starty, no ale każda dyscyplina ma swojego trenera prowadzącego i jestem przekonany, że zrobią wszystko, żeby zdobyć kolejne medale.
1: No to zapowiada się faktycznie ciężka praca. W najbliższym czasie, jakie pierwsze są starcia?
3: W każdej dyscyplinie tak naprawdę w innym terminie. No teraz ciężko mi powiedzieć.
1: Porozrzucane,
3: tak. Ale intensywnie do końca roku startujemy.
1: Rozumiem, trzymamy kciuki, no bo zawodnicy są utalentowani, mają też wyniki, więc myślę, że będą kolejne super rezultaty. To teraz przejdźmy trochę do takiej strony nadal treningowej, ale właśnie waszych grup, jak to w tym roku wygląda, no bo wrzesień, to pewnie też czekacie na nowych, młodych, chętnych, dzieciaków, młodzież, jak tutaj jesteście przygotowani?
3: To znaczy, jesteśmy na 100% przygotowani, już teraz ruszamy od września ze wszystkimi naborami. Nabory dotyczą dzieci już od 4 roku życia. Takie grupy 4-6-letnie mamy naborowe oczywiście, czyli nowe dzieci w takich dyscyplinach jak boks, brazylijskie jiu-jitsu czy kickboxing, więc jak najbardziej zapraszamy. Oprócz tego oczywiście starszych, a tutaj dochodzą kolejne dyscypliny. Posiadamy no, duży obiekt, tak naprawdę 600 metrów, wyposażony w taki sprzęt, jaki powinny być, czyli worki, tarcze, wszystkie miejsca wyłożone matą i co wspaniałą recepcję, gdzie są panie, które się tym wszystkim zajmują, więc ruszamy na 100%, tutaj zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, no i dorosłych też jak najbardziej.
1: No właśnie, bo tych sekcji jest dużo. Też twoja uwaga skupia się na dzieciach, które nie tak łatwo z tym sportem i w ogóle z życiem sobie radzą, tak? Które mają specjalne potrzeby i różne niepełnosprawności, bo była pierwsza grupa, o której chyba wspominaliśmy, tak, opowiadałeś właśnie troszkę o uczestnikach. To w tym roku będzie kontynuowane?
3: Tak, jak najbardziej więcej. Będzie tworzona kolejna grupa tym razem dzieci młodszych. Tutaj tak naprawdę dzięki sponsorowi Łukaszowi te zajęcia są darmowe, czyli bezpłatne. Tu już z góry oczywiście zapraszam, zapisy w klubie. I tutaj dwie grupy. Jedna grupa 9-12 lat, a druga grupa 13-19 lat. Są to dzieci z niesprawnością intelektualną. Bardzo fajna praca, duża integracja między rodzicami, dziećmi, no i oczywiście nami, więc polecam serdecznie. Jeżeli ktoś jest chętny, proszę dzwonić do mnie, czy przyjść do recepcji klubu i zapisać swoje dziecko.
1: Grzegorz, powiedzmy jeszcze, przypomnijmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co na trening mam zapisać właśnie takie dziecko?
3: Przede wszystkim ale zostanie odciągnięte od laptopów, telewizorów, komórek i temu podobnych rzeczy. Jego sprawność zdecydowanie się poprawi, bo tak jak w ostatniej rozmowie rozmawialiśmy, często jest tak, że te dzieci przychodzą i tak naprawdę my nie prowadzimy sport, tylko rehabilitację, ponieważ te dzieci nie potrafią ani przewrotu, ani nawet jednej prostej, zwykłej czynności typu pompka. Więc my nad tym pracujemy. Oczywiście są dzieci, które są zdolne, no to wtedy bardziej idą w kierunku sportu, ale u nas w klubie trenują różne dzieci. No i na pewno co? Fajnie spędzony czas w miłym towarzystwie, integracja między tymi dziećmi, nowe społeczeństwo. No i z czasem to jest chęć uczestniczenia w takich zajęciach przez te dzieci. Nawet jeżeli za kary mają nie iść, no to wiem, że jest zadyma w domu.
1: To są też skutki zdrowotne właśnie, psychiczne, bo to inaczej w ogóle się funkcjonuje i działa. Jest ta dyscyplina, jest ten trening, jest no właśnie nowe środowisko, ale też przyjazne środowisko, żebyśmy powiedzieli właśnie, że to jest wszystko po to, żeby tym dzieciakom pomóc, ułatwić, poradzić. A ta grupa właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi, tu też powiedzmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co takiemu dziecku, nie wiem, ćwiczenia, bo no, przepraszam, ale można się spotkać z takimi zapytaniami.
3: Przede wszystkim, wbrew pozorom, te dzieci też poprawiają swoją sprawność fizyczną. Tak jak wspomniałem, integracja, bo tam też uczestniczą w tych zajęciach dzieci zdrowe. I co? Te dzieci tak samo z opinii tam matek tęsknią za tymi zajęciami, bo no są fajne. Tam są przede wszystkim ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, ćwiczenia gimnastyczne i prowadzimy w kierunku judo. Dlaczego judo? Ponieważ są organizowane mistrzostwa świata dzieci z niesprawnością intelektualną. Coraz więcej tych sekcji jest w Polsce, a na świecie to już jest takim standardem, więc moim takim dobrym kolegą jest międzynarodowy sędzia, który, nie ukrywam, mnie prowadzi w tym wszystkim. No i myślę, że od przyszłego roku prowadzimy te dzieci już, żeby mogły startować w zawodach judo. Oczywiście to jest tam troszeczkę inaczej wygląda niż przy normalnych zawodach. Ale nie wiem, czy tego nie zrobił już, jak już skoczę, zupełnie inny temat, bo wczoraj podjąłem decyzję, że zrobimy zawody judo razem później, bo czyli te nasze gorzowskie, 12 grudnia, to na 100% w sobotę. I tam będę chciał przynajmniej zrobić kilka walk takich pokazowych właśnie takich dzieci, że też będą uczestniczyć.
1: To bardzo fajne, uważam, że będzie można, te dzieci będą miały też możliwość poznania takich emocji właśnie, jak zawody prawdziwe, gdzieś wyjechać, zdobyć medal, osiągnąć sukces. Myślę, że to też dodatkowo, no nawet nie bonus, tylko duża atrakcja. Ale właśnie teraz podpytam, bo to, tak jak mówiliśmy, to też wygląda inaczej, jeśli chodzi o trenowanie dzieciaków. Macie właśnie, czy kogoś dodatkowo, czy sami się szkolicie właśnie, jak to wszystko ogarnąć? Czy może jakaś współpraca z gorzowskim startem, bo wiemy, że tutaj mają full doświadczenia ogólnie w dyscyplinach.
3: Przede wszystkim prowadzimy to z jeden lub dwóch trenerów. Nie ukrywam, że pomagają w prowadzeniu zajęć nam rodzice, którzy wykonują tak samo te wszystkie ćwiczenia. Wiadomo, te dzieci no, różnie się zachowują, więc oni też jakąś tam doprowadzają do porządku te dzieci. I co? No tak jak wspomniałem, te ćwiczenia troszeczkę są prostsze dla tych dzieci, ale ćwiczą, są zadowolone, biegają, są uśmiechnięte, tulą się, matki też przezadowolone, że mogą w takich zajęciach uczestniczyć, matki i ojcowie, bo ojcowie też oczywiście są. No i tyle.
1: Grzegorz, to cóż, póki co dziękuję Ci za rozmowę i przyjście do studia. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański, trener, zawodnik, organizator wydarzeń sportowych Biegański Jamnik Gorzów. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: Dotankuję się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy Państwo, rozumieć, że tamta Solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą Solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tchnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować, co to są za pomieszczenia. Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać, ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.
24: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
25: O wystawie lalek, która już niedługo w lubuskim muzeum. Ale zajrzymy także na rynek w Lubniewicach, bo tam sporo się zmieniło. Będzie również o oszustwach. Niestety kolejny raz przypomnimy wam o tym, komu nie wolno wierzyć. Na początek jednak o radnych i pieniądzach dla żużlowej stali. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
26: Gorzowscy radni przekazali 1,5 miliona złotych dla Stali Gorzów, ale nie byli jednak w tym jednomyślni. Za było 15 rajców, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało, a 1 w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. To trener Stali Piotr Paluch. Przeciw była m.in. Anna Kozak, radna niezależna.
27: Dlatego, że jeden z punktów w tej uchwale było 1,5 miliona przekazany na sporty kluczowe. Prawdopodobnie, bo nie wiemy tego, mówiliśmy o pieniądzach przekazanych na Stal Gorzów. Wydaje mi się, że powinniśmy być fair, żeby też były przekazane pieniądze na inne kluby, które też mają sporty wiodące w mieście. Mam też zastrzeżenia pewne co do sytuacji finansowej klubu, ponieważ uważam, że powinniśmy przestać się bać i powinniśmy odważnie podejść do rozmów o prawdziwej sytuacji finansowej klubu. Nie dlatego, żeby tą sytuację rozpatrywać pod kątem upadku klubu, tylko pod względem jak gdyby pomocy, czyli w jaki sposób powinniśmy pomóc temu klubowi, żeby wyczyścić tą sytuację i żeby były już spełnione pewne warunki, żeby powiedzmy te grzechy z przeszłości były uregulowane i żebyśmy mogli się skupić na tym teraz i tutaj, żeby klub jeździł i żeby zdobywał punkty dla naszego miasta.
26: Radni, którzy byli na tak, zasłaniali się tym, że w uchwale nie była wymieniona Stal Gorzów, mówi Roman Sądej z PiSu i Robert Surowiec z KO.
28: Dlaczego byłem za tym rozwiązaniem? Dlatego, że według informacji złożonych przez pana prezydenta i pracowników pana prezydenta, to środki, które dadzą szansę ubiegania się wszystkim klubom, więc jest jakiś wspólny mianownik dla wszystkich klubów. Natomiast dyskusja wokół sytuacji w Stali wyjaśniła też szereg kwestii związanych z rosnącym zadłużeniem Stali i niewywiązywaniem się z umów wcześniejszych przez miasto. Były argumenty, które zdecydowały o tym, że zdecydowałem się zagłosować za uchwałę.
3: Myśli pan, że na tym się skończy, czy jednak co roku będzie podobne?
28: Myślę, że na tym się nie skończy. Trzeba zdecydować o tym, w jaki sposób finansujemy sport wyczynowy w Gorzowie. Ja obiecałem na spotkaniu z przedstawicielami innych klubów i Stalą dosięgnięcia do archiwum domowego i wygrzebania sygnału swojej uchwały, kiedy bodajże w 2012 roku proponowałem rozdzielenie sportu wyczynowego od sportu młodzieżowego i rzetelne przedstawienie kalkulacji, która byłaby też policzalna przez prezesów klubów tego, jakiego rzędu środki z miasta w danym roku budżetowym moglibyśmy, na jakie środki moglibyśmy liczyć na podstawie poziomu rozgrywek, sukcesów, premii za medale i tak dalej. Więc myślę, że uda mi się tę uchwałę jeszcze raz odszukać i spróbuję zainteresować tym pomysłem służby pana prezydenta.
3: Na koniec jeszcze, pani dyrektor, jakby wycofywała się z tego załącznika, no ale i tak mówię o tym, że te 6 milionów to jest mniej więcej to są oczekiwania klubu na kolejne lata. Czy to jest poziom akceptowalny dla mnie?
28: To jest pytanie do, na chwilę obecną do pana prezydenta i do pani skarbnik, dlatego że oni mają największą wiedzę w realiach tworzonego budżetu na przyszły rok. My jako radni jeszcze tych założeń nie znamy. Może być to potężne wyzwanie dla miasta.
3: Z tego co widziałem, pan głosował za tym, żeby te 1,5 miliona, no dla Stali Gorzów, tak nie oszukujmy się, jednak poszło.
4: To była uchwała, która się składała z bardzo wielu elementów. Jednym z tych elementów był wzrost środków na sport, a ostateczną decyzję, jaka kwota do jakiego klubu trafi, podejmie prezydent miasta. Więc taką możliwość dałem prezydentowi, ale tak jak mówię, to było ileś elementów całej tej uchwały.
3: A to, co mówiła pani dyrektor, przekonało pana, że warto pomagać Stali, czy raczej jest to taka studnia bez dna? I...
4: Roda Miasto od wielu kadencji, jak jestem radnym, uznaje, że Stal jest sportem wiodącym razem z innymi dyscyplinami, więc warto dbać o Stal, warto dbać o Stilon, warto dbać o Wartę i warto dbać o nasze koszykarki i siatkarzy.
26: Przypomnijmy, Stal Gorzów zabiegała o dotację 2,5 miliona złotych. Gorzów na dnie. Zaliczył bolesny spadek w rankingu miast do życia Biznes Insidera. W poprzednim zestawieniu była to 12 lokata, teraz jest 16, ostatnia, wspólnie z Białymstokiem. Mocną stroną Gorzowa i jedyną jest cenowa dostępność mieszkań z rynku wtórnego w kontekście zarobków. Same pensje, gorsze w Polsce, są jedynie w Kielcach i Białymstoku. Spadek w rankingu nastąpił też w kategoriach bezrobocie, kolejki do lekarzy, jakość powietrza i przestępczość. Klasyfikację wygrał Szczecin, za nim Lublin i Łódź. Przypomnijmy, jeszcze 3 lata temu w tym samym rankingu Gorzów znalazł się na 7 miejscu. Prawie 5 milionów złotych kosztować będzie remont nawierzchni ulicy Piłsudskiego w Gorzowie. Magistrat wybrał wykonawcę, to wrocławska Eurowia. Wyremontowana będzie jezdnia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. To łącznie niespełna 900 metrów. Zniszczona nawierzchnia będzie sfrezowana i położona nowa warstwa. Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi uzyska nawierzchnię bitumiczną. Zmodernizowane zostaną również zatoki autobusowe oraz chodniki. Na wykonanie prac firma ma 3 miesiące. Nawoływała do zabicia polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Kobieta usłyszała zarzuty i grozi jej do 3 lat więzienia. Dochodzenie prowadzi prokuratura w Gorzowie. Pod artykułem prasowym dotyczącym zatrzymania płatnego mordercy pojawił się komentarz, że mężczyznę należy zatrudnić do zlikwidowania czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Śledczy ustalili, że autorką wpisu jest 55-letnia mieszkanka powiatu gorzowskiego Renata W. Kobieta została przesłuchana, usłyszała zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa polityków. Mówi Maryla Wojciechowska-Grzyszkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
5: Przyznała, że jest autorką tego komentarza, wyraziła skruchę i stwierdziła w swoich wyjaśnieniach, że nie miała świadomości, że swoim zachowaniem popełnia przestępstwo.
26: Wobec Renaty W. zastosowano dozór policyjny. Dalsze dochodzenie prowadzić będzie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. 13-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z autem. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Trafił pod opiekę pogotowia, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. W środę około godziny 14 doszło do wypadku przy Cymy Śliborskiej w Gorzowie. Na przejeździe rowerowym nastolatek na hulajnodze elektrycznej wjechał w bok Volkswagena, gdy ten skręcał na parking sklepu meblowego. Chłopiec uderzył w tylne drzwi. Siła była duża, bo pękła szyba oraz wgnieciona została karoseria. Policja apeluje do młodzieży o ostrożność i rozsądną jazdę. Jak się okazuje, prawie 100 zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg odnotowali lubuscy policjanci w tym roku. Bardzo często ich sprawcami są właśnie osoby nieletnie. Nastolatka w Przytocznej po wywrotce trafiła do szpitala. Młodociani kierujący szaleją na chodnikach, strasząc przechodniów. Mundurowi przypominają, nieletni, by mogli kierować pojazdami elektrycznymi, muszą mieć uprawnienia. Powinni jeździć w kaskach, przede wszystkim po ścieżkach dla rowerów. Mówi Bartosz Kulej z Komendy Lubuskiej Policji.
6: Hulajnogi elektryczne opanowały ulice województwa lubuskiego, ale wraz z ich popularnością rośnie liczba niebezpiecznych incydentów. Tylko od początku tego roku w naszym regionie doszło do 14 wypadków i 66 kolizji z ich udziałem. Niestety w wielu przypadkach sprawcami byli nieletni. Młodzi ludzie często zapominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd. Poruszanie się nią wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale i konkretnych dokumentów. Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii, czyli AM, A1, B1 albo T. Osoby pełnoletnie takich uprawnień nie potrzebują. Za jazdę bez dokumentu grozi grzywna do 1500 zł. Surowe konsekwencje czekają też na rodziców, którzy udostępnią sprzęt dziecku bez wymaganych uprawnień. To mandat wynoszący minimum 1000 zł. Zanim jednak my lub nasze dziecko wsiądzie na hulajnogę elektryczną, przypomnijmy sobie podstawowe zasady poruszania się po drodze. Priorytetem jest zawsze droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów.

0: 18 roku życia są bezwzględne i obowiązkowe. Dlatego ponownie apelujemy do rodziców o rozmowę i edukację. Zwracajmy uwagę na to, w jaki sposób nasze dzieci korzystają z tego typu pojazdów. Chwila brawury czy skrajnie nieodpowiedzialna próba ucieczki przed kontrolą drogową mogą doprowadzić do tragedii i nieodwracalnych konsekwencji na całe życie. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.
1: Za wykroczenia nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice. Mogą się one skończyć m.in. wysokimi karami finansowymi. Ale największa strata to zdrowie lub życie.
2: Już ponad 9 milionów złotych w tym roku wyłudzili oszuści od Lubusza. To więcej niż w latach ubiegłych, alarmują policjanci. Mimo wielu akcji informacyjnych, szczególnie starsi mieszkańcy cały czas dają się nabierać. Mówi Maciej Kimet, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta policji. Naciągacze stosują różne wariacje dwóch klasycznych metod. Dzwonią w imieniu kogoś z rodziny i za pieniądze oferują pomocy w trudnej sytuacji, wypadek, aresztowanie, albo dzięki reklamom w internecie oferują szybki i łatwy zarobek na inwestycjach. Wszystkie metody mają jedną charakterystyczną cechę. Presję czasu, dodaje rzecznik.
3: Tak patrząc arytmetycznie, wychodzi to ponad około miliona złotych na miesiąc. To są naprawdę bardzo wysokie kwoty. Takie kwoty, o których rok czy dwa lata wcześniej byśmy w ogóle nie pomyśleli, że takie kwoty mogą być przekazywane. Tym bardziej warta jest oczywiście cały czas profilaktyka. To oszustwa z reguły są podzielone na takie dwie kategorie. Oszustwa, które są rozgrywane, może tak powiedzieć w cudzysłowie, metodą na wnuczkę, na policjanta i dzieją się przez telefon. Ta legenda jest praktycznie znana do osoby, najczęściej starszej osoby dzwoni telefon i osoba po drugiej stronie przedstawia się jako policjant, prokurator, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji i mówi, że jej osoba najbliższa, córka, syn, wnuczka padła ofiarą wypadku drogowego, że są potrzebne pieniądze, aby w cudzysłowie oczywiście wykupić taką osobę z policyjnego aresztu. Najczęściej te osoby w przypływie silnych emocji, strachu, nerwów, no niestety przekazują te pieniądze oszustom. Prawdziwi policjanci, prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie dzwonią z prośbą czy z poleceniem, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. To jest działanie oszustów. Jeśli dostaniemy taki telefon właśnie z tego rodzaju stwierdzeniem, że potrzebne są pieniądze na wykupienie kogoś z aresztu, jeśli chodzi o areszty, to policja nie zatrzymuje w aresztach, bo to już generalnie sąd aresztuje na miesiąc, na 3 miesiące pozbawienia wolności, na karę tymczasowego aresztowania, to w takich wypadkach powinniśmy już wiedzieć, że możemy paść ofiarą oszustwa, powinna nam się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza. Natychmiast taki telefon dostaniemy, rozłączmy się i o całej tej historii poinformujmy prawdziwych policjantów, chociażby odwiedzając dany komisariat czy komendę policji. Im szybciej prawdziwi policjanci dowiedzą się o tego rodzaju próbie oszustwa, tym będziemy mieli lepsze szanse na to, aby takie osoby, które dokonują tych oszustw bądź usiłują dokonać oszustwa, zatrzymać, rozliczyć zgodnie z przepisami kodeksu karnego. A druga kwestia związana z oszustwami to oszustwa coraz częściej popełniane w internecie. Oczywiście my zawsze przypominamy, że te wyskakujące banery reklamowe w internecie, które mogą wskazywać nam, że zarobimy w ciągu krótkiego okresu czasu stopę zwrotu, zwykle, nie wiem, 20, 30, 50%, to są oszustwa, ponieważ w realiach ekonomii czy gospodarki rynkowej wszyscy dobrze wiemy, że taka stopa zwrotu jest niemożliwa w przypadku tradycyjnych czy legalnych instytucji finansowych. Nie klikajmy w podejrzane linki, nie przekazujmy oszustom danych osobowych, czy numerów konta, czy numerów klienta, czy haseł do naszej bankowości internetowej. W końcu nie dajmy sobie zainstalować jakiegoś złośliwego oprogramowania, czy na naszym telefonie komórkowym, czy na naszym komputerze. Oszuści często przekazują osobom pokrzywdzonym, że wystarczy zainstalować specjalny program do zdalnego obracania właśnie papierami wartościowymi czy akcjami, a to jest po prostu złośliwe oprogramowanie, które może przejąć nasz komputer i wpisując swoje dane do logowania do aplikacji bankowej, możemy jak na tacy położyć oszustom te wszystkie informacje, które są potrzebne, aby mówiąc wprost, opróżnić nasze konto bankowe. I to zarówno właśnie w oszustwie na policjanta i wnuczka przy wypadku drogowym, jak i w oszustwach internetowych, bo te oferty, które otrzymujemy na telefon, czy w mailu, czy podczas komunikatory, czy poprzez komunikatory internetowe, one każą nam zadziałać tu i teraz, jak najszybciej, ponieważ za 2 godziny albo za godzinę tej oferty już nie będzie. Więc za godzinę, oczywiście biorąc na rację oszustów, możemy mieć do siebie pretensje, że nie wykorzystaliśmy wielkiej szansy na wzbogacenie się. I w tym pierwszej sytuacji, tak?

0: że ten policjant, który prosi o pieniądze starszą kobietę czy starszego mężczyznę, aby wykupić kogoś z aresztu, on mówi, że te pieniądze trzeba przekazać teraz, w ciągu pół godziny, maksymalnie 10-15 minut, ponieważ później ta osoba na stałe trafi do aresztu czy do więzienia. Silne emocje, wzburzenie, strach, nerwy, to nigdy nie jest dobry doradca. Jeśli dostaniemy taki telefon, to naprawdę rozłączmy się. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą, nigdy nie polecają, nigdy nie dzwonią do osób postronnych, do osób pokrzywdzonych czy do członków rodzin z prośbą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Takiego rodzaju rozmowy, takiego rodzaju przesłanie wynikające w trakcie tej rozmowy, to już jest informacja, czerwona lampka, że mamy do czynienia z oszustami.
1: Pamiętajmy zawsze, gdy otrzymujemy taką ofertę, warto się kogoś poradzić, zapytać rodziny, sąsiada, czy po prostu zadzwonić na 112.
2: Jak pilotaż się sprawdzi? W gorzowskich przedszkolach będą tworzone kolejne grupy dla dzieci z autyzmem. Na razie powołano pierwszą grupę w przedszkolu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Oddział jest niewielki, 4-osobowy. Liczba dzieci określona jest w przepisach. Maluchy będą mieć salę w oddzielnym budynku. W placówce są też nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi z orzeczeniem. Magistrat nie wyklucza, że w przyszłości powstaną także grupy w innych przedszkolach, mówi Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji.
3: Jak uznamy, że przede wszystkim organizacyjnie to wszystko funkcjonuje tak, jak należy, to wtedy oczywiście na bazie naszej kadry specjalistów, których posiadamy w innych przedszkolach, jeśli pilotaż sprawdzi się, to na pewno takie działania będziemy kontynuować.
2: W roku szkolnym 2026-2027 do gorzowskich przedszkoli pójdzie ponad 2700 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kolejne bezpośrednie połączenie kolejowe do Poznania. Od 4 września na tory regularnie będzie wyjeżdżać bamberka. W pociągu fotele pierwszej i drugiej klasy, miejsca dla rowerów, klimatyzacja i gniazdka elektryczne. Kurs z Poznania minutę przed godziną 14, by po półtorej godziny zameldować się w Gorzowie. Odjazd do Poznania o 16.07. W stolicy Wielkopolskiej bamberka ponownie zamelduje się o 17.40. To już 6 bezpośrednie połączenie. Pociągi przypadły do gustu pasażerom. Przez 9 miesięcy skorzystało z nich ponad 100 tysięcy osób. W grudniu PKP ma uruchomić kolejne dwa połączenia. Czy pociągi będą miały gorzowskie nazwy? Politycy i społecznicy, przypominamy, zaproponowali Jancarza, Papusze i Stilon. Gorzowskie sale sądowe będą jak nowe. Prace ruszyły w obu budynkach Sądu Rejonowego przy ulicy Chopina. Remont ma nie kolidować z bieżącą pracą placówki. Zakres robót jest szeroki, bowiem obejmuje dwie sale tygodniowo. Jedyne utrudnienie, jakie może dotyczyć interesantów, to, że docelowa sala rozprawy może się różnić od tej z pisma. Wszelkie informacje będzie można uzyskać na miejscu. Odmalowywane są ściany, niwelowane ubytki, sale mają stać się też wygodniejsze dla petentów. Ostatni remont budynków sądu miał miejsce blisko 30 lat temu. Minister Jana Kasa na Orliki. W Lubuskiem zmodernizowanych zostanie 11 boisk, załącznie 6 milionów złotych. Na północy regionu dotacje otrzymały Rzepin 565 tysięcy, Sulęcin pół miliona, Santok 335 tysięcy złotych i Przytoczna nieco ponad 125 tysięcy. Santok wyremontuje obiekt w Wawrowie, Sulęcin zmodernizuje kompleks sportowy przy szkole podstawowej nr 2, wymieniona będzie nawierzchnia, naprawione trybuny i ogrodzenie. Rzepin zmodernizuje Orlik przy ulicy Wojska Polskiego, a także znajdujący się tam plac zabaw. Mieszkańcy i turyści w końcu się doczekali. Zakończył się remont rynku w Lubniewicach. Trwał prawie 2 lata, choć pierwotnie termin dotyczył 12 miesięcy. Na drodze stanęły odkrycia archeologiczne. Koszt inwestycji to 6,5 miliona złotych. Więcej wie Sebastian Górny.
4: Lubniewicki rynek w samym centrum miasteczka od dawna wymagał zmian. Przez 30 lat nie prowadzono żadnych prac. W ramach modernizacji wykonano nowe nawierzchnie z granitu i kostki, zamontowano ławki, posadzono zieleń oraz zbudowano fontannę z nową rusałką. Prace ruszyły na początku 2025 roku i miały potrwać do grudnia. Jednak podziemne znaleziska jak studnia, piec kaflowy oraz naczynia datowane na XVI wiek przedłużyły pracę. Lubniewice to perełka turystyki województwa lubuskiego z zamkiem książąt lubomirskich czy parkiem miłości Michaliny Wisłockiej.
2: 2 miliony pozyskano ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, 4,5 miliona złotych z Polskiego Ładu, a 500 tysięcy złotych dał samorząd województwa lubuskiego.
1: W Spichlerzu z kolei ciekawie zapowiada się wystawa porcelanowych lalek z prywatnych zasobów. Ta dopiero jednak w listopadzie, ale warto czekać, zapewnia Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego.
5: Jest w Gorzowie kobieta, która po prostu kolekcjonuje lalki i ma w tej kolekcji wspaniałe okazy, jak to pan Lech Dominik, który koordynuje ten temat, powiedział właśnie o takich maleńkich porcelanowych dam z porcelany, które są pięknie ubrane w różne stylizacje z różnych epok, według różnych wzorów, domów mody czasami, ale też po takie wielkie lalki ludzkich rozmiarów. I myślę, że nawet jeśli to będzie setka tych z tysiąca, to jest dużo. No, chcemy pokazać tę prywatną kolekcję właśnie w Spichlerzu. Tutaj jeszcze się ważą losy tej lokalizacji. Zaplanowaliśmy Spichlerz, ale jeżeli coś się wydarzy takiego, że będziemy musieli je pokazać gdzie indziej, to my też jesteśmy na to otwarci, żeby to był zespół widlowo-ogrodowy.
1: Przypomnijmy, w minionym roku Muzeum w Gorzowie wraz z filiami odwiedziło 34 tysiące osób.
6: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę Adriana Michalskiego, reżysera filmowego z Gorzowa, młodego człowieka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Rozmawiamy sobie kilka dni przed premierą twojego filmu Hedera Helix. Nerwy są jakieś? Czy już jesteś na tyle, czy jest coś po prostu spokojny, wiesz, że film odniesie sukces?
7: No, są ogromne nerwy. Ja się stresuję zawsze przed jakimiś takimi publicznymi pokazami moich filmów. No tutaj no to szczególnie, no bo jest to film zdecydowanie największy pod każdym względem, który zrobiłem do tej pory. Będziemy mieli dużą salę w gorzowskim multipleksie kinowym. Pewnie sporo osób przyjdzie, bo już sporo tych wejściówek rozdaliśmy. Także no jest duży stres, tym bardziej, że film też jest dosyć nietypowy w formie, także no jestem też bardzo ciekaw, jak się to przyjmie.
4: To na początek jeszcze ustalmy, kiedy ta premiera i mówisz, że sporo wejściówek już poszło, czy jak zdobyć tą wejściówkę? Ile kosztuje bilet?
7: Tak, premiera odbędzie się 5 września w gorzowskim Multikinie o godzinie 11.
4: Czyli na Górczynie, tak? Tak. Jest to kino na Górczynie.
7: Tak, i obowiązują darmowe wejściówki, można je pobrać internetowo. Link znajduje się m.in. w aplikacji Gorzów Stąd Jestem, na stronach facebookowych Gorzowa, też na moich profilach społecznościowych. Bez problemu, jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę Hedera Helix zapisy, to też to wyskoczy.
4: Mhm. Jeżeli ktoś nie będzie mógł być 5 września, to będzie miał jakąś szansę, żeby zobaczyć ten film gdzieś w streamingu?
7: Na pewno będzie szansa, żeby zobaczyć ten film. Jeszcze nie mam nic potwierdzone, jeżeli chodzi o jakieś kolejne seanse, także tutaj nic nie będę mówić. Natomiast prędzej czy później ten film, no na takie streamingi płatne to raczej nie trafi, ale prędzej czy później pewnie po prostu wrzucę go na YouTube'a, gdzie będzie go można bezpłatnie obejrzeć.
4: To o czym jest ten film? Tak pokrótce, żebyś zachęcił może osoby, które się zastanawiają, czy tego 5 września wybrać się do kina. Na co mogą liczyć?
7: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zawiesić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy na ekranie. Jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim. I rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. I jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu. Więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
4: To porozmawiajmy o tym, jak doszło do tego, że stworzyłeś ten ponad dwugodzinny film, czyli pełnometrażowy jak najbardziej. Jak powiedziałeś, bez budżetu prawie, że no, 2,5-godzinny film nieomal, no to normalnie to kosztuje pewnie ze 100 milionów.
7: No oczywiście.
4: Zwykle, i to dolarów.
7: Tak, zwykle te budżety są bardzo duże na takie profesjonalne produkcje filmowe.
4: To tobie się udało? No okej, film amatorski, ale tak sobie przejrzałem twojego Facebooka, przygotowując się tutaj trochę do naszej rozmowy. No to tam widziałem i kostiumy, i jakieś gadżety, czyli pistolety, nie wiem, ciężarówkę, konia. No, takie rzeczy zazwyczaj kosztują. Jak tobie się udało to wszystko zgromadzić na planie?
7: No oczywiście, tutaj to może dziwić i mnie też to zszokowało, że w ogóle udało się te rzeczy wszystkie załatwić. Ja pisząc scenariusz właśnie tam umieszczając m.in. ten wóz wojskowy, czy tam tą króciutką scenę z białym koniem, to byłem pewien, że no trzeba będzie pójść na jakieś kompromisy, trzeba będzie z pewnych rzeczy zrezygnować.
4: Koń natomiast będzie wtedy bułany, tak, a nie biały.
7: Na przykład. Także tutaj bardzo się zaskoczyłem, kiedy właśnie z każdym kolejnym dniem zdjęciowym udawało się te rzeczy po prostu załatwiać. I tak, film jest praktycznie bezbudżetowy. Te wszystkie rzeczy ogarnialiśmy głównie po tak zwanej znajomości. Dużo osób było zaangażowanych w ten film bardzo i jakoś tak znajomi, znajomych coś tam mieli, jakieś kontakty, więc tak to się załatwiało. Tutaj bardzo duża zasługa mojego kolegi, współproducenta tego filmu, Maxa Kazikowskiego, jego rodziców, którzy naprawdę bardzo się zaangażowali w ten film i to właśnie między innymi dzięki nim właśnie załatwiliśmy ten wóz wojskowy, czy te kostiumy, rekwizyty, także tutaj bardzo dużo rzeczy się po prostu załatwiało, no po znajomości.
8: No to super. Czy ten scenariusz, który napisałeś, jest czymś inspirowany, czy to zupełnie z głowy ci wyszedł pomysł?
7: W zasadzie tutaj jest bardzo dużo różnych inspiracji, tak wręcz bym powiedział, że za dużo, żeby wskazać coś konkretnego.
8: Ale rozumiem, że jakieś opowiadanie nie jest tutaj jakąś podstawą.
7: Nie, to jest historia całkowicie oryginalna, mój oryginalny pomysł. Natomiast tak stylistycznie bardziej się inspirowałem różną twórczością też z różnych okresów kina. Dużo jest tutaj inspiracji kinem niemym, które też poznałem na studiach filmoznawczych. Dużo też jest tutaj z mojego ulubionego reżysera Christophera Nolana, wydaje mi się. Także tutaj jest sporo różnych inspiracji, natomiast sam pomysł jest mój, oryginalny i takie połączenie tych różnych inspiracji, wydaje mi się, też daje coś bardzo świeżego.
8: Ile trwa realizacja? Mam tutaj na myśli od pomysłu, tak? Potem trzeba było napisać scenariusz, pewnie wszystko zorganizować, nakręcić dni zdjęciowe i potem to wszystko jakoś zmontować. Kiedy w ogóle zacząłeś myśleć o tym filmie?
7: Ten pomysł fabularny narodził mi się już dosyć dawno, bo już jakieś 6 lat temu. Ten trzon fabuły, czyli że jakaś tam alternatywna rzeczywistość, uczniowie biorący premierę z zakładnika i tak dalej. I jakoś ten pomysł się w mojej głowie rozwijał przez te lata. Początkowo to w ogóle miał być taki krótkometrażowy film. Później jakoś te wątki sobie rozwijałem w głowie i rozwijałem i to dojrzewało. I faktycznie 2 lata temu się zebrałem już, żeby faktycznie napisać ten scenariusz cały. I pisałem go jakieś pół roku, może nawet trochę dłużej. I w zeszłe wakacje zaczęliśmy już faktycznie kręcić ten film. Taki główny okres zdjęciowy trwał troszkę ponad 2 tygodnie, gdzie kręciliśmy już dzień w dzień, po naprawdę 8-12 godzin, więc to były takie normalne godziny pracy. Wiele osób też brało specjalnie wolne jakieś z pracy, żeby wziąć udział w tym filmie. Dwoje aktorów również przyjechało specjalnie z Łodzi do mnie na te 2 tygodnie, żeby to ze mną kręcić, więc to było naprawdę niesamowite. Później oczywiście też były dokrętki, więc tych zdjęć było dłużej, było więcej. Natomiast no to już bo tak się rozbijało tam na kolejny miesiąc, powiedzmy. No i kiedy wakacje się skończyły, ja w październiku wróciłem na studia, to przez cały rok akademicki tak naprawdę montowałem ten film. I to nie tylko chodzi o składanie po prostu do kupy tego materiału, bo przede wszystkim trzeba było przejrzeć te wszystkie nagrania, tego było bardzo dużo, mi 3 miesiące zajęło w ogóle, żeby je wszystkie przejrzeć i posortować. Później trzeba było to skleić w całość, zrobić taki roboczy szablon tego całości tego filmu. No i później jeszcze efekty specjalne, bo film też ma sceny akcji z wystrzałami z broni, to wszystko trzeba było ręcznie robić, więc tutaj bardzo dużo pracy było i tak jak mówię, cały rok akademicki gdzieś tam ten film montowałem.
8: I to wszystko sam robiłeś, czy miałeś kogoś, kto ci pomagał na przykład w efektach specjalnych?
7: Zdecydowaną większość rzeczy sam robiłem. Pojedyncze rzeczy, jak na przykład takie animacje, które się tam pojawiają przy planszach tytułowych, to zrobiła również współproducentka filmu Julia Szwaluk. No natomiast, tak jak mówię, większość tej postprodukcji po prostu sam robiłem na swoim laptopie.
8: Dobra, to powiedz, bo tutaj już mówiłeś o swoim koledze, o swojej koleżance, współproducentach. To jaka była ta grupa realizatorów? Ilu was tam było? W ilu się zabraliście za ten film?
7: No taka główna grupa właśnie, tak mówię o nich, że współproducenci, no to są tak naprawdę osoby, które od początku gdzieś tam były najbardziej zaangażowane w ten film. Normalnie o producencie się mówi o tym, który po prostu daje pieniądze na film. No tutaj tych pieniędzy w ogóle nie było, także tak te role nazywam. I to faktycznie było właśnie nasza trójka, czyli ja, właśnie Juliusz Holuk i Max Kadzikowski. Na zaangażowanych osób ogólnie w film to było bardzo dużo, bo jak tak podliczyłem, to w tych napisach końcowych to już pojawia się jakieś prawie 80 różnych nazwisk, także bardzo dużo osób, które się zaangażowały całkowicie, żeby po prostu nam w tym pomóc z pasji. Nic, nikt nie chciał za to żadnej zapłaty, także to było naprawdę niesamowite.
8: No to dobrze, bo nawet jakbyś miał płacić minimalną.
7: No tak, to by dużo wyszło.
8: Okej. Okay. Sam montowałeś właściwie, miałeś operatora, miałeś autora zdjęć, dźwiękowca, jak to wyglądało na planie? Jaka była ekipa?
7: No nie, no właśnie ja też na planie jestem takim człowiekiem orkiestrą. Tak jak to właśnie później montuję, to wcześniej reżyseruję, napisałem scenariusz, też kręciłem to na planie, więc tutaj jestem człowiekiem orkiestrą, tak jak właśnie powiedziałem. Jest też właśnie Julia, o której już wspomniałem, która jest pełni funkcję kierowniczki produkcji, która jakoś tam stara się ogarnąć całą tą grupę ludzi, stara się nadążyć z tym harmonogramem, który sobie wcześniej ustaliliśmy, żeby wszystko szło tak, jak było zaplanowane. No i jeżeli chodzi o taką ekipę techniczną, realizacyjną, no to tyle tak naprawdę. Reszta to jeżeli ktoś jest potrzebny, żeby nie wiem, lampę przytrzymać, coś, no to po prostu kto jest pod ręką, to robi. No i duża grupa osób, które po prostu zagrały w tym filmie.
8: No to powiem ci, że spore wyzwanie dla jednego człowieka wszystko ogarnąć. Szczególnie na planie filmowym, kiedy ten rozgardiacz pewnie bywa momentami spory, bo sceny takie liczne, jeżeli chodzi o aktorów, statystów, tam z tego, co widziałem na zdjęciach, też były.
7: Tak, były sceny.
8: To wszystko ogarnąć, powiedzieć, ty masz się patrzeć tu, a ty masz przejść tutaj, no to jakiś tam asystent pewnie by się przydał reżyserowi.
7: Tak, no to tę funkcję właśnie pełni tutaj wspomniana Julia.
8: Kwestia dźwięku w polskim filmie. Jak to będzie u ciebie?
7: Wydaje mi się, że mimo tego, że nie mieliśmy tutaj budżetu, to wyszło to całkiem nieźle.
8: Raczej będzie słychać, co mówią aktorzy?
7: Raczej będzie słychać dialogi. Ale też uważam, że w polskim kinie to jest troszkę taki też mit, że ten dźwięk jest zły, bo kiedy oglądamy filmy zagraniczne, to zazwyczaj oglądamy z napisami, więc też dużo łatwiej nam się to przyswaja, a polskie filmy oglądamy bez tych napisów i często ten dźwięk nie jest jakościowo aż tak gorszy od tych hollywoodzkich, nazwijmy to. Mhm.
8: Ważnym elementem filmu, wbrew pozorom, jest muzyka. Ktoś ci napisał, czy wykorzystałeś jakieś stokowe nagrania? Jak to rozwiązałeś?
7: Tutaj był moment, kiedy myśleliśmy nad tym, czy nie znaleźć kompozytora, który by zrobił muzykę do tego filmu. Natomiast bardzo szybko okazało się, że przy takim metrażu byłaby to bardzo długa i żmudna współpraca, kiedy i też znalezienie osoby, która by po prostu to zrobiła za darmo, bo to jest również ogrom pracy. Więc bardzo szybko, kiedy tak zacząłem ten film montować, to zorientowałem się, że muzyka stokowa, tutaj, której używałem też przy poprzednich filmach, zdecydowanie wystarcza. I używaliśmy właśnie tej muzyki stokowej z darmowych bibliotek. To też była bardzo długa i żmudna robota, przeglądać te wszystkie biblioteki i szukać akurat utworu, który będzie pasował do tej konkretnej sceny. Ale udało się znaleźć takie utwory, które można wykorzystać za darmo i wydaje mi się, że wpasowują się one w film całkiem nieźle.
8: Dobra, to teraz porozmawiajmy o castingu. Zakładam, że też go robiłeś.
7: Tak, jeżeli chodzi o casting, tak, to zazwyczaj nie przeprowadzam castingów. Zazwyczaj, kiedy już piszę scenariusz, to mam w głowie konkretnych aktorów. Tutaj są to po prostu moi znajomi, bo z tymi ludźmi zazwyczaj współpracuję i też ich najlepiej znam. Także o castingu tutaj nie myślałem, chociaż zrobiliśmy mały casting na role, że tak powiem, drugoplanowe, epizodyczne, bo naprawdę dużo tutaj trzeba było obsadzić tych roli, po prostu nam już brakowało ludzi i faktycznie zorganizowaliśmy taki casting w miejscu kręcenia tego filmu w drugim Elo, którego ja też jestem absolwentem, i wyłoniliśmy kilka osób faktycznie z tego castingu, które bardzo chętnie wzięły udział w filmie, więc to też nowe znajomości, które okazały się naprawdę bardzo cenne, ale też udało się przekonać do udziału w tym filmie kilku aktorów profesjonalnych, między innymi właśnie Cezara Gorzołyńskiego oraz Annę Łaniewską, aktorów Gorzowskiego Teatru, którzy również zgodzili się bezproblemowo zagrać w tym filmie, nie oczekując za to żadnej zapłaty. Po prostu kiedy opowiedzieliśmy im, jaki mamy ten pomysł na film, to bardzo chętnie się w to zaangażowali. Mhm.
8: To może castingu jako takiego nie było, no ale musiałaś obsadzić te główne role, role drugoplanowe. Twoi znajomi, tak, z tego co mówisz, to byli, od razu się zgodzili, czy mówili, nie, no co ty, ja nie dam rady.
7: Znaczy, z dużą ilością tych osób już wcześniej jakoś tam współpracowałem przy moich wcześniejszych krótkometrażowych filmach, więc gdzieś tam dosyć dobrze się znamy i też...
8: Ale od razu im powiedziałeś, że to będą 2 tygodnie po 8 godzin?
7: Tak, bo jednak taki był długi scenariusz i tak trzeba było to wszystko spiąć do kupy, że no trzeba było to w dosyć zamkniętym czasie to zrealizować. I tak, i od razu im mówiłem, że to będzie absolutnie szalony projekt, że tutaj będzie dużo pracy. Natomiast wydaje mi się, że też te osoby czerpią z tego dużą radochę, kiedy mogą zagrać w filmie, a potem zobaczyć siebie na ekranie. Więc tutaj w znacznej większości przypadków po prostu bezproblemowo te osoby się zgadzały. Mhm.
8: Jak wiadomo, montaż to jest ta część, kiedy film właśnie może powstać na nowo, tak? Zupełnie wystarczy trochę inaczej rozłożyć akcenty i to będzie zupełnie inny film niż zakładał scenarzysta. Ty byłeś, montażysta zgadzał się ze scenarzystą i z reżyserem, czy były jakieś trudne dyskusje?
7: Nie, no tutaj zazwyczaj jestem zgodny sam ze sobą. Zazwyczaj mam już dosyć solidną wizję, jak ten film ma wyglądać od samego początku, od momentu, kiedy piszę scenariusz. I to jest, wydaje mi się, też dobre. Kiedy mam doświadczenie jakieś już z montowaniem, to kiedy piszę scenariusz, kiedy później realizuję ten film, to już od razu myślę, jak ma to być zmontowane, więc dużo łatwiej jest mi przemyśleć pewne rzeczy do przodu, bo też jak słyszałem o różnych udanych czy nieudanych współpracach między reżyserami a montażystami, to często okazuje się właśnie, że materiał nagrany jest kompletnie do niczego, że się nie da z tego nic zmontować. No tutaj już jakoś wcześniej zawsze ja o tym myślę i tak jakoś tak realizuję tą swoją wizję krok po kroku. Natomiast w tym przypadku tego filmu również zdarzały się takie momenty, gdzie w procesie montażu jednak zdawałem sobie sprawę, że coś trochę inaczej trzeba zrobić i przemontowywałem pewne sceny zupełnie inaczej niż myślałem na początku. No i to są już decyzje, które po prostu się podejmują.
8: A ty jako reżyser, to bliżej ci do Kubricka, czy nie wiem, do Clinta Eastwooda? Czyli piłujesz scenę 125 razy, aż będzie tak, jak chcesz, czy mówisz, gramy, okej. Okay. Lecimy do następnej sceny.
7: No, przy tym zestawieniu to bliżej mi chyba do Kubricka. Jednak też wśród tych znajomych, z którymi już tak kręcę ten film z kolei, to jestem znany z tego, że jednak robię tych dubli bardzo dużo, aż wyjdzie w taki sposób, jaki gdzieś tam zamierzyłem. No i też z tego wyszło to, że bardzo dużo tego materiału mieliśmy nagranego, więc dużo było do przeglądania.
8: Aktorzy się czasami po 25 dublu zaczynali denerwować, jakieś bunty na pokładzie były?
7: Raczej buntów nie było, chociaż tak mam takie myśli, że wydaje mi się, że w całym tym procesie nagrywania tego filmu każdy z obsady chociaż miał taki jeden krótki moment, gdzie mnie tak trochę znienawidził, ale nie no, raczej każdy tutaj chciał to zrobić, był w to bardzo zaangażowany, więc raczej buntów jako takich nie było.
8: Okej, co było najtrudniejsze w trakcie tej realizacji dla ciebie?
7: Wydaje mi się, że przed samym rozpoczęciem zdjęć spięcie tych wszystkich terminów, tych wszystkich ludzi zaangażowanych w to było bardzo duże wyzwanie, bo tak jak mówię, to są ludzie, którym nie płacę, którzy robią to po prostu z czystej przyjemności i też to są, to był okres wakacyjny, więc też okres, kiedy bardzo dużo się wyjeżdża gdzieś na wczasy, więc spięcie tych wszystkich ludzi w te nieco ponad 2 tygodnie to było bardzo duże wyzwanie i też z kilku osób, które chciały wziąć udział w tym filmie, musieliśmy niestety zrezygnować i też szukaliśmy dalej i dalej innych osób, które akurat będą dostępne w tych terminach, także to było największe wyzwanie zdecydowanie.
8: Czyli zdarzało się, że z kimś się umawiać, albo temu komuś, nie wiem, wyjazd wakacyjny wyskoczył? Tak?
7: No niestety zdarzały się takie przypadki.
8: Prawie dwuipółgodzinny film, zakładam, że to nie jest twój pierwszy, no bo trzeba jednak coś wiedzieć, coś umieć, żeby się podjąć takiego zadania. Od jak dawna zajmujesz się filmem?
7: Czy film sam w sobie towarzyszy mi w zasadzie od zawsze, od małego. Gdzieś tam pierwszą taką kamerę, małą wideo dostałem już na pierwszą komunię i od tamtego czasu filmuję praktycznie wszystko, co mogę. Gdzieś tam już w szkole podstawowej zacząłem kręcić takie krótkie, parominutowe filmiki fabularne, gdzieś tam ze znajomymi, bardzo takie na luzie. No i kiedy poszedłem do liceum, faktycznie zacząłem to traktować nieco bardziej na serio. Zacząłem już kręcić takie filmy krótkometrażowe, które ja chciałem, żeby były, powiedzmy, bardziej tak wyglądały profesjonalnie, może jakieś tam troszkę ambitniejsze, żeby były. Więc w liceum faktycznie takie filmy zacząłem kręcić i zacząłem zbierać ekipę tych ludzi wokół siebie, z którymi współpracuję do teraz. I są to filmy, które zresztą można obejrzeć na moim kanale na YouTubie, są one dostępne publicznie. No tak jak mówię, były to filmy w większości krótkometrażowe. Odchodząc z tego liceum, kończąc edukację, tam zrobiłem również taki film, który już zahaczał prawie o pełny metraż, godzinny film The Legend of Giga Commando. I to była też taka produkcja bardzo na luzie, która wręcz te aspekty bezbudżetowe przekładała na aspekty komediowe. I też to wyszło, wydaje mi się, całkiem dobrze. No i tak zbierałem te doświadczenie, aż w końcu napisałem ten scenariusz, który miał ponad 120 stron i od razu było wiadomo, że będzie to film wielowątkowy, będzie to film bardzo długi metrażowo. No i podjąłem się tego wyzwania. Mhm.
8: Ty teraz studiujesz, tak?
7: Tak, studiuję filmoznawstwo w Łodzi.
8: W Łodzi. W Łodzi jest też szkoła filmowa. Czy to jest miejsce, do którego zmierzasz? Czy innymi słowy, czy film to jest tylko dla ciebie hobby, zabawa ze znajomymi, czy jednak na tyle jesteś w to zaangażowany emocjonalnie, że chcesz się tym zajmować także, no już w pełni profesjonalnie, robić filmy nie bez budżetu, ale z budżetem?
7: Jest to dla mnie przede wszystkim hobby i pasja, która mnie cały czas motywuje do działania i bardzo chcę, żeby tak zostało, ale również jest to takie moje marzenie, żeby faktycznie wejść do tego świata profesjonalnych produkcji filmowych, żeby móc się w tym realizować i żeby jakoś móc też na tym zarabiać, jakoś móc się z tego utrzymać. To jest takie, powiedzmy, moje marzenie, więc też próbuję się dostać do szkoły filmowej cały czas i jakoś dążę do tego, żeby iść w tym kierunku. Natomiast jeżeli się to nie uda, to co życie pokaże, to zobaczymy. Natomiast myślę, że to już ten film ze mną po prostu zostanie w jakiś sposób. Aha.
8: A ta studia filmoznawstwo jakoś otwiera ci nowe przestrzenie? Dowiadujesz się rzeczy, o których być może nie wiedziałeś do tej pory? Jak?
7: Zdecydowanie. Filmoznawstwo to jest przede wszystkim kierunek dużo bardziej teoretyczny niż studia w szkole filmowej, które są właśnie nakierowane na praktykę. No i tutaj poznaję bardzo dużo rzeczy o filmie, o których wcześniej nie wiedziałem. Właśnie między innymi wspomniane już wcześniej przeze mnie kino nieme, czy inne dzieła z historii kina, które jakoś poszerzają mi horyzonty i też mnie potrafią bardzo mocno inspirować. Mhm.
8: Wspomniałeś, że Nolan jest twoim ulubionym reżyserem, tak? Albo jednym z ulubionych. Na kim się inspirujesz? Kto dla ciebie? Jaki film jakiego reżysera musisz obejrzeć, jeżeli wychodzi?
7: No to właśnie chyba ten Nolan, to jest taka moja odpowiedź tutaj numer jeden. Jest to reżyser, który nie tylko mi imponuje swoim stylem, też tym, że jest to, ma on już tak ugruntowaną pozycję, że może robić filmy z ogromnymi budżetami, a przy tym zachowuje pełną swobodę artystyczną. To jest naprawdę niespotykane w Hollywood. I również, podobnie jak ja, jest to samouk, który nigdy nie poszedł do szkoły filmowej, tylko jakoś tam zaczynał właśnie też od realizacji filmów amatorskich gdzieś tam ze swoimi znajomymi ze studiów i przeszedł tą drogę do tego kina profesjonalnego, więc też jest to po prostu dla mnie taka osobista inspiracja.
8: No cóż, bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Adriana Michalskiego, reżysera filmu Hedera Helix, czyli po polsku Bluszcz.
7: Dziękuję.
6: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledcze, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: To tankuje się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi zza Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy państwo, rozumieć, że tamta solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. A akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem: podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie z zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować, co to są za pomieszczenia. Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać, ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: Dzień dobry. Panie prezesie, to pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak to jest możliwe, że jutro początek roku szkolnego, a mamy 17 tysięcy wakatów, jeśli chodzi o pozycje nauczycielskie?
1: No, taka sama sytuacja występuje od wielu, wielu lat. To jest pochodna dwóch czynników. Po pierwsze warunków pracy, w których funkcjonują polscy nauczyciele i poziomu wynagrodzenia.
0: Czy to nie jest tak, że pani ministra Nowacka podniosła wam wynagrodzenia o 40%? No tak jest wszędzie deklarowane.
1: Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 był mniej więcej na poziomie 30-33%. I gdyby tego wzrostu nie było, to mielibyśmy sytuację, w której polscy nauczyciele zarabiają poniżej płacy minimalnej. Więc ten taki duży procentowy wzrost był konsekwencją tego, że nauczyciele polscy do roku 2023 zarabiali na poziomie płacy minimalnej bądź poniżej płacy minimalnej. W roku 2024, gdyby nie było podwyżki, trzeba byłoby płacić sporej grupie nauczycieli dodatki uzupełniające, żeby zarabiali powyżej płacy minimalnej. Więc ta dynamika procentowa może szokować, ale powtarzam, to było zasypanie dziury, fatalnej dziury, która powstała w latach 2015-2023.
0: Czy to jest prawda, że taki początkujący nauczyciel może zarobić tyle samo, co nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem dzisiaj?
1: Jeżeli miałby bardzo dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel dyplomowany tygodni nie miał, no to taka sytuacja jest możliwa. Natomiast nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Powtarzam, gdyby pracował na dwa etaty, to pewnie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy i to wszystko, co jest efektem ich wysiłku zawodowego,
0: jest
1: zabierane przez podatki.
0: Panie prezesie, to w takim razie reforma 26, kolejne odsłona w tym roku, od jutra między innymi zakaz smartfonów w telefonie. To dobra decyzja?
1: Wydaje się, że to jest decyzja dobra. Można było to zrobić także rok wcześniej. Można to było zrobić, konsultując to z rodzicami, przygotowując rodziców do tego wydarzenia, nie czekać na tę chwilę. Jest to naszym zdaniem element tego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Potrzebna, uzasadniona. Młode osoby muszą mieć czas, przynajmniej w warunkach szkolnych, na to, żeby się odpiąć od telefonu, a nie siedzieć w tych łączach internetowych od godziny, chwilę po przebudzeniu aż do zaśnięcia.
0: No właśnie, tak.
1: Edukacja
0: zdrowotna, obowiązkowa od tego roku, z wyłączeniem tego modułu edukacji seksualnej. To pana zdaniem dobry kierunek, bo niektórzy rodzice się już buntują.
1: To jest element pewnej hipokryzji. Rodzice mówią, że my własne dzieci w zakresie edukacji seksualnej będziemy edukować w domu, co jest nieprawdą. Dla większości rodziców jest i będzie pewnie duży problem, owa edukacja seksualna. Związek był zdania, że edukacja zdrowotna powinna wejść na trwałe, to rok temu. W całym spektrum zasięgu tematycznego stało się inaczej. Ten komponent edukacji seksualnej jest elementem dodatkowym, wspomagającym, więc ci, którzy będą tym zainteresowani, mogą to realizować.
0: No to w takim razie ostatnie pytanie odnośnie weta prezydenta Nawrockiego dotyczącego e-dziennika. Pani ministra nie kryje swojego rozczarowania i znowu wyzywa prezydenta od wetomatu.
1: Żadne weto, które funkcjonuje w edukacji, nie jest elementem pożądanym, ale w tym przypadku pan prezydent zastosował wybieg polegający na tym, że posłużył się opiniami środowisk nauczycielskich, że to było za szybko, że to było byle jak, że to było bez konsultacji. No w dużej mierze ma rację, ale powtórzę, można to było zrobić spokojniej, można to było zrobić z większym rozmysłem, szybciej konsultując, a nie czekać na początek roku szkolnego jako element wdrożenia.
0: Chciałabym, panie prezesie, tutaj wypuścić wypowiedź prezydenta Nawrockiego odnośnie tego, dlaczego zawetował tę ustawę o e-dzienniku.
2: Pilotaż ma ruszyć bardzo szybko, a cały system ma obowiązywać od września 2027 roku. Nauczyciele zwracają uwagę, że szkoły potrzebują czasu, szkoleń, odpowiedniego przygotowania. Niepokój budzi również tempo i sposób prac legislacyjnych. W ich toku zgłoszono liczne wnioski i poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
0: Ja cały czas zachodzę w głowę, bo tak, no każdy z rodziców wie, że jest taki program Librus między innymi, tam, że faktycznie są te oceny dostępne. Jaka jest różnica pomiędzy tym e-dziennikiem a takimi oprogramowaniami już dostępnymi?
1: Zacznę może od tego, że mamy dwa takie programy funkcjonujące w edukacji, nazwę pominę. Natomiast jeżeli rodzic chce mieć aplikację jednego i drugiego, to musi za to zapłacić. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej koszt tych aplikacji to jest około 100 milionów złotych. To jest ta kwota, która obciąża budżety rodziców, jeżeli chcą mieć aplikację na swoim smartfonie. Po drugie, ten e-dziennik miał wejść, dobrze pamiętam, chyba 22 września do systemu, czyli od 1 września nauczyciele już papierowe dzienniki, czy twoje dotychczasowe dzienniki mieli wypełnić i ten pilotaż chyba w 16 czy 18 szkołach miał się odbywać. My zwracamy uwagę na to, że po pierwsze można to było robić z większym rozmysłem, poddać do pewnej konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, wyjaśnić, na czym polega problem. Po drugie, zwracam uwagę także na to, że ten nauczyciel musi mieć swój smartfon, a każdy rodzic musi mieć aplikację M-Obywatel. Inaczej ta cała zabawa nie ma sensu, bo rodzic, nie mając M-Obywatela, nie zaloguje się do tej rządowej aplikacji. Ponadto ważne jest, abyśmy wprowadzali jednak zasady pewnej higieny pracy zawodowej nauczycieli. To nie może być tak, że my jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, bo rodzice piszą o każdej porze dnia i nocy, mają następnego dnia pretensje, że nauczyciel otrzymał wiadomość o 11 w nocy, ale nie był uprzejmy na to odpowiedzieć. Więc ta higiena, ten work balance jest tutaj niezmiernie potrzebny. Można to było zrobić wolniej. E-dziennik jest potrzebny, odciąży budżety rodziców. Jeżeli spełnimy te wszystkie elementy techniczne, to wydaje się, że to będzie dużą korzyścią dla środowiska. Ale powtarzam, co nagle to po diable. Można to było zrobić z większym rozmysłem i efekt może byłby lepszy, aniżeli mamy obecnie.
0: No, digitalizacja postępuje, tutaj nie ma wątpliwości. Polska jest w takiej awangardzie, czołówce Europy, jeśli chodzi o właśnie wprowadzanie tych rozwiązań.
1: Pani redaktor ma M-Obywatela?
0: Oczywiście.
1: No właśnie, ale nie wszyscy tego tą aplikację mają, nie wszyscy z tego korzystają, a byliby zmuszeni, bo nauczyciel, żeby funkcjonować w tych e-dziennikach, musi mieć także swój smartfon, czyli ja użyczam mój sprzęt, który jest elementem mojego kosztu, do tego, żeby funkcjonowała rządowa aplikacja. Wydaje się, że jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, która ma obowiązek za własne pieniądze wyposażyć swój warsztat pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna grupa zawodowa była obciążona kosztami przygotowania swojego miejsca pracy, swojego warsztatu zawodowego, tak jak czyni się to w odniesieniu do szkoły.
0: No tak, na przykład lekarze mieli takie prywatne narzędzia, no, a tak się składa, że w sierpniu, na początku sierpnia, z tych prywatnych narzędzi z oprogramowania MyDoktor wyciekły PESEL-e, w tym na przykład mój. 19 milionów Polaków zostało okradzionych ze swoich danych newralgicznych, no i tutaj jest problem. To też się podnosi kwestię bezpieczeństwa.
1: Tak, bo w tym rządowej aplikacji odpowiedzialność spadała na dyrektora szkoły. No, przy całym szacunku dla moich kolegów z kadry kierowniczej, on był odpowiedzialny za funkcjonowanie i za bezpieczeństwo tej aplikacji na swoim poziomie. No, ja nie jestem informatykiem, ale łatwo sobie wyobrazić możliwość wejścia i zhakowania tych danych, więc to by musiało być tak zabezpieczone, żeby te dane osobowe, dane wrażliwe o dziecku, o jego sytuacji, nie były przedmiotem handlu, wymiany, czasami żartów, czasami śmiechu, więc tutaj czynienie odpowiedzialnym po stronie dyrektora było elementem, który związek bardzo krytykował, wychodząc z założenia, że to najgorsze zadanie, ta wielka odpowiedzialność spadałaby na osobę, która w tym zakresie no, naprawdę jest Bogu ducha winna. Ale a propos lekarzy, jeżeli mogę wrócić, gdyby nasze uposażenia nauczycielskie były takie jak lekarzy kontraktowych, to pewnie z mniejszym bólem odnosilibyśmy się do problemu wyposażenia własnego stanowiska. Natomiast tak nieco sarkastycznie powiem, że nauczyciel płacą 32% podatek, bo są i tacy nauczyciele pracujący na dwa etaty czasami. Czasami ma półtora etatu i już od października wchodzi w 32% próg. Pośrednio finansują wynagrodzenie tych, którzy mają 14% obciążenie jako pracownicy kontraktowi, zarabiają krocie jako lekarze pracujący na kontrakcie, płacąc, powtórzę, 14% podatku, a nie jak nauczyciel 32%.
0: No właśnie, tutaj ministra Nowacka mówi, przecież premier Donald Tusk podwyższył próg podatkowy. Wy też na tym zyskacie, tak? Zwróciła się bezpośrednio do was.
1: Po pierwsze, to jest jeszcze projekt. Po drugie, ci nauczyciele, którzy są, czy byli w tym progu 120 tysięcy, oni nie zauważą w swoim budżecie jakiegokolwiek ruchu, bo to dla nich jest neutralne. Zyski kilkudziesięciu złotych dostrzegą nauczyciele, którzy wejdą w ten drugi próg 130-150, jeżeli ta ustawa w ogóle wejdzie w życie. Oni zarobią kilkadziesiąt złotych miesięcznie. No wiemy doskonale, że efekt finalny dla osób najlepiej zarabiających, bez względu na profesję, to jest 3600 złotych, więc tutaj jakby szału nie ma. Związek był zwolennikiem podniesienia progu minimum do 160 tysięcy złotych, dlatego że to dawałoby pewien oddech tym, którzy są zmuszani do pracy powyżej przepisów wynikających z karty nauczyciela. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo, natomiast są tacy, którzy muszą pracować bez mała na dwa etaty, bo nie ma kto uczyć. Więc on, mając zdecydowanie większy wysiłek, pracując przy skradą przy tablicy, czasami na poziomie 30 kilku godzin, jego tygodniowy wymiar czasu czasami sięga 70 godzin, a więc wbrew przepisom prawa, jest karany jesienią, kiedy nagle wchodzi drugi próg podatkowy, zabiera mu się 20% wynagrodzenia.
0: To dlatego właśnie dzisiaj o godzinie 11 będziecie strajkować, pikietować,
1: protestować. Tak, to będzie pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ona nawiązuje do tego, o czym Związek mówił od roku 2023, czyli do potrzeby poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli.
0: No ale właśnie pani ministra mówi, no poprawiłam wam te warunki. No przecież jest dużo lepiej, nie ma tych czarnkowych godzin, nie ma takiej ideologii rzekomo w szkołach. Dzieci, proszę bardzo, ustawa ograniczająca użycie smartfonów, ustawa ograniczająca, czy rozporządzenie ograniczające między innymi prace domowe, no przecież wszystko poszło w waszą stronę.
1: No i co?
0: No właśnie, no i co? No
1: tak, ale zwracam uwagę na to, że oczywiście przy pani ministrze Barbarze Nowackiej poprawiła się atmosfera. Ta dyskusja, która odbywała się na poziomie resortu, ma zupełnie inną temperaturę, nie ma takich emocji, ale powtórzę, przyczyna tego protestu leży po stronie, która wynika m.in. z badania, jakie Związek Nauczycielstwa Polskiego przy pomocy Uniwersytetu Warszawskiego opublikował 2 miesiące temu. Wyniki tych badań pokazują, że warunki pracy nauczycieli są dramatyczne. Polski nauczyciel na tle krajów europejskich pracuje najdłużej, ma te warunki pracy wielce, wielce dyskusyjne z punktu widzenia obowiązku leżących po stronie państwa, a jednocześnie jego poziom wynagradzania lokuje nas na samym dole Europy. Więc jeżeli mówimy, że chcemy mieć dobrą edukację, a chcemy, nie ma nikogo, kto by kwestionował tezę o potrzebie budowania polskiej, dobrej edukacji w polskiej szkole, no to musimy także godziwie wynagradzać tychże nauczycieli. Powtórzę, nauczyciel zarabiający 5300 zł jako, przepraszam, jako kwotę wyjściową, to nie jest element, który przyciągnie młodych ludzi do zawodu. To są także sytuacje, w których młody człowiek 1 września wchodząc i widząc swoją pierwszą pensję, gdzie dostaje na rękę tam około 4000 zł, natychmiast odchodzi z tej pracy. Zwraca te pieniądze i odchodzi
0: z pracy. No ale w ramach tej reformy 26 na przykład są finansowane studia podyplomowe. Za darmo może taki nauczyciel sobie podnieść no tak. Kompetencje.
1: No zgoda, tylko że...
0: Ma wakacje wolne. No to zazwyczaj...
1: Nauczyciel nie ma wakacji, nauczyciel ma urlop w wymiarze opisany w ustawie Karta Nauczyciela, wakacje mają dzieci. Natomiast my nie kwestionujemy tego, że sporo zadziało się od roku 2023 do chwili obecnej, ale przypomnę także deklarację pani minister, że po tej podwyżce 33% ze stycznia 2024 w kolejnych latach będziemy starali się realizować może nie w takim wymiarze, ale równie obficie. Natomiast kolejne wydarzenia pokazały, że nasze wzrosty wynagrodzeń są na poziomie waloryzacji. Gdyby, i o tym Związek mówił, gdyby rząd co roku dokładał po te 6-8% do naszego wynagrodzenia, dzisiaj mielibyśmy spełniony kryterium opisane w inicjatywie ustawodawczej przygotowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, która to inicjatywa mówi, że nauczyciel powinien, jego wynagrodzenie powinno być na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Jego wynagrodzenie zasadnicze. Dzisiaj nauczyciel, ten, który ma najwyższy stopień awansu zawodowego, zarabia 6 390 zł. Do tego dochodzi 20% dodatek stażowy, a więc jego wynagrodzenie brutto to jest 7 200 zł. Średnie wynagrodzenie w kraju oscyluje na poziomie prawie 10 tysięcy złotych. Więc mamy do czynienia z osobą, która ma wyższe studia, czasami kilka fakultetów, ma masę kursów przygotowawczych i nie jest w stanie bez dodatkowego zatrudnienia, powtórzę, bez dodatkowego zatrudnienia zarabiać na poziomie średniego wynagrodzenia w kraju.
0: Zwiększyły się subwencje na Ministerstwo Edukacji, tak? Dzisiaj się nazywa to Ministerstwo Edukacji. Przypominamy, że na początku 2024 roku była zmiana, rozdzielenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Wyższej na dwa zupełnie osobne byty. No i tak, subwencja w 2023 roku, czytam, 65 miliardów, dzisiaj to ponad 100 miliardów.
1: No nikt tego nie neguje, tutaj nie dyskutujemy o faktach, bo są...
0: Czyli tak, więcej jest na oświatę.
1: Tak.
0: Nauczyciele dostali podwyżki. Nauczyciele dostali między innymi odciążenie, bo zmieniła się podstawa programowa, zostały odciążone te chyba najtrudniejsze takie lata.
1: O tym, czy to zostało zrealizowane, to przekonamy się pojutrze, dlatego że to budzi pewne nasze obawy, bo ta reforma Kompas jutra wchodzi w pierwszej, w czwartej klasie, a apelowaliśmy o to i to było przekonanie całego mała społeczeństwa, żeby odchudzić podstawę programową na tyle, żeby dać więcej czasu nauczycielom na rozmowę z dzieckiem, więcej czasu na zupełnie inne reakcje między tymi dwoma stronami biurka.
0: Czyli wasze postulaty są słuchane.
1: O tym, jak to będzie w praktyce wyglądało, przekonamy się na bieżąco, dlatego że nauczyciele w wielu wypadkach, wczoraj miałem okazję spotkać się z nauczycielami z Łukowa, również twierdzili, że w tej dyskusji, która dotyczyła Kompasu jutra, ich nie było. Nie dlatego, że nie chcieli. Nikt ich o to nie pytał, nikt im nie przedstawiał założeń, nikt nie konsultował tego z nimi, mówiąc, że przecież wy będziecie realizatorami tejże reformy. Reforma budowana w gabinecie któregokolwiek ministra, bez poparcia, bez przekonania i bez akceptacji tego środowiska nie uda się. Myśmy wiele razy mówili, choćby w kontekście tej deformy Anny Zalewskiej, że jeżeli nie przekonamy nauczycieli do potrzeby poparcia tejże reformy, to ta reforma będzie realizowana w sposób taki kadłubowy. Owszem, będziemy robili to, co wynika z przepisów prawa, ale tutaj entuzjazmu, chęci, zapału do tego nie będzie. I jak nauczyciele przyjmą zmiany w Kompasie jutra? No będziemy dowiadywali się we wrześniu, w październiku, wtedy, kiedy to rzeczywiście zaistnieje w placówkach. Ale pani redaktor powiedziała o wzroście nakładów. Nie polemizujemy z tymi faktami. To jest prawda, nakłady rosną, ale była też inflacja i to znacząca. Były też zwiększone wydatki organów prowadzących na utrzymanie szkół w tej części, która dotyczy tego komponentu. Kiedyś to była subwencja, teraz to jest finansowanie według trochę takiej zasady marksistowskiej, każdemu według potrzeb. Natomiast gro tych wydatków idzie na wynagrodzenie nauczycieli. W związku z tym, jeżeli mówimy, że płace nauczycieli to jest mniej więcej 90% kosztów, a my mówimy, że zarabiamy tyle, ile zarabiamy, to widać wyraźnie, że to są zdecydowanie za małe nakłady na to, żebyśmy mogli powiedzieć tak, inwestujemy w polską edukację, bo to jest jedna z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Bezpieczeństwo tego kraju, jego rozwój, jego potencjał, jego aspiracje zależą od edukacji.
0: Panie prezesie, ja powiem tak, mieszkałam za granicą i mam porównanie odnośnie stanu takiej ogólnodostępnej wiedzy, takiej podstawowej wiedzy pomiędzy na przykład absolwentem szkoły podstawowej, liceum w Wielkiej Brytanii, a w Polsce. Jest wielu studentów polskich na zagranicznych uczelniach i oni naprawdę startują z wysokiego C. Polska szkoła to jest dobra szkoła i to widać we wszystkich rankingach. To jest darmowa szkoła, to jest dobra szkoła. Czyli ewidentnie to wszystko funkcjonuje.
1: Dzięki komu? No, na pewno nie dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej, bo gdyby pani minister naprawdę chciała to, o czym pani mówi, realizować własnymi siłami, tych sił by brakło Herkulesowi. Każda reforma, każda zmiana, to, co się dzieje w praktyce szkolnej, jest efektem pracy nauczycieli. Tysięcy nauczycieli.
0: Dlatego ja chcę zapytać o to, że dla państwa jest odchudzenie tego olbrzymiego, zwłaszcza dla małych dzieci, zasobu wiedzy do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie. Prace domowe zostały usunięte dla najmłodszych, nie mogą być oceniane, dla tych nieco starszych są w pewnym tylko wymiarze też ograniczone. My słyszymy cały czas o zmianach, że tutaj lista lektur się zmienia, tutaj będzie na przykład zamiast biologii, chemii, fizyki będzie przyroda w klasach 4, 6, 7.
1: Tak, ona będzie wchodziła sukcesywnie.
0: Że mamy na przykład edukację obywatelską teraz zamiast WOS-u, mamy edukację zdrowotną, mówi się o edukacji medialnej. Znaczy, ja się zastanawiam, na ile to, co dla państwa jest korzystne, bo odciąża was i tą wasz trud, który przez ostatnie dekady był widziany, nie odbije się niestety na poziomie wiedzy tych naszych małych pociech.
1: Dobrze, że pani powiedziała, czy tylko próbowała dokonać pewnego porównania między polską edukacją a edukacją krajów zachodnich, dlatego że my funkcjonujemy w pewnym takim stereotypie, że ta polska szkoła uczy źle, że uczy w sposób kostyczny, że nie uczy tego, co jest potrzebne. Badania niektóre to pokazują, tylko że jak przychodzi co do czego, to absolutnie nie mamy powodu do wstydu, jeżeli chodzi o relacje dotyczące tej wiedzy ogólnej między polskimi uczniami a uczniami krajów OECD, bo badania PISA w tej grupie się skupiają. Natomiast na pewno jest jakby inny kontent tych umiejętności praktycznych, które uczniowie krajów innych krajów posiadają. Natomiast ta wiedza teoretyczna w polskiej szkole dominuje i stąd między innymi zmiany idące w kierunku pracy metodą projektów.
0: Ale po co zmieniać coś, co funkcjonuje i coś, co działa?
1: Marszał uznał, że ta stricte teoretyczna wiedza musi być obudowana umiejętności praktyczne. Ja jestem sam generalnie zainteresowany tym, żeby ta szkoła dawała większe przygotowanie do takiego codziennego funkcjonowania otaczającej nas rzeczywistości, aniżeli skupiała się na elementach stricte teoretycznych.
0: Czy naprawdę ministerstwo chce to osiągnąć poprzez usunięcie prac domowych ze szkół?
1: Prace domowe zostały, bo decyzja o usunięciu prac domowych, czyli ograniczeniu, bądźmy precyzyjni.
0: Dla najmłodszych dzieci usunięcie prac domowych.
1: To ograniczenie prac domowych było decyzją będącą pochodną takiej decyzji politycznej pana premiera, to rzeczywiście nauczyciele dosyć krytycznie, żeby nie powiedzieć bardzo krytycznie się do tego odnieśli, dlatego że praca domowa spełnia funkcję uzupełniającą, funkcję też budowania pewnej samodyscypliny, odpowiedzialności, samodzielności w tym zakresie i to, co zadziało się wraz z tym hasłem kończymy pracę domową, było złe. I to myśmy bardzo

0: sobie wcześniej zadać, czy osoby decydujące o tych kierunkach zmian, na ile one są potrzebne, na ile to jest działanie troszeczkę pod publiczkę, na ile te działania są niezbędne z punktu widzenia postępu i rozwoju cywilizacji. Natomiast wydaje się, że nie bierzemy pod uwagę, a szkoda, a i powinniśmy brać pod uwagę właśnie ten dobrostan środowiska nauczycielskiego, bo wypalenie zawodowe, zniechęcenie, wręcz niechęć do podejmowania czynności wynikających z przepisanych zadań jest elementem bardzo, bardzo widocznym w szkole.
1: No i tutaj dlatego pani ministra Nowacka wychodzi i w ostatnim udzielonym wywiadzie Telewizji Polskiej mówi, że rodzice są zmorą szkoły. Wy jesteście wypaleni, wy macie problemy przez rodziców, tak twierdzi pani ministra.
0: No może nie jest to jedyny czynnik, natomiast na pewno szkoła nie funkcjonuje w próżni.
1: Szkoła... Czy pan się zgadza z tym twierdzeniem, że rodzice są zmorą nauczycieli i szkoły?
0: Ja bym aż tak bardzo tego radykalnie nie ujmował, natomiast na pewno rodzice są problemem. I to nie ulega wątpliwości.
1: Co to znaczy rodzice są problemem?
0: Dlatego, że jeżeli rodzic chce współpracować ze szkołą w interesie swojego dziecka, to ta współpraca musi zakładać pewien element partnerstwa, świadomości zadania, jakie spada na rodzinę, odpowiedzialność, jaką rodzina z tego tytułu ponosi, a nie oczekiwanie, że nauczyciel załatwi to wszystko za szkołę. Nauczyciel poza dydaktyką dzisiaj wychowuje, uczy, jest psychologiem, terapeutą, rozjemcą konfliktów rodzinnych, ba, w wielu wypadkach jest niestety zmuszany przez rodziców do uczestniczenia w tych mało sympatycznych zdarzeniach, wtedy, kiedy rodzina jest skłócona i walczy o dziecko. I to nie jest rola i zadanie nauczyciela. Więc wydaje się, że jeżeli rodzice, ci, którzy oczekują, że szkoła tylko zdejmie z ich barków obowiązek, jeżeli taką postawę prezentują, rzeczywiście są problemem.
1: I w wielu roszczeniowość.
0: Wypadkach, roszczeniowość. W wielu wypadkach dążenie do tego, że moje dziecko musi mieć jak najlepsze oceny, pani musi temu dziecku tę ocenę postawić, czy skargi na rodziców. Proszę zwrócić uwagę na to, że kilkakrotnie wzrosła liczba skarg do rzecznika dyscyplinarnego. To nie jest efekt tego, że nauczyciele gorzej pracują. To jest efekt pewnej jakby zachłanności, takiej agresywnej postawy wielu, wielu rodziców, którzy każdy najdrobniejszy czyn nauczyciela wymierzony, zdaniem rodziców, w ich dziecko traktują jako powód do skargi i wnoszą skargi do kuratorów oświaty.
1: No bez wątpienia rodzice najbardziej są zaniepokojeni, mówię o tych takich głosach, które się pojawiają w przestrzeni, tak, opinii publicznej, czyli edukacja zdrowotna i to, że nasze dzieci są, cytat, indoktrynowane.
0: Przepraszam, że przewracam oczami.
1: No ale episkopat Kościoła katolickiego w Polsce się sprzeciwił. Po pierwsze, panie prezesie, były dwie lekcje religii, teraz jest tylko jedna. Teraz, od tego roku, od jutra, będzie ta lekcja albo na początku, albo na końcu, tak żeby jeszcze zachęcić tego młodego człowieka, żeby nie chodził na te lekcje religii. Edukacja zdrowotna zawiera w sobie moduł, w którym nie ma jasno powiedziane, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. No niektórzy są zaniepokojeni.
0: No ale to nie jest zadanie związku zawodowego, ani nie jest problem związku zawodowego, dyskutowanie o tym, w jaki sposób ujmowane w aktach prawnych są te problemy, o których pani mówi. Ja jestem zwolennikiem tego, aby edukacja zdrowotna dawała pełne przygotowanie w całym szerokim spektrum wiedzy wynikającej z edukacji zdrowotnej w szkole.
1: Ale nie pełna zgoda. Tylko co jeśli polska szkoła jest przedmiotem walki politycznej i indoktrynacji. Za czasów ministra profesora Czarnka mieliśmy wajchę bardziej więcej historii, historię i teraźniejszość. Mieliśmy szkołę jako, no trochę taką w czasach minionych.
0: Szkoła zawsze była od czasu starożytności elementem wykorzystywanym w takich walkach, czy elementem dyskusji politycznej.
1: Kształtowania przyszłych tego, wyborców, powiedzmy to wprost.
0: Kto sprawował władzę i w czyim interesie ta edukacja była realizowana.
1: No dobrze, ale to teraz tak. No, z całym szacunkiem, ale może zadam panu takie dwa pytania. Po pierwsze, obozy koncentracyjne w Polsce w latach 1939-45. To były polskie czy niemieckie obozy?
0: Nazistowskie obozy koncentracyjne. To jest rzecz...
1: Bardzo dobrze.
0: Nie polemizuję.
1: Forma...
0: Za wyjątkiem osoby, która ma zupełnie inne poglądy, która nadal chodzi bezpiecznie po ulicach, bo jest przedmiotem adoracji wielu, wielu tysięcy obywateli.
1: Nie rozumiem, do kogo pan pije. Forma żeńska od słowa gospodarz to...
0: Pani redaktor, ja rozumiem, że pani nawiązuje do tego przejęzyczenia pani ministra. Ja nie jestem...
1: Ale nie wie pan, to jest wiele przejęzyczeń. Ja z całym szacunkiem, ale jeśli mamy ministrę, to już swoją drogą jest też oznaka czasu, ministrę edukacji,

0: która po pierwsze myli obozy koncentracyjne, po drugie, zamiast użyć słowa gospodyni, używa słowa gospodarka, no to ja naprawdę, ja chcę po prostu normalności dla mojego dziecka w tej szkole. Czy ja chcę aż tak dużo?
1: Ta szkoła jest normalna, ponieważ pani minister, że przy rodzaju męskim pozostanę, jeżeli nawet popełnia jakieś gafy językowe, to nie ma to wpływu na codzienną, bieżącą pracę nauczyciela. To jest przedmiot zainteresowania dziennikarzy. Jeżeli pani redaktor chce na ten temat rozmawiać, proponuję zaprosić panią Barbarę Nowacką. Ja nie czuję się w obowiązku wyjaśnienia czy tłumaczenia kogokolwiek z urzędników administracji edukacyjnej.
0: Ja nie chcę, żeby pan kogokolwiek tłumaczył, tylko mi chodzi o to, czy po prostu ta polska szkoła może być normalna. To znaczy, żeby dzieci chodziły do tej szkoły, żeby dzieci się uczyły w tej szkole. Żeby nie było tak, że kiedy mamy na przykład maj i przychodzi do matur, a potem w sierpniu są poprawki, to się okazuje, że 20% maturzystów nie zdało matematyki i poziom wiedzy naszych dzieci jest coraz niższy.
1: Czekamy z zainteresowaniem na kolejną edycję badania PISA. To ostatnie pokazało, zresztą we wszystkich krajach, nawet w tej pomnikowo prezentowanej Finlandii, że następuje spadek wiedzy. Natomiast zainteresowanie będziemy czekali na kolejne badania. Tyle tylko, że to jest w jakiejś mierze element tego, o czym myśmy mówili. Jest potrzeba zmiany podstawy programowej, jest potrzeba odchudzenia tej podstawy. Polskie dzieci dosyć krytycznie oceniają polską szkołę. Natomiast to jest zadanie resortu edukacji. Nie ulega wątpliwości, że na efekty tej pracy czekamy. Natomiast praca setek tysięcy nauczycieli powoduje, że my z dumą, satysfakcją mówimy o wynikach polskiej szkoły, o tym, że polscy studenci są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowani, tylko problem polega na tym, że finansowanie choćby nauki i szkolnictwa wyższego w warunkach polskich jest promilem tego, co wiele uczelni prywatnych na Zachodzie finansuje w odniesieniu do choćby jednego uniwersytetu. Poziom nakładów na edukację jest zdecydowanie za mały w stosunku do oczekiwań społecznych i roli i aspiracji, jaką ma edukacja jako najważniejsza dziedzina życia społecznego.
0: Ja po prostu tutaj, wie pan, nawiązałam do tematu pani minister, bo chodzi o to, że przykład idzie zawsze z góry i myślę, że kiedy młodzi ludzie widzą pewne... No właśnie, jak to nazwać, lapsusy językowe, nawet zakładając dobrą wiarę, to jeszcze inaczej może. Ile lat pan jest prezesem z tego Związku Nauczycieli Polskich?
1: Od roku 1998.
0: 30...
1: No nie ma jeszcze 30 lat.
0: 28 lat, okej.
1: Okay. No super. Matematykę pani miała naprawdę na dobrym poziomie.
0: Mam jedną obawę, bo w świetle tego, co powiedziała pani ministra Nowacka na Kampusie Polska, jest pan starym dziadem, który powinien odejść.
1: Nie czuję się takowym.
0: Bo tak powiedziała, że kobiety przyszły do polityki, żeby te stare dziady mogły odejść.
1: Wydaje mi się, że po pierwsze moja relacja z panią minister nie upoważnia mnie do tego, żebym w jakichkolwiek dywagacjach z panią minister brał udział poza tymi, które obowiązują mnie jako prezesa Związku Zawodowego, z czego korzystam.
0: A nie czuje pan na przykład takiej presji, że może warto oddać ster komuś młodszemu?
1: Pani redaktor, o tym, kto zostaje prezesem związku, decydują działacze związkowi w 3-stopniowych wyborach. To nie jest tak, że zaczyna się zjazd i ja jestem osobą, która na ten zjazd jest przeniesiona w teczce. Nie. Najpierw trzeba przejść wybory na dole, co jest elementem najtrudniejszym, bo tam najczęściej te skreślenia występują. Potem są wybory na poziomie 16 województw i dopiero zaczyna się zjazd. Ale jeżeli pani już do tego wątku nawiązuje, to chcę powiedzieć, na ostatnim zjeździe miałem chyba największy odsetek głosów poparcia, jeżeli chodzi o moje funkcjonowanie w tym środowisku.
0: No i dokładnie to jest to, jak człowiek tylko i wyłącznie czyta literaturę światową, kiedy studiuje na przykład systemy zagraniczne, to widzi, że doświadczenie to jest zasób. W Chinach, żeby zostać ministrem, trzeba najpierw być pracownikiem szczebla samorządowego, potem piąć się wyżej, mieć minimum 60 lat, żeby coś osiągnąć. A w Polsce, i to chcę, żeby to wybrzmiało, że no jest taka presja, że zastąpmy tych ekspertów, no pan jest bez wątpienia ekspertem w swojej dziedzinie, młodszymi. Czy panu się to podoba, że na przykład jest takie ogólne postrzeganie na przykład starszych nauczycieli, na zasadzie, że dobra, żeby tam sobie odeszli, bo oni nie rozumieją tych współczesnych nowych czasów. Nie ma takiej presji.
1: Być może są takie szkoły, gdzie takowa presja występuje, ale zwrócę uwagę na to, że to jest działanie kontrproduktywne, dlatego, że mamy w systemie mniej więcej 60 tysięcy emerytów. Gdyby oni podjęli decyzję, obrażeni czyjąkolwiek wypowiedzią, że odchodzimy z pracy, system nie istnieje. bez pracy emerytów nie istnieje także edukacja choćby w Warszawie. Jeżeli my dzisiaj, posiłkując się jakimiś negatywnymi opiniami dotyczącymi środowiska nauczycielskiego, powiemy, że pozbądźmy się z pracy nauczycieli, którzy mają powyżej 60 roku życia, to śmiało możemy powiedzieć, że nie będziemy mieli kim uczyć. Średnia wieku nauczyciela w Polsce to jest 50 lat. Mamy lukę pokoleniową. Polscy nauczyciele, ci najmłodsi, to jest około 3% na poziomie 20 kilku tysięcy. Mamy najmniej liczną grupę młodych nauczycieli, więc nasza edukacja bazuje na tych osobach starych, przepraszam za określenie, doświadczonych, osobach, które mają PESEL inny, aniżeli te, które wchodzą do zawodu, czy wejdą do tego zawodu 1 września. Ale to jest także istotny problem w kontekście demografii i wyzwań, jakie stoją przed kadrowymi problemami polskiej szkoły, a o tym się też póki co poza Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie mówi.
0: To na koniec tego naszego spotkania jeszcze ostatnie takie pytanie. Weszła 2 lata temu zmiana, to znaczy, że dzieci pochodzenia ukraińskiego muszą stacjonarnie w tych szkołach polskich się uczyć, już nie zdalnie. Jakie sygnały od nauczycieli w Polsce do pana docierają? Jak wygląda dzisiaj nauka takiego ukraińskiego dziecka w Polsce?
1: To jest problem.
0: Zwłaszcza, kiedy jest ta nagonka, ogromna nagonka polityczna na ludzi pochodzenia ukraińskiego.
1: To jest problem i ja, korzystając z obecności państwa, chciałbym zaapelować o to, abyśmy te dzieci ukraińskie w tej całej złożonej, dramatycznej sytuacji objęli taką szczególną ochroną. Nie może być sytuacja taka, że to dziecko, pomijając swoją sytuację rodzinną, polityczną, ojczyźnianą i tak dalej, jest jeszcze przedmiotem nagonki w polskiej szkole.
0: A przedmiotem nagonki.
1: Bywa i taka sytuacja. Media,
0: takie włosy się pojawiają. Nie ze strony nauczycieli,
1: raczej ze strony rówieśników, tych, którzy karmieni są tego rodzaju ksenofobicznymi wypowiedziami antyukraińskimi. To się przenosi na podwórko, to się czasem przenosi na placę zabaw, ale szkoła jest w tym momencie najbezpieczniejszym miejscem funkcjonowania tej społeczności. Owszem, ich byt jest dosyć trudny, dlatego że mimo dużych takich korelacji językowych, to są jednak dzieci, które mają po pierwsze inny system nauczania. Ukraina o rok wcześniej zaczyna edukację. Po drugie, to są dzieci czasami mające trudności językowe, mające także trudności natury wychowawczej, ale to, że dajemy sobie z tym radę, jest ogromną zasługą nauczycieli, efektem ogromnego wysiłku mojego środowiska, za co wszystkim należy bardzo serdecznie podziękować.
0: Czy dzieci ukraińskie się dobrze asymilują w Polsce?
1: Dzieci ukraińskie się bardzo dobrze asymilują. Oczywiście jak w każdym środowisku, a trudno, żeby to dziecko chodziło, przepraszam, z brewiarzem po korytarzu i nie rozrabiało czasami, ale nie ma sytuacji, które by wskazywały na to, że są problemy natury wychowawczej tylko i wyłącznie dziećmi ukraińskimi.
0: To też tak na koniec chciałam, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że to jest ten temat, który jest bardzo na czasie. Dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był moim
1: państwem. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli mogę, wszystkiego dobrego życzę uczniom, nauczycielom, spokojnego kolejnego roku szkolnego.
0: Bardzo dziękuję. To był program 8 runda. Karolina Pączkowska się żegnam. Do widzenia.

0: Bałtyki, ksiwy nart, buty nart.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
4: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
4: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
1: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność.